Ocieram szkła, ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie dół, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

każdą środę poświęconą w liturgii świętemu Józefowi chcemy wzywać Jego orędownictwa za cały Kościół powszechny, za nasze rodziny i wspólnoty małżeńskie, aby na Jego wzór były Bogu wierne.

Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: W Limanowej rozpoczyna się tygodniowy odpust ku czci Matki Bożej Bolesnej pod hasłem Pani Limanowska, oświecaj drogi naszego codziennego życia. Te słowa 60 lat temu przed sanktuarium wypowiedział ówczesny arcybiskup Karol Wojtyła, koronując cudowną figurę Maryi, przypomina ksiądz dr Wiesław Piotrowski, proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej. Uroczystości odpustowe potrwają do 22 września. Sanktuarium szykuje się w tym czasie na tłumy wiernych. Jak mówi kustosz sanktuarium, co roku wędrują tu pieszo pielgrzymi z różnych części regionu limanowskiego i sądeckiego.
3: Codziennie przybywają pielgrzymi z pobliskich parafii, a także z poszczególnych rejonów naszej parafii, ale najliczniejsza kilkutysięczna pielgrzymka przychodzi co roku z Nowego Sącza i z okolicznych parafii. W dwóch grupach też przybędą Romowie, którzy od wielu lat przybywają do Matki Boskiej Bolesnej. Przez okres pandemii mieli krótką przerwę, ale powrócili do nas, bo nie wyobrażają sobie, aby nie pielgrzymować do Matki Boskiej Limanowskiej.
2: Centralne uroczystości odpustowe odbędą się w najbliższą niedzielę o 10.15. Rozpocznie się droga Matki Bożej Bolesnej, a o godzinie 11.00 odprawiona zostanie suma odpustowa pod przewodnictwem biskupa Wiesława Lechowicza, połączona z dziękczynieniem za zbiory. Szczególnym punktem programu będzie także sobotnie czuwanie modlitewne, obejmujące m.in. moc uwielbienia dla młodzieży o godzinie 19.30. Ponadto apel maryjny, litanię pielgrzymkową, różaniec fatimski ze światłem oraz msza święta o północy. Wszystko, co robimy w radiu, jest z myślą o naszych wiernych słuchaczach. Taka dewiza towarzyszy pracownikom RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, a w najbliższą niedzielę przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W tym dniu w kościołach diecezji tarnowskiej będzie okazja do wsparcia bieżącej działalności Radia RDN. Audycje, wywiady, informacje, transmisje, muzyka, tak jest radio. Każdego dnia do naszego studia w Tarnowie i w Nowym Sączu przychodzą goście, z którymi przeprowadzamy wywiady, tworzymy programy na żywo z udziałem słuchaczy. Radio to przestrzeń, w której tworzą się relacje. Mówi ksiądz dr Andrzej Jasnos, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, podkreśla, że lubi słuchać naszego radia i czytać informacje na naszym portalu rdn.pl.
4: Wiadomości, informacje, które są przekazywane właśnie na falach radia, one nie tylko i wyłącznie mają dotrzeć do naszego intelektu, ale przede wszystkim do naszego serca. I tak się też to dzieje. Gdziekolwiek się pojawiam, czy w placówkach oświatowych, czy także urzędach różnego rodzaju związanych z oświatą, czy z edukacją, tam mogę usłyszeć te głosy, które są znane, które są przeze mnie bardzo doceniane. To nasze radio spełnia tak ogromną rolę, nie tylko informacyjną, ale także i właśnie budującą tego przekazu wiary. Ono tak naprawdę jest słyszalne, czy to w samochodach, czy w właśnie miejscach pracy, czy w miejscach także i odpoczynku, choćby w naszych wspaniałych kurortach.
2: Decyzją biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza wprowadzona została składka, która będzie zebrana w kościołach diecezji tarnowskiej w najbliższą niedzielę. Będzie ona przeznaczona na bieżące utrzymanie diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Giedrzwałd, nazywany polskim Lourdes, był głównym celem pielgrzymki klubu dobrze nastawionych RDN i naszych radiosłuchaczy. Był czas na modlitwę, codzienną mszę świętą, adorację i apel jasnogórski w sanktuarium. Giedrzwałd jest jedynym miejscem objawień maryjnych w Polsce, które zostały oficjalnie uznane przez Kościół. Dla pielgrzymów był to przede wszystkim czas wyciszenia i duchowego odpoczynku.
5: Przeżycie niesamowite, cudowna ta Maryja, Matka Boża, po prostu brak słów. Jakie to było przeżycie dla mnie przynajmniej, że nawet, no ciężko mi nawet to powiedzieć słowami.
2: To nie koniec pielgrzymkowych wyjazdów klubu dobrze nastawionych RDN. Od 16 do 18 września do Giedrzwałdu pojedzie kolejna grupa, tym razem klubowiczów i radiosłuchaczy z Nowego Sącza. Są także jeszcze ostatnie wolne miejsca na pielgrzymkę do Medjugorje, która odbędzie się od 3 do 10 października.
1: To były informacje z życia Kościoła.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Darem hojności Pana jest ten dzień, wraz ze wszystkim, co mi przynieść może. Ty, Panie, jesteś drogą, prawdą i życiem. Jesteś drogą, chcę nią kroczyć. Jesteś prawdą, pragnę ją poznawać. Jesteś życiem, chcę nim żyć. Chłód i głód, dola i niedola, wszystko jest dobre, co od Ciebie pochodzi. Spraw przeto, abym z tego wszystkiego dobrze skorzystał. W Twoje imię rozpoczynam ten dzień. Dobry pasterzu, pokarmie prawdziwy, bądź nam pokrzepieniem na drodze do Królestwa Ojca, który jest w niebie. Pożywiaj nas na ziemskim padole, zaprowadź nas na przygotowaną nam ucztę, byśmy w niej wraz ze świętymi uczestniczyć mogli.
2: Do Ciebie, o Boże, w tę poranną godzinę moją myśl kieruję. Pierwsze słowa, które moje usta wymawiają, to Boże mój, Ojcze. Pierwszą moją radością jest prawda, że Bóg jest moim Ojcem. Od Ciebie, Ojcze, wszystko pochodzi. Czym jestem i co posiadam, to Twój dar. Kochany Ojcze Niebieski, dziękuję Ci, że mogę Cię Ojcem nazwać. W swe mocne dłonie weź mnie dziś całego i wszystkie mi drogie osoby. Kieruj moimi myślami i czynami. Chciałbym radośnie przeżywać ten dzień. Daj mi jasne spojrzenie, bym podziwiał Twe dzieła. Daj serce otwarte, które jest zdolne radować się Twoją dobrocią i łaską. Pozwól mi coraz lepiej Twoją wolę poznawać. Prowadź mnie w swojej cierpliwości i mądrości i pomóż, bym całym sercem Tobie zaufał.
1: O święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia. Pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twego boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym poddany Twojej niebiańskiej mocy mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.
2: Boże mój i Zbawco, z Twych rąk otrzymuję ten nowy dzień. Wychodzę mu naprzeciw, gotowy jestem przyjąć wszystko, co on mi przyniesie. Wierzę, że mnie kochasz swą boską miłością. Pełen ufności, wsparty Twoją łaską, licząc na dobroć Twojego serca, idę w nieznaną przyszłość dzisiejszego dnia. Tobie poświęcam wszystkie moje kroki, moje słowa i czyny i cały świat mojego serca. Błogosław mnie i prowadź.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Przebaczając, przyjmujemy. Inni ludzie mają dziwny zwyczaj. Ilekroć los nas z nimi zetknie, muszą nadepnąć nam na odcisk. Zgodzicie się ze mną? Każdy chyba może wskazać coś takiego. Na pewno nie chcielibyśmy żyć w świecie, w którym wszyscy są tacy sami. Byłoby wtedy bardzo nudno. Jednak gdy mamy do czynienia z dziwactwami, natręctwami innych ludzi, to chcielibyśmy, aby byli tacy jak my. Dlaczego oni wiecznie się spóźniają? Dlaczego tak dziwnie się zachowują? Proszę mnie dobrze zrozumieć. Nie mówię, że mamy wszyscy akceptować każdy punkt widzenia i każde postępowanie. Będziemy się ze sobą nie zgadzać, to normalne. Chodzi mi o to, aby przyjmować każdego takim, jakim jest. Takim, jakim stworzył go Bóg. Z jego zaletami i z tymi cechami, które odbieramy jako wady. Gdy zaczynamy akceptować innych, pojawia się coś, co nazywam wyprzedzającym przebaczaniem. Bo wiemy przecież, jak oni się będą zachowywać. I taka postawa stępia ostre krawędzie. Może przebaczenie oznacza po prostu przyjmowanie innych takimi, jakimi są.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa. Korneliusz został wybrany papieżem, kiedy niemal równocześnie nowacjan ogłosił, że będzie piastował tę godność. Wobec tego Korneliusz, zapewniwszy sobie poparcie 60 biskupów, zwołał synod, który zatwierdził jego wybór. W jego korespondencji ze świętym Cyprianem na temat przyjęcia apostatów do kościoła, by uchronić ich od prześladowań Decjusza, znajdujemy także jedno z najwcześniejszych świadectw dotyczących prymatu papieża. Święty Korneliusz zginął śmiercią męczeńską w roku 253. Cyprian urodził się w Kartaginie w Afryce, gdzie jego ojciec był wybitnym senatorem. Zdobywszy gruntowne wykształcenie, Cyprian został profesorem retoryki w rodzinnym mieście. Prowadził raczej rozwiązły tryb życia, ale w końcu pod wpływem nauk kapłana o imieniu Cecylian nawrócił się. Rozpoczął wówczas w odosobnieniu pokutę za grzechy i stał się człowiekiem cnotliwym. Wreszcie otrzymał święcenie kapłańskie. W roku 248 jako następca Donata został biskupem Kartaginy. W ciągu 10 lat wiele dobrego zrobił na tym stanowisku. Przeżył wraz ze swym ludem 2-letnie prześladowania za Decjusza, bronił jedności Kościoła, występując przeciw ruchom schizmatycznym, podtrzymywał miasto moralnie podczas wyniszczającej zarazy. Nie utracił duchowego kontaktu z wiernymi nawet wówczas, gdy przebywał na wygnaniu, ciągnąc stamtąd obfitą korespondencję. W roku 258 ten święty człowiek padł ofiarą prześladowań, które miały miejsce za panowania Waleriana.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: W środę 16 września wspominamy również zmarłych kapłanów i polecamy ich duszę Bożemu miłosierdziu. W 1987 roku zmarł ksiądz Stanisław Margosiak, w 1996 ksiądz Stefan Matys, w 2021 do domu ojca odszedł ksiądz Jan Pikul. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.
2: Jest w 6:30.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Dziś zostanie otwarty odcinek remontowanej obwodnicy zachodniej Nowego Sącza między ulicą Łączną w Chełmcu i składem budowlanym w Podrzeczu. To dobra wiadomość dla kierowców, którzy dojeżdżają do sklepów i firm od strony ronda w Biczycach Dolnych, mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba.
4: Tam są położone dwie warstwy. Warstwa 12 cm i 8, a ta warstwa ścieralna, te 4 cm będzie na całości już kładziona, jak już położony zostanie ten fragment. Też tutaj od Mrówki do ronda w Podrzeczu, natomiast już przygotowywany jest fragment, ta część obwodnicy między rondem Brzeznej a Podrzeczu. Tam już podbudowa idzie, już badania wyszły bardzo ładnie, także też bardzo się cieszę z tego powodu.
2: Droga zostanie otwarta o godzinie 8:00. Dodajmy, że również dzisiaj zostanie zamknięty odcinek między składem budowlanym a rondem w Podrzeczu. Przypomnijmy, że zamknięty jest też odcinek między rondem w Podrzeczu i rondem w Brzeznej. Główne prace związane z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na remontowanej obwodnicy zachodniej Nowego Sącza mają potrwać do końca roku.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Tymczasem przebudowa ważnego ronda w centrum Tarnowa wciąż się nie rozpoczęła. Sprzęt budowlany miał już pracować w terenie, a wciąż trwa załatwianie formalności. Chodzi o rondo przy Świcie i Kościele Księży Misjonarzy. Jak tłumaczy wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek, na ten moment nie został jeszcze zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu w tym miejscu. Przewiduje jednak, że prace rozpoczną się jeszcze we wrześniu.
5: Plac budowy został przekazane, także tutaj w zakresie samego terenu, który nie wchodzi bezpośrednio w pas drogowy, w część jezdnią i chodnikową, te prace mogą być prowadzone, natomiast na chwilę obecną czekamy na projekt organizacji ruchu, który powinien zostać zaopiniowany przez Wydział Ruchu Drogowego. Taki projekt jeszcze nie wpłynął do Zarządu Drogi Komunikacji do finalnej akceptacji, także liczymy na to, że w najbliższych dniach ten projekt uzgodniony o opinię ruchu drogowego trafi do nas i no tutaj jeszcze przed końcem września te prace już w samym zakresie jezdni będą mogły być prowadzone.
2: Według wstępnych planów przez cały czas trwania przebudowy na skrzyżowaniu ma zostać zachowany ruch dwukierunkowy. Całkowicie wyłączony z ruchu ma zostać odcinek ulicy Sikorskiego od skrzyżowania z ulicą Mościckiego do ronda. Zmiany będą dotyczyć też pojazdów komunikacji zbiorowej. Trasy autobusów, które zatrzymywały się na znajdujących się przy tym fragmencie ulicy Sikorskiego przystankach, zostaną zmodyfikowane. Jeszcze jedna ważna informacja dla kierowców. Od dziś do 24 września nie będzie kursował prom na Dunajcu w Otwinowie. Przerwa jest związana z pracami konserwacyjnymi. W tym czasie zaplanowano m.in. wymianę drewnianych podkładów na przeprawie. Po zakończeniu prac prom ma ponownie zostać udostępniony zarówno mieszkańcom, jak i kierowcom. Tyle o tej porze. Zapraszam o 7:00.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Poranek jeszcze mglisty, ale w ciągu dnia będzie bardzo ładnie. Przewaga słońca i wysokie temperatury. Dziś 27 stopni w ciągu dnia i wygląda na to, że to będzie najładniejszy dzień w tym tygodniu. Teraz o poranku jeszcze chłodno. 11-12 stopni, ale z minuty na minutę będzie coraz cieplej. Ciśnienie wynosi 992 hektopaskale.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Nie ma nic gorszego w pogodzie, jak takie drastyczne różnice temperatur. Dziś 26-27 stopni w ciągu dnia, a jutro 16 stopni, deszcz i chmury. Tak zapowiadają nam synoptycy. Natomiast kolejne dni, częściowe zachmurzenie, sobota, przewaga słońca 24, ale niedziela to znów przewaga chmur i też 24 stopnie. Tak więc ta pogoda, jak taki rollercoaster, cały czas nam się zmienia. 25 minut nam zostało do godziny. 7 w kalendarzu, to już 16 dzień września, środa. Na dzień dobry dla wszystkich tych, którzy budzą się z Radiem RDN Małopolska, teraz zespół OMD, a za chwilę informacje dla zmotoryzowanych.

0: Reklama.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to pięciopoziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: Talia po raz 30 od 18 września. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na jubileuszowy festiwal komedii. Zobaczysz między innymi Gwiazdorski Klub Kawalerów z Rafałem Rutkowskim, Izabelą Dąbrowską i Marią Seweryn. Kryminalną Pułapkę z Leszkiem Lichotą i Jędrzejem Hycnarem. Grupę Krwi z Emilią Komarnicką i Łukaszem Lewandowskim, a także spektakl Była sobie Polska, twórców kultowego Pożaru w burdelu. Bilety wciąż w sprzedaży. Zapraszamy. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
7: Uwaga Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
8: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Złowicach koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej Ciebie.
9: Radiowe kino plenerowe.
8: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu.
0: Po reklamie.

Natalia Zastępa po nocach, a po nocach mamy poranki, a dzisiejszy poranek robi nam się coraz cieplejszy, coraz ładniejszy. Jeszcze przypominam, w regionie mogą występować mgły, tak więc kierowcy uważajcie, ostrożnie, powoli. Światła drogowe, nie światła mijania i tutaj pamiętajmy, nie światła do jazdy dziennej. Bądźmy na to wyczuleni, bądźmy widoczni, szczególnie w tych godzinach porannych, gdzie jeszcze taka szarówka, a propos tej widoczności, no to piesi, pamiętajcie o tych odblaskach, szczególnie tutaj pamiętajcie, żeby dzieciaki w drodze do szkoły te odblaski miały, a również jak wracają w tych godzinach popołudniowych czy wieczornych, to żebyśmy byli dobrze widoczni, to te odblaski nośmy, miejmy przy sobie, one nie są drogie, a praktycznie bez problemu te odblaski możemy dostać w różnych miejscach, dlatego gdzieś tam załóżmy sobie albo na jakąś, nie wiem, torebkę, plecak, kurtkę, przypnijmy tak, żebyśmy byli widoczni, dbajmy o to bezpieczeństwo. A propos tego bezpieczeństwa, noc i poranek bez zdarzeń drogowych, tak więc to są bardzo dobre informacje, aby ten bilans nam się cały czas utrzymywał, a na naszych ulicach spokojnie, płynnie, bez postojów. Dopiero większe utrudnienia zaczną nam się po godzinie 7 przed 8, to już tutaj tradycyjnie na większości ulic jeden samochód za drugim, a na razie tutaj kierowcy przemykają przez miasto bez utrudnień. Narutowicza, Konarskiego, Tuchowska, Klikowska, Szkotnik, Solidarności, Mickiewicza, zobaczmy sobie Mościca, Aleja Kwiatkowskiego, droga do pracy. Tutaj więcej tych samochodów od strony Witosa, od Ronda Solidarności, ale też bez postojów. Z krótkim postojem na Zbylitowskiej, dojeżdżając do skrzyżowania z ulicą Chemiczną, jadąc w kierunku Czerwonych Klonów i jeszcze zobaczmy sobie Koszyską, Czerwoną Krakowską, tutaj bez utrudnień. Natomiast a propos utrudnień, to przypominam, że dziś od 16 do 24 września prom w miejscowości Otwinów na rzece Dunajec będzie nieczynny ze względu na prace konserwacyjne polegające na wymianie podkładów drewnianych, tak więc jeżeli ktoś tamtędy jeździł, no to my musimy teraz pamiętać, że nie przepłyniemy na tym promie, płynie Dunajca 16-24 września. Przypominam, prom nieczynny, tak więc pamiętajcie, że będzie trzeba tutaj pewnie nadłożyć troszeczkę drogi, a przez to wyjechać wcześniej, żebyśmy się na przykład nie spóźnili na 7 do pracy, a do 7 tylko pozostało nam 12 minut. Offenbach teraz, Hurricane, a za chwilę film. A gdy jest już ciemno, no właśnie, ale robi nam się coraz jaśniej, ale możemy jeszcze o poranku spokojnie tą piosenkę zagrać.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

Choć do mnie poczuł się swobodnie, to zespół Film. No i tak dziś o poranku pewnie sobie śpiewają fryzjerze. Chodź tu do mnie, poczuj się swobodnie, a będziesz się czuł swobodnie przy tej pięknej fryzurze, jaką ci zrobię. Dlaczego o tym mówię? Otóż dziś w kalendarzu mamy Światowy Dzień Fryzjera, a nie ma osoby, która przynajmniej choć raz w życiu fryzjera nie była. Ktoś może powiedzieć, że ja już do fryzjera nie chodzę, ze względów wiadomych jakich, bo tych włosów troszeczkę mniej niż było, jak się było tym młodym na przykład chłopakiem. Gdzieś te włosy na tej głowie nam zniknęły, ale mimo wszystko na pewno byliśmy w dzieciństwie na przykład do tego fryzjera nieraz, tak więc pozdrawiamy wszystkich fryzjerów, fryzjerki, naszych stałych fryzjerów, bo przecież mamy takiego stałego fryzjera, do którego przychodzimy, on już od razu wie, jaką fryzurę chcemy, co zrobić na naszej głowie, tak więc, moi kochani, a jeżeli nie wybieramy się dziś do fryzjera, to warto naszemu zaprzyjaźnionemu fryzjerowi wysłać najlepsze życzenia w Światowy Dzień Fryzjera, przypominam, dziś w kalendarzu. 7:04, co jeszcze dzisiaj w kalendarzu? O tym będziemy mówili po wiadomościach. One za chwilę punktualnie o 7:00 na antenie radia RDN Małopolska.

0: Reklama.
1: Chwila, to pan materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
2: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
3: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Avra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
4: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
3: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie, koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
0: Po reklamie.
5: Wieczorny alarm na warszawskim lotnisku Chopina. Konieczna była ewakuacja pasażerów. Pirotechniczne badania drona znalezionego koło Rusinowa. O szczegółach już za chwilę. Czerwony autobus spodobał się tarnowianom. Testy dobiegają końca. Z nowo wyremontowanej kładki pieszo-rowerowej w Witowicach Dolnych chętnie korzystają także rowerzyści.
6: Na taką wycieczkę tutaj krajoznawczą wokół właśnie tych miejscowości. Fajna rzecz, fajna atrakcja. Fajnie, że ta kładka została wyremontowana.
5: Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Ewakuacja na lotnisku Fryderyka Chopina w Warszawie. Pasażerowie musieli opuścić strefy odlotów, częściowo również przylotów z powodu pozostawionego bez nadzoru bagażu. Działania służb trwały około 1,5 godziny. Rozpoznanie pirotechniczne na miejscu prowadziła Straż Graniczna, mówi rzecznik Polskich Portów Lotniczych Piotr Rudzki.
7: To nie są działania standardowe. To nie jest tak, że działamy według określonego scenariusza. Tutaj każda sytuacja jest inna.
5: W rozkładzie lotów pojawiły się opóźnienia, jednak część rejsów mimo trwającej ewakuacji była realizowana. Informacje o porzuconym bagażu policja otrzymała przed godziną 19:00. Grupa ekspertów prowadzi w Rusinowie koło Jarosławca badanie znalezionego drona pod kątem materiałów wybuchowych. Rosyjski bezzałogowy statek powietrzny został wyłowiony wczoraj z Bałtyku. Grupa ratownictwa chemicznego, która zbadała maszynę pod kątem zagrożenia radiologicznego i chemicznego, nie stwierdziła zagrożenia. Kolejne badania mają określić, czy bezzałogowiec przenosił ładunek wybuchowy. Agata Król.
8: Badanie pirotechniczne rosyjskiego drona prowadzi duża grupa ekspertów. Wcześniej ze względu na decyzje śledczych działu do spraw wojskowych prokuratury rejonowej Szczecin-Niebuszewo przeprowadzenie tych czynności nie było możliwe, poinformował podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik prasowy komendanta głównego żandarmerii wojskowej.
9: Po wyeliminowaniu zagrożenia na obecność materiałów wybuchowych żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratora przystąpi do oględzin BSP. Po ich zakończeniu realizowane będą czynności związane z podjęciem i zabezpieczeniem BSP do dalszych badań.
8: Znaleziony dron to według ministra obrony narodowej nowoczesny bezzałogowiec wyposażony w silnik odrzutowy zwiększający jego zasięg. Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że rosyjska Gerbera jest teraz w centrum zainteresowania armii ze względu na zastosowane technologie i rodzaj uzbrojenia, z którego korzysta Federacja Rosyjska. Zapowiedział, że zebrane informacje zostaną przekazane Litwie, gdzie w nocy został zastrzelony bezzałogowy statek powietrzny, prawdopodobnie należący do rosyjskiego wojska.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Z nowo wyremontowanej kładki pieszo-rowerowej w Witowicach Dolnych mogą korzystać nie tylko piesi. Przeprawa, która łączy miejscowość z Tropiem, to też doskonałe miejsce do przekraczania Dunajca dla rowerzystów. Największym atutem jest to, że przez kładkę, która łączy gminy Łososina Dolna i Gródek nad Dunajcem, przechodzi główny karpacki szlak rowerowy. Sama trasa jest często odwiedzana przez rowerzystów.
10: Można sobie objechać, zrobić sobie koło przez Rożnów. Ważna jest, no bo rowerzyści muszą przejeżdżać.
6: Kładka z pewnością ułatwi nam tutaj transport między tymi dwoma odcinkami rzeki. My tak co roku przynajmniej staramy się raz wybrać z uczniami szkoły podstawowej w Witowicach Dolnych na taką wycieczkę tutaj krajoznawczą wokół właśnie tych miejscowości. Fajna rzecz, fajna atrakcja, fajnie, że ta kładka została wyremontowana. Będzie służyła na pewno mieszkańcom, będzie służyła nam.
5: Rowerzyści mają do dyspozycji przy kładce mapę ze szlakami miejsca odpoczynku oraz punkt do obsługi rowerów. Mały czerwony autobus linii 55 będzie jeździł ulicą Wałową i przez ścisłe centrum Tarnowa jeszcze tylko przez 2 tygodnie. Dobiegają końca 2-miesięczne testy, a jak pokazują statystyki przewozów, to rozwiązanie komunikacyjne spodobało się mieszkańcom miasta. Prezes spółki MPK Tarnów Robert Pacana przekazał, że testy nie będą wydłużane i z końcem września zakończy się kursowanie linii.
11: Testy będą kontynuowane do końca września. Od samego początku było takie założenie, aby sprawdzić, jak ta linia przyjmie się w mieście. Decyzja o tym, że taki autobus będzie kursował, no jednym się podobało bardziej, innym mniej. Byli sceptycy. Wydaje mi się, że mieszkańcy sami ocenili, czy to rozwiązanie jest potrzebne, a może zupełnie nie. Początkowo nie ma co ukrywać, były one różne. Teraz wydaje się, że naprawdę cieszy się to sporym powodzeniem. Średnio 20 osób na jednym kursie jest, gdzie autobus może pomieścić 30 pasażerów.
5: Prezes MPK podkreślił, że ostateczna decyzja władz miasta co do przyszłości linii przez ścisłe centrum jeszcze nie zapadła, jednak wszystko wskazuje na to, że autobus wróci na tarnowskie ulice w przyszłym roku. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 8:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: A dziś idealna pogoda na zwiedzanie miasta właśnie w takim formie. 12 stopni teraz o poranku, ale w ciągu dnia to 27 stopni. Co najważniejsze, przewaga słońca i tego słońca nam nie zabraknie. I to słoneczko już nam towarzyszy, ale przypominam, lokalnie jeszcze o poranku mogą występować mgły. Ciśnienie wynosi z samego rana 992 hektopaskale. Sytuacja biometeorologiczna korzystna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Na temat jutrzejszego dnia nic nie będę mówił, jak mamy wyglądać prognoza pogody, natomiast mogę powiedzieć, że w sobotę też przewaga słońca i 24 stopnie. No byleby do soboty, powiem tak. No to już chyba wszyscy wiedzą, co nas czeka jutro i pojutrze. 6 minut mamy po 7. Emigranci na falochronie.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej ciebie.
0: Po reklamie.
9: One me talking to me last night.

Dziewczyna z Meksyku i zespół Smoke, o poranku 17 minut po godzinie 7, 16 dzień września, dzień bluesa dziś w kalendarzu, dzień, który obchodzony jest od 2005 roku, w dzień urodzin legendarnego B.B. Kinga. Proste, rytmiczne opowieści przy akompaniamencie gitary i harmoniki ustnej urzekły wszystkich. Historia bluesa sięga początków XX wieku i dzięki takim wirtuozom, właśnie jak B.B. King, Robert Johnson, Ray Charles czy Billie Holiday, blues wkroczył prosto z amerykańskich ulic na salony, wnikając na stałe do kultury masowej i stając się właśnie sztuką samą w sobie. Tak więc przypominam, dziś w kalendarzu świąt nietypowych dzień bluesa, ale mamy też dzień maszynisty, obchodzony od 1996 roku. A maszynista to mało okazuje się doceniany zawód. W wagonach osobiście można spotkać tylko konduktora, kierownika pociągu czy kontrolera. Natomiast gdyby nie maszynista, no to wiemy, że żaden pociąg by po prostu nie ruszył. A zawód łączy się z wielką odpowiedzialnością, bo maszynista musi zapewnić pasażerom komfortową, ale też bezpieczną i punktualną podróż. Do tego pracuje w nieregularnym trybie pracy. No i jest narażony na różnego rodzaju czynniki, takie jak hałas, wstrząsy, stres, czy na przykład działanie pola magnetycznego. No to pozdrawiamy wszystkich maszynistów, którzy teraz o poranku dowożą nas na przykład albo do pracy, albo do szkoły. No i przy okazji maszynistów, no to taki maszynista, muzyczny maszynista teraz, czyli zespół Perfect. Kupiłem sobie lokomotywę, no właśnie, lokomotywę z ogłoszenia, tak więc jeżeli chcecie sobie, ale chyba, nie wiem, czy to jest teraz dobry pomysł przy tym paliwie. Ropa, no chyba, że to będzie elektryczna, ale to też chyba nie jest dobry pomysł. No ale mimo wszystko, jak ktoś sobie kupi tą lokomotywę, to niech sobie nuci. No to jeszcze raz, pozdrawiamy maszynistów.

Tak, będę żył jak król, ale chyba nie teraz. Dziś paliło w takiej cenie, że lokomotywa, no powiem, nie na moją kieszeń i samochód też nie na moją kieszeń. Tym bardziej, że ta lokomotywa, tak jak wspominałem, zasilana jest albo tutaj elektrycznie, albo spalinowo, czyli silniki dieslowe. No też są parowozy historyczne, które były zasilane węglem, drewnem albo mazutem. Też wydaje mi się nie na naszą kieszeń. Ale a propos dzisiejszego dnia, czyli dnia maszynisty, to wydaje mi się, jest taka lokomotywa, chociaż to nie nazywa się lokomotywa, tylko się to nazywa drezyna. No i to jest taki pomocniczy pojazd kolejowy z napędem, może być ręcznym, bo też są drezyny spalinowe, ale tutaj głównie drezyna z napędem ręcznym. Wydaje mi się, że ona jest na naszą kieszeń. Tak więc drezynę możemy sobie kupić, tylko trzeba po prostu wzmocnić mięśnie rąk, no i proszę bardzo. Nie trzeba tutaj nic dokładać do tej drezyny, tankować, tylko możemy sobie po tych torach jeździć za darmo, tylko no właśnie, pytanie, czy mamy na tyle siły, no i samemu to będzie ciężko. Tutaj jednak w duetach na tej drezynie najlepiej się podróżuje. Dobrze, dziś dzień maszynisty, no ale też mamy, uwaga, przypominam, dzień fryzjera dzisiaj. A dawniej fryzjer, to powiem, to było coś, bo teraz tylko fryzjer co? Goli szczyża. A dawniej jak się szło do fryzjera, to u fryzjera, moi kochani, no co jeszcze można było? Można było wyrwać zęba, bo fryzjerzy dawniej nie tylko golili brody i szczygli włosy, ale wyrywali zęby, a nawet upuszczali krwi. Proszę bardzo, szło się do fryzjera.

No dziś my, to niech żyją i łysi, i ci, którzy mają bujną fryzurę. Dzień fryzjera, przypominam, a jeżeli ktoś będzie przechodził obok fryzjera i zobaczy taki szyld, kolorowy, kręcony szyld przed salonem, no to proszę pamiętać, że ten szyld ma korzenie medyczne i on powinien zazwyczaj być w trzech kolorach: czerwonym, niebieskim i białym. Co te kolory oznaczają? Czerwony oznacza krew, niebieski żyły, a biały bandaże. To właśnie a propos tego, jak dawniej tutaj nie tylko golili brody, strzygli włosy, ale też rwali zęby, upuszczali krew. No tak było w średniowieczu, teraz już nie. Teraz już tylko strzyżenie, układanie, modelowanie, no i co tam jeszcze? No wszystko praktycznie, co jest możliwe z tą naszą fryzurą do wykonania. Tak więc pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich fryzjerów. No i pytanie, moi kochani, czy to nie ten czas dziś? Nie, dzisiaj nie, dajmy im trochę odpocząć. Jutro do fryzjera.

0: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie. Bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
1: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?

0: Boiska Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
4: 13 stopni o poranku, jeszcze chłodno, mówię jeszcze, bo za chwilę te temperatury będą inaczej nam tutaj przedstawiały się, maksymalnie dziś to 27 stopni, tak więc w ciągu dnia będzie naprawdę bardzo ciepło, a co najważniejsze, od wczesnych godzin porannych do późnych godzin wieczornych słońce nam będzie towarzyszyło, czyli do godziny 18.49, bo wówczas mamy zachód słońca, niebo błękitne, no i czego chcieć więcej, no by taka pogoda nam się utrzymała.
2: I pogody ducha życzy sponsor, Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
4: Chcielibyśmy, żeby się nam pogoda taka utrzymała, no ale niestety synoptycy nie mają dla nas dobrych informacji. Jutro 16 stopni, proszę bardzo, jaki ładny spadek temperatury z 27 do 16 stopni. No i co do tego jeszcze mamy? Deszcz będzie nam jutro towarzyszył, niebo zachmurzone ma być, a dziś najwięcej tego słońca na południu, na północy chmury, a na południu słonecznie, niebo błękitne, tak więc korzystajcie z tego pięknego dnia. Środa, idealna na wypoczynek.

0: Magic. Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do kościoła świętego Maksymiliana w Tarnowie 17 września na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz Krajowy Samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Uwaga Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.
2: Od razu do godziny 8 jeszcze raz wyjeżdżamy i sprawdzamy, co na tych drogach nam się tutaj dzieje ciekawego z samego rana. Przypominam ci, którzy przez prom na Dunajcu chcą przejechać dziś od 16 do 24 września w miejscowości Otwinów na rzece Dunajec. Prom będzie nieczynny ze względu na przeprowadzenie koniecznych prac konserwacyjnych. Przypominam, od dziś od 16 do 24 września. Ulicę Tarnowa teraz zaglądamy. Spokojnie teraz poranek, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. I na tych ulicach już sporo tych samochodów i zatrzymujemy się i powolutku przemieszczamy się. Tak jest teraz na ulicy Klikowskiej, czyli standardowo przed godziną 8 na wysokości, no, nawet Sadowej, czyli przed kościołem na ulicy Klikowskiej, już powolutku do ronda elektrycznego Wyszyńskiego, a na wysokości ulicy Rzeźniczej stoimy i czekamy. Również zatrzymujemy się na Romanowicza na wysokości ulicy Brasztetera, jadąc w kierunku ulicy Klikowskim, ciąg dalszy Klikowska, czyli od Paderewskiego, Wieniawskiego, powoli do ronda Słowackiego, Szkotnik i Szkotnik do Szujskiego, też jeden samochód za drugim, podobnie jest Klikowską, jadąc w kierunku Solidarności od ronda. Tak więc tutaj zmotoryzowani, przypominam, warto mieć te zapasy czasowe. Na Mickiewicza też krótki postój na wysokości Goldhammera, Brodzińskiego, podobna sytuacja Tuchowska od Drzymały Przedszkolaków, też stoimy do Konarskiego, Dąbrowskiego na wysokości Nadbrzeżnej, do skrzyżowania z ulicą Gumniską, Konarskiego też czeka zmotoryzowanych postój Konarskiego, no, z kierunku Narutowicza jeden samochód za drugim i podobnie na Krakowskiej od skrzyżowania z ulicą Dworcową do ronda Narutowicza Krakowska też w żółwim tempie będziemy się przemieszczać. Mościc, Aleja Katkowskiego, tutaj tak, z jednej strony, czyli od strony Mościckiego idealnie do skrzyżowania z ulicą Czerwonych Klonów, gorzej od strony Witosa, od ronda Solidarności, tutaj już wzmożony ruch, podobnie na Zblitowskiej w okolicach skrzyżowania z ulicą Chemiczną. No i jeszcze została nam jedna ulica, która zawsze o tej porze, czyli przed 8, po 8, przed 9. Tutaj spory ruch mamy, czyli ulica Koszycka, i tak jest praktycznie codziennie o poranku, że na wysokości Dobrzańskiego albo na wysokości Chrobrego już się zatrzymujemy, i tak jest też i teraz, że powolutku jedziemy w kierunku skrzyżowania z ulicą Krakowską, ale powiem, nie jest źle, bo czasami już na ulicy Tarnowskiej tam samochody stoją, czyli jeszcze przed dojazdem do ulicy Koszyckiej. Tak więc wydaje mi się, że chociaż no nie, do ideału daleko brakuje, ale przypominamy zmotoryzowanym to przed 8, a po 8 to pewnie ciąg dalszy utrudnie, tak więc kierowcy tutaj apeluję o tą ostrożność. No i pamiętajcie, nie jedziemy na zderzaku. I a propos ostrożności, do Sejmu wkrótce trafi rządowy taki projekt ustawy zaostrzającej kary dla kierowców za wykroczenia na przejazdach drogowo-kolejowych. Przypomnę, w ubiegłym tygodniu kierowca ciężarówki w Sokolnikach Suchych wjechał na tor mimo czerwonego światła i zderzył się z nadjeżdżającym pociągiem. Nowelizacja przepisów tutaj zakłada również co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowaniem wypadku komunikacyjnego na przejeździe kolejowym. Tak więc przypominam, dojeżdżamy do przejazdu kolejowego, nie ignorujemy tych ostrzeżeń. Jeżeli się świecą tutaj światła na tym przejeździe kolejowym, mamy znak stop, pali się czerwone światło, zatrzymujemy się obowiązkowo i czekamy, aż dostaniemy zielone światło, a jak widzimy, że już rogatki się zamykają, to nie próbujemy szybko przeskoczyć przez te rogatki. To naprawdę, moi kierowcy, pamiętajcie, to jest karygodne, surowo karane. No i też pamiętajmy, że jak rogatki się otwierają, to nie, że jak są otwarte w połowie, to już możemy przejechać. One muszą całkowicie się otworzyć i wtedy dopiero możemy przejeżdżać przez przejazd kolejowy, bo czasami może się zdarzyć, że otworzą się do połowy i nagle się znów zamykają, bo nadjeżdża kolejny pociąg. Dlatego musimy czekać do samego końca, aż te rogatki całkowicie będą otwarte. A coraz więcej takich obrazków mamy i możemy zobaczyć w internecie, nawet w mediach społecznościowych, jak niektórzy kierowcy próbują szybko przeskoczyć, pomimo tego, że mają czerwone światło, bo im się wydaje, że zdążą. A wiemy, jak to się może skończyć. Tutaj przykład Sokolniki Suche. Jedna osoba śmiertelna, tak więc dlatego apeluję i proszę o tą rozwagę, szczególnie przejeżdżając właśnie przez przejazdy kolejowe. Bądźmy czujni. 10 minut do 8, teraz Bratanki w kinie w Lublinie, czyli Kochaj Mnie, a za chwilę jeszcze między innymi tutaj na antenie Radia Denmo Polska, Rod Stewart.

0: Zbliżona się godzina 8, już za chwilę na wiadomości na antenie Radia RDM Opolska. Po wiadomościach nasza poranna rozmowa, słowo za słowo. 8.10, gościem dziś Radia Burmistrz Żabna Tomasz Kijowski. Przypominamy o 8.10, nasza poranna rozmowa, słowo za słowo.
1: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. Godną jesień.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
4: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Avra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
5: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Polskie wojsko poderwało lotnictwo, Rosja uderza w Ukrainę. Są pierwsze ustalenia po śmiertelnym potrąceniu na torach w Kamionce Wielkiej, o szczegółach już za chwilę. Nowa strefa płatnego parkowania w Nowym Sączu, jednak nie od października. Radio jak druga rodzina, słuchaczki opowiadają, dlaczego lubią RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Jest to moja ulubiona rozgłośnia i najbardziej wiarygodna.
1: Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko zapraszam. W związku z rosyjskimi atakami na terytorium Ukrainy poderwano polskie myśliwce. Rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Jacek Goryszewski powiedział, że Rosja zaatakowała Ukrainę odrzutowymi dronami.
3: Została podjęta decyzja o poderwaniu myśliwstwa wojskowego. Już teraz operuje na wschodzie Polski po to, żeby zabezpieczyć przestrzeń powietrzną przed ewentualnym jej naruszeniem. W jednym z obwodów, które graniczą z naszym państwem, operują te bezzałogowe statki powietrzne. Są to odrzutowe, bardzo szybkie statki powietrzne, stąd też tutaj decyzje o aktywowaniu niezbędnych sił i środków dla zabezpieczenia tej przestrzeni powietrznej.
1: Wcześniej z powodu ataku został wysłany alert RCB do mieszkańców dwóch województw. Został on już odwołany. Dorsz podkreśla, że podjęte działania są prewencyjne i nie ma naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Na lotniskach w Lublinie i w Rzeszowie został wstrzymany ruch lotniczy.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Prokuratura rejonowa w Nowym Sączu wszczęła śledztwo w sprawie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło w Kamionce Wielkiej. Na torach kolejowych zginął 78-letni mężczyzna. Relacja Krzysztofa Niedzielana.
4: Z dotychczasowych wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że mężczyzna przechodził przez torowisko w miejscu niedozwolonym, znajdującym się na zakręcie, określanym jako tzw. dzikie przejście. Z uwagi na wiek i stan zdrowia miał problemy z poruszaniem się. Gdy pokrzywdzony przechodził przez tory kolejowe, został potrącony przez pociąg osobowy relacji Krynica z Drójtarnów, w wyniku czego pieszy zmarł na miejscu. Przeprowadzono tam m.in. oględziny zwłok, w których uczestniczył prokurator i biegły z zakresu ruchu drogowego. Maszynista oraz kierownik pociągu zostali przebadani na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikiem 0 mg na litr. Od maszynisty pobrano również krew, żeby przeprowadzić dalsze badania. Ciało pokrzywdzonego zabezpieczono do badań sekcyjnych. Trwa postępowanie przygotowawcze zmierzające do ustalenia przyczyn i przebiegu tego tragicznego w skutkach zdarzenia.
1: Nie od października, dopiero od przyszłej wiosny kierowcy mają zapłacić za parkowanie w kolejnej części Nowego Sącza. Zapowiadana strefa płatnego parkowania C nie ruszy 1 października, jak wcześniej planowały władze miasta. Podczas sesji Rady Miasta zdecydowano o przesunięciu terminu jej uruchomienia na 1 kwietnia przyszłego roku. Powód: przygotowanie nowej strefy okazało się bardziej skomplikowane niż początkowo zakładano. Jak mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Hanzel, strefa obejmie wiele ulic poza ścisłym centrum, a jej uruchomienie wymaga m.in. odpowiedniego przygotowania systemu poboru opłat.
5: Chodzi o to, żeby wprowadzić rotację na takich ulicach jak Zamenhofa, Sienkiewicza, jak 1 Maja, bo to są ulice, które są cały czas zajmowane przez osoby przyjeżdżające z zewnątrz i traktowane jako darmowy parking. Tutaj wprowadzenie takiej symbolicznej opłaty w postaci 1 zł wymusi, mam nadzieję, ten ruch. Oczywiście posiadacze karty Nowosądeczanina przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę mieliby prawo parkowania w strefie C za darmo.
1: Dopiero przeprowadzone analizy i konsultacje pokazały, że konieczne będzie bardziej zaawansowane rozwiązanie, m.in. związane z obsługą ulgi zwolnień z opłat. Miasto prowadzi obecnie postępowanie, które ma wyłonić operatora nowej strefy. Dopiero po podpisaniu umowy będzie można rozpocząć montaż parkometrów, wdrażanie oprogramowania i dostosowanie infrastruktury.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Radio to nasz przyjaciel, mówią stali słuchacze Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Członkowie klubu dobrze nastawionych chętnie także wspierają działalność diecezjalnej rozgłośni. W niedzielę przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Każdego dnia od rana do wieczora Radia RDN słucha pani Greta. Tarnowianka należy także do radiowego klubu.
2: Jest to moja ulubiona rozgłośnia i najbardziej wiarygodna. Z przyjemnością wspieram Radio RDN, bo uważam, że naprawdę warto. Od 7 lat należę do klubu dobrze nastawionych. Jeździmy na wspólne spotkania, integrujemy się. Poznałam się mnóstwo koleżanek, kolegów, gdzie z przyjemnością się spotykamy. Taka atmosfera jest typowo rodzinna, dlatego tym bardziej lubię te klimaty. Czekam z niecierpliwością na spotkania. Lubię też przychodzić do radia, ponieważ tu panuje taki klimat typowo rodzinny. Pracownicy wszyscy są bardzo mili, życzliwi, uśmiechnięci. Cieszę się, że w naszym mieście w ogóle działa radio katolickie, diecezjalne, bo po prostu nie ma sobie równych i jest to taki przyjaciel dla mnie. mnie na co dzień. Taka moja druga rodzina, tak traktuję po prostu pracowników wszystkich i wszystkich członków klubu, do którego należę.
1: W niedzielę przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Decyzją biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza wprowadzona została składka, która będzie zebrana w kościołach diecezji tarnowskiej w najbliższą niedzielę. Będzie ona przeznaczona na bieżące utrzymanie diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę nasi poranni goście w RDN Małopolska, burmistrz Żabna Tomasz Kijowski, a gośćmi RDN Nowy Sącz będą Marcin Siemaszko i Grzegorz Goliński z rugby klubu Biało-Czarni Nowy Sącz.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Końcówka lata, ale tak naprawdę to tylko dziś taka pogoda typowo letnia, bo termometry będą wskazywały nam 27 stopni. Przewaga słońca, niebo bezchmurne, błękitne i od wczesnych godzin porannych to słoneczko już z nami jest, maksymalnie 27, ale na razie jeszcze chłodno, tylko 14 stopni. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
4: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, gminna biblioteka publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu.
3: Po reklamie.
2: Autopromocja.
4: Stęskniliście się za wspólnym gotowaniem?
5: Bo my bardzo.
4: Audycja 4 pory gotowania wraca na antenę po letniej przerwie.
5: Mam nadzieję, że będzie super. Nowe przepisy, sprawdzone patenty i zapach, który poczujecie przez głośniki. A smak wyrobicie sobie w głowie.
4: Słuchajcie nas w każdy piątek o godzinie 13.10. Zapraszają
5: Elżbieta Teper
4: i Justyna Dziedzic.
2: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska.
1: 10 po 8, czyli czas na naszą poranną rozmowę. My słowo za słowo dzisiejszą rozmowę prowadzi Tomasz Graczewski.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Moimi Państwa gościem jest dzisiaj burmistrz miasta i gminy Żabno, pan Tomasz Kijowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Panie burmistrzu, niedawno odbyło się spotkanie między innymi samorządowców w sprawie Szczucinki. Krążą słuchy, że co nieco nowości na temat tego połączenia kolejowego już się pojawia. Co nowego mieszkańcom możemy przekazać w sprawie kolei?
4: Znaczy, z takich ważniejszych informacji odnośnie naszej gminy to jest to, że zaproponowane są 4 miejsca przesiadkowe, przystankowe. Te miejsca, można powiedzieć tak, na miejscu dawnych stacji kolejowych były utworzone na Fiuku, w Żabnie, w Łęgu i w Łukowej. Czyli te 4 miejsca przystankowe na tej trasie by były utworzone. No, planowane jest uruchomienie tej linii. Problem jest z ograniczeniem ilości przejazdów przez tory.
3: To znaczy przejazdy kolejowe, drogowo-kolejowe, czy ile pociągów może po...
4: Nie, mówimy o przejazdach drogowo-kolejowych, które przecinają te tory. Przy modernizacji tych torów, a będzie ta linia gruntownie modernizowana, chodzi o to, żeby jak najwięcej ograniczyć tych przejazdów, a szczególnie, jeżeli chodzi o przejazdy do pól rolnych. I oczywiście te drogi, które przechodzą przez tory, pozostaną drogi, które są drogami powiatowymi, gminnymi, natomiast chodzi o ograniczenie tych przejazdów do pól i wówczas zostaną utworzone drogi równoległe do torów, tak żeby przemieszczać się, przyjeżdżać do pól tymi drogami. No, chodzi o to wszystko, żeby zabezpieczyć jak najbardziej. Teraz, jak mówimy, właśnie słyszałem też o tych problemach na kolei, przy przejazdach kolejowych, żeby ograniczyć do minimum te albo zwiększyć bezpieczeństwo na tych przejazdach.
3: No, doświadczenia ostatnich tygodni z kraju pokazały, że nie wszyscy kierowcy wiedzą, jak na przejazdach drogowo-kolejowych się zachowywać, ale o to też bym chciał zapytać, bo droga z torami w kilku miejscach będzie się przecinała. Czy te przejścia będą zabezpieczane na zasadzie rogatek, czy znaku stop, czy mieszkańcy nie będą się przypadkiem kierowali jazdą na pamięć, że pociągi tam nie kursują, więc można jechać?
4: To znaczy, mówimy tutaj o zabezpieczeniu tych dróg rogatkami. Rogatka by miała być od momentu zamknięcia do otwarcia maksymalnie 48 sekund i przejazd tego pociągu. No, chodzi o to, żeby to było w miarę bezpiecznie. W związku z tym ruch pociągu jest planowany z prędkością 80 km na godzinę i wówczas te parametry bezpieczeństwa były spełnione. Czyli ta rogatka zamknięta 48 godzin, przejazd pociągu i bezpiecznie by można było, mogłoby to jedno z drugim funkcjonować. Przejazd drogowo-kolejowy z ruchem pociągu.
3: A czy pańskim zdaniem dzisiaj Szczucinka, no najpierw w tej pierwszej formie, czyli do Dąbrowy Tarnowskiej od Tarnowa, ma rację bytu? Czy pociągi nie będą woziły powietrza? Bo czasy się trochę zmieniły. Dużo ludzi kupiło samochody, czy znalazło sobie alternatywne drogi dojazdu i czy przesiądą się na pociągi?
4: Powiem panu szczerze, że biorę udział w wielu zebraniach wiejskich. Mamy 20 miejscowości. Z reguły, jak o tym rozmawiamy, to każdy mówi, że kolej będzie wodzić powietrze i z powątpieniem do tego pomysłu podchodzą. Wszystko zależy od tego, co potrzebuje, gdzie potrzebuje się dostać. Bo może to być świetny węzeł przesiadkowy, gdzie wysiadamy w Tarnowie, mamy 3-4 minuty na przejście na inny peron i wsiadamy w pociąg do Krakowa czy do Rzeszowa i mówię od Żabna, jeżeli zaczniemy podróż w Żabnie na stacji kolejowej, w ciągu godziny możemy wysiąść w centrum Rzeszowa i w centrum Krakowa. Także wszystko zależy, komu po co to jest potrzebne. Oczywiście, jeżeli byśmy też skomunikowali dobrze węzeł, tutaj stację kolejową, dworzec kolejowy w Tarnowie i tam, powiedzmy, tam od strony Park & Ride'u były jakieś autobusy, które rozwożą mieszkańców, to miałoby to jak najbardziej sens.
3: A czyli pańskim zdaniem raczej to połączenie kolejowe będzie służyło tym, którzy niekoniecznie do Tarnowa, ale na przykład do Krakowa, czy do...
4: Do Krakowa, do Rzeszowa, ale i do Mościc można przesiąść się na pociąg, dojechać też pociągiem. 4-5 minut pociąg jedzie, także no ważne jest to, że też został zmieniony jakby etap, pierwszy etap i jest plan, że nie powstanie ta linia od Żabna do Tarnowa, tylko od Dąbrowy do Tarnowa.
3: To też zwiększy liczbę pasażerów.
4: Planowany przejazd 28 minut z Dąbrowy do do Tarnowa.
3: A jeśli chodzi o budynek dworca w Żabnie, on w najlepszym stanie nie jest, ale wiem, że jakiś czas temu kolej chciała sprzedać, zresztą oferowała to samorządowi gminy Żabno. Czy gmina jest zainteresowana kupieniem budynku dworca?
4: Nie ma mowy o kupowaniu budynku dworca, bo nawet rozmawialiśmy z przedstawicielami PLK, którzy za te rzeczy odpowiadają i nawet są skłonni dzierżawić albo oddawać je za jakieś symboliczne pieniążki. Oczywiście pod warunkiem, że my ten dworzec w jakiś sposób zaadoptujemy, zmodernizujemy i udostępnimy im tą czymś, która jest im potrzebna. Nasz dworzec ma 240 metrów kwadratowych, czyli ma bardzo dużą powierzchnię, a przewoźnik potrzebuje od nas, abyśmy tam utworzyli ogólnodostępną toaletę, miejsce postojowe jakieś pod wiatą i biletomat, także to jest niewiele. Resztę można było zagospodarować. My jako administrator gminy, no na razie nie myślimy o przyjęciu, natomiast rozesłaliśmy jakby taką wiadomość do przedsiębiorców, że jest możliwość skorzystania z tego. Mogłaby powstać piękna restauracja, bo miejsce jest piękne, wokół mamy dużo miejsc postojowych, można zagospodarować teren na zewnątrz, czy tak jak w innych miejscowościach powstały tam jakieś galerie handlowe. No, 240 metrów to jest takie, powiedzmy, powierzchnia do zagospodarowania i do dwóch przedsiębiorców prywatnych już wyraziło zainteresowanie. Także.
3: A pańskim zdaniem, kiedy pociągi faktycznie przejadą tą linią z Żabna do Tarnowa, czy z Dąbrowy Tarnowskiej przez Żabno do Tarnowa?
4: Była mowa, że jeżeli marszałek zgodzi się pomóc w utworzeniu dróg równoległych, tych dróg komunikacyjnych wzdłuż torów, które musimy wykonać, to Polskie Linie Kolejowe są w stanie uruchomić przejazdy w grudniu 2028 roku.
3: No to mamy już dość konkretną datę, na tym może na razie zamknijmy wątek Szczucinki, chociaż on będzie jeszcze pewnie wielokrotnie na przestrzeni najbliższych miesięcy powracał. Panie burmistrzu, chciałbym, żebyśmy też porozmawiali o inwestycjach, które będą służyły mieszkańcom. Zacznijmy może od tych mieszkańców najmłodszych. W Żabnie trwa remont, modernizacja przedszkola. Jaki jest zakres tej inwestycji, na jakim etapie są prace i czy wpływają one w jakimś stopniu na funkcjonowanie tej placówki?
4: No tak, myśmy tam przystąpili do remontu, głównie dostaliśmy środki zewnętrzne na jakby udostępnienie dla osób z ograniczeniami, z niepełnosprawnościami, ale rozszerzyliśmy zakres naszego tego remontu, także w środku, wewnątrz mamy wszystkie prace pokończone. Teraz kończymy zewnątrz, wymienialiśmy dach. Przy wymianie tego dachu okazało się, że mamy problemy ze stropem. Trzeba było dołożyć dodatkowych środków, dodatkowe prace wykonać, ale lada nie będziemy to kończyć. Bardzo dużą inwestycję, bardzo dla nas kosztowną wykonujemy w Niedomicach, gdzie remontujemy całą szkołę podstawową. Też zaczęliśmy od prac wewnątrz, ukończyliśmy te prace tak, żeby młodzież mogła rozpocząć lekcje na początku roku szkolnego. Przed nami prace jeszcze na zewnątrz, termomodernizacja, remont hali, sali sportowej, wymiana dachu. No, czekamy tu jeszcze na potwierdzenie z Ministerstwa Finansów, żeby pozwolili nam nasze pieniądze, które zostały nam kiedyś zabrane za długi przedsiębiorcy w granicach około 2 milionów złotych, żeby pozwolili nam to zakwalifikować jako wkład własny.
3: A jeszcze jedną inwestycję chciałbym zapytać, mianowicie o to, na co mieszkańcy też czekają, mianowicie o obwodnicę Żabna. Wiem, że to jest inwestycja po stronie Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich, niemniej jednak no, mieszkańcy gminy czekają na jej budowę. Na jakim to jest wszystko etapie?
4: Tak, z naszej strony byśmy wszelkie prace wykonali, wykonaliśmy wszystkie czynności, które były po naszej stronie. Teraz Wojewódzki Zarząd Dróg rozstrzygnął już przetarg na wykonawcę tego projektu. Wygrała firma z Zamościa. My symbolicznie przekazaliśmy ten plac budowy w maju i te prace trwają. Trwają prace projektowe. Można tam spotkać inżynierów, którzy chodzą tam po naszych polach wokół na trasie planowanej obwodnicy. Mają czas na wykonanie nie tylko projektu, ale już wszystkich pozwoleń, które są i uzgodnień, które są potrzebne potem do wykonania tej inwestycji. Mają oni czas do maja 2028 roku.
3: A jeśli chodzi o wbicie pierwszych łopat pod te inwestycje, zaraz po ukończeniu tych procedur?
4: Po ukończeniu prac projektowych oczywiście trzeba przystąpić do przetargu na wykonanie. Jest to inwestycja rzędu na pewno ponad 100 milionów złotych, także po każdym rozstrzygnięciu przetargowym przeważnie są odwołania. No tak, jak było w Lisiej Górze, ale czyli też trzeba wziąć jakiś margines czasowy, powiedzmy 2-4 miesięcy, ale rozmawiając z firmami kiedyś podczas, gdy rozstrzygaliśmy przetarg na mniejsze drogi, jedna z firm powiedziała, że ona jest w stanie wykonać naszą obwodnicę w ciągu 15 miesięcy. Nie ma żadnych skomplikowanych mostów, że jakichś obiektów inżynieryjnych, także u nas jest prosta w budowie inwestycja przy wsparciu jednym z podwykonawców są w stanie wykonać taką inwestycję w ciągu 15 miesięcy.
3: Czy ten ruch przede wszystkim ciężarowy stanowi obecnie problem dla Żabna, szczególnie centrum miejscowości?
4: Tak, mamy problem. Tak jak mówię, permanentne korki rano i po południu. Troszkę złapaliśmy oddechu, ponieważ jest, że tak powiem, problem drogowy w Żelichowie, czyli dużo samochodów ciężarowych nie jedzie tam już teraz przez nowy most w Borusowej, bo jest problem tam na przejeździe w Żelichowie, ale on powróci lada dzień, bo tam już prace zostały wznowione, także cieszymy się, że te projekty związane z obwodnicą idą do przodu i liczymy na to, że no nie wiem, w 29 roku, czy tam w 30. ruch z miasta zostanie wyprowadzony.
3: To może powiedzmy też nie tylko o tej największej inwestycji drogowej, która na terenie gminy się szykuje, ale też tych mniejszych, a równie ważnych, bo gmina w ostatnim czasie sporo takich mniejszych, lokalnych dróg wykonała. Gdzie takie prace się toczyły? No i jaki był łączny koszt tych zadań drogowych w ostatnim czasie?
4: No z tym kosztem to mnie pan zaskoczył, ale dróg żeśmy wykonali bardzo dużo, bo wykonaliśmy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i z własnych środków robiliśmy drogę, jak po kolei to w Otwinowie, w Czyżowie, w Sieradzy, w Żabnie, dwie drogi w Łęgu. Teraz przystępujemy, lada dzień przystępujemy do wykonania ulicy Granicznej w porozumienie z miastem Tarnów i przystępujemy do remontu dróg, które zostały rozkopane na potrzeby kanalizacji w Niecieczy. Tam mamy 4 drogi do zrobienia, także no, dużo tych dróg. Na pewno jakby to policzył, to jest to rzędu no, pewno 5-6 milionów złotych.
3: To w tym miejscu wtrącę pytanie, no w zasadzie nie tyle pytanie, co raczej podziękowanie od jednego słuchacza za zajęcie się kwestią oświetlenia na ulicy Szkotnik, choćby w Żabnie, że to jest trochę dopełnienie obietnicy wyborczej. Słuchacz informuje, pisze. No i
4: rzadko się zdarza, że ktoś za coś dziękuje. Także tak, to ja dziękuję za podziękowania. Z reguły były trudne pytania w tym miejscu.
3: Natomiast, panie burmistrzu, jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać. O Łęk Tarnowski i budowę ośrodka zdrowia w tym miejscu. I też jeszcze jedną inwestycję infrastrukturalną, stację uzdatniania wody w Niedomicach. Jak te dwa zadania wpłyną na komfort życia mieszkańców tych części gminy?
4: No, niedługo będziemy kończyć Wiejski Ośrodek Zdrowia w Łęgu. Powstała piękny nowy ośrodek. Co prawda tam były pewne problemy przy projekcie i wyszła niezgodność potem przy wykonaniu. W związku z tym musieliśmy aneksować tę pracę o 3 miesiące, ale te prace są już na ukończeniu. Natomiast no, wiemy, co się dzieje z wodą. U nas w gminie nie mamy takich jeszcze większych problemów, ale już na tej południowej części, tam tu bliżej Tarnowa, czyli Łęk Tarnowski, Bobrowniki, Ilkowice, Niedomicy, już się pojawiają czasami takie problemy, ponieważ my zapatrujemy się w wodę z stacji uzdatniania wody w Łęgu i ta stacja zaopatruje nas, tutaj południową część gminy i Lisią Górę. I tutaj mamy pewne problemy, w związku z tym ten SUW, który powstanie, stacja uzdatniania wody, która powstanie w Niedomicach, rozwiąże nam problemy, stuprocentowo nam rozwiąże problemy.

0: można powiedzieć, że jesteśmy spokojni, jeżeli chodzi o zapatrzenie w wodę.
1: To teraz już zbliżając się do końca naszej rozmowy, niedawno w Siedliszowicach zorganizowano piknik historyczny, a przed nami kolejne wydarzenie, chociaż jeszcze trochę czasu do niego zostało, kolejna w formie pikniku, ale już nie historycznego. Gdzie on się odbędzie, kiedy się odbędzie, no i jaki motyw przewodni będzie tym razem?
0: Może tego, co było w sobotę, piękny piknik w Siedliszowicach, szanowni państwo, mieliśmy grupy rekonstrukcyjne, tam była taka historia powiązana z teraźniejszością, z zabawą, z rekreacją, z integracją. Pięknie to wszystko wyglądało, smacznie, bo tak jak to przyzwyczaiły nas panie z Siedliszowic, z kół gospodyń wiejskich, z Rady Sołeckiej, że wszystko, co tam, czym nas częstują, to jest smacznie i ładnie podane i z tego już słyną. Natomiast teraz, w tym tygodniu mamy, w sobotę mamy koncert Maji Sikorowskiej, darmowy w naszym Domu Kultury zapraszamy, a w następną sobotę piknik taki ekologiczny, połączony z wyprzedażą garażową, połączony z wyeksponowaniem ekologicznej żywności, również z edukacją ekologiczną. Zapraszamy państwa na przyjście na rynek, obejrzenie, może ktoś coś zakupi, może ktoś coś wyprzedać, może ktoś chce coś wyprzedać ze swoich
1: garaży.
0: Garaży, szaf. Zapraszamy.
1: To wydarzenie 27 września na rynku w Żabnie. A burmistrz miasta i gminy Żabno, pan Tomasz Kijowski, gościł dzisiaj w naszym studiu. Ja bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Reklama.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. No jesień.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Avra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
10: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. 12 miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Maciej Gładysz w swoim debiutanckim sezonie w FIA Formule 3. 18-letni tarnowianin w ostatni weekend rywalizował w podwójnej rundzie wyścigów na ulicznym torze w Madrycie. Po trudnych kwalifikacjach Gładysz ruszał do

0: trzech ostatnich wyścigów z drugiej połowy stawki. Pierwszy wyścig zakończył na 19 miejscu, w drugim odpadł na pierwszym okrążeniu, po tym jak został uderzony w tył bolidu przez jednego z rywali. Trzeci wyścig zakończył na 22 pozycji. Jak podsumował 18-latek, sezon miał dla niego dwa oblicza. W pierwszej połowie roku regularnie walczył o miejsca w punktowanej dziesiątce. Był też moment, w którym miał szansę na pierwszą piątkę w generalce, jednak ostatecznie spadł z 6 na 12 miejsce w tabeli. Młody kierowca podziękował też swojemu zespołowi, rodzinie, sponsorom i kibicom. Można się jeszcze zapisać na 5. Sądecką Jesień Biegową. Już w sobotę 19 września w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu będzie można na sportowo spędzić czas z całą rodziną. Przewidziano kilka kategorii wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców. W imprezie mogą wziąć udział zarówno najmłodsi, jak i dorośli. Rywalizacja wraz z dobrą zabawą rozpoczną się już o godzinie 10, a przewidziane dystanse to od 60 metrów dla najmłodszych po 1,5 kilometra dla najstarszych. Do udziału w wydarzeniu zachęca Tomasz Baliczek, zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Nowego Sącza.
1: Zapisy są poprzez stronę dostartu.pl, ale na plakatach, które są już w przestrzeni publicznej, w mediach społecznościowych, jest kod QR, poprzez który też można sobie wejść, zeskanować i od razu wyjdzie lista z zapisami i z podziałem na właśnie te kategorie wiekowe. Można się zapisać wpisując 5. Sądecką Jesień Biegową albo poprzez właśnie ten kod QR. Myślę, że to jest taka najszybsza forma znalezienia. Można wejść na nasze social media Sport Nowy Sącz.
0: Dla tych, którzy zdecydują się w ostatnim momencie, będzie możliwość zapisania się w sobotę w biurze zawodów w Parku Strzeleckim od strony ulicy Ogrodowej w godzinach od 8 do 11. O organizację i zabezpieczenie imprezy zadba Miejski Klub Lekkoatletyczny Brygada Beskidów. Dla uczestników 5. Sądeckiej Jesieni Biegowej przewidziano liczne nagrody i upominki. Dzisiaj dzień derbowy w Tarnowie. MKS Tarnowia na stadionie przy Bandrowskiego 9 podejmuje ZKS Unię Tarnów. Unia aktualnie zajmuje 10. miejsce w Małopolskiej 4. lidze, Tarnowia natomiast jest 10. we wschodniej grupie Ligi 5. Zespół z Mościc w rozgrywkach ligowych tego sezonu odnotował 3 zwycięstwa, 2 remisy i 3 porażki. Tarnowia natomiast odniosła 1 zwycięstwo, 3 remisy i 2 przegrane mecze. Spotkanie zostanie rozegrane w ramach ćwierćfinału Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Tarnów. Pierwszy gwizdek o godzinie 16:45. Reprezentacja Polski pozostaje niepokonana w grupowej fazie Mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn. Broniący tytułu biało-czerwoni wygrali w Sofii z Ukraińcami 3-0. Wyniki odpowiednich setów to 25-20, 25-13 i 25-22. Było to ich 4. zwycięstwo. Dzisiaj podopieczni trenera Nikoli Grbicia zagrają z Bułgarami. Początek o 18:00. Niezależnie od wyniku tego spotkania, Polacy zajmą pierwsze miejsce w grupie B.
2: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Niedziecza.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: 16 stopni z samego rana, maksymalnie to 27 stopni, ale to dopiero my w godzinach południowych, a co najważniejsze, słoneczna środa, bezchmurne niebo, idealna pogoda, ale przypominam, jutro już zmiana tej pogody, 16 stopni tylko w ciągu dnia i przewaga na chmur i opady deszczu, tak więc dziś korzystamy, opalamy się i łapiemy te letnie promienie słoneczne.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Środa słoneczna, czwartek pogorszeniem i piątek też pogorszenie tej pogody, tak więc chmury, lekkie opady deszczu, ale za to w sobotę też słonecznie, temperatura 24, w niedzielę więcej chmur niż słońca, ale też temperatura będzie wynosiła 24 stopnie, tak więc weekend powinien być w miarę ładny. Tak więc moi kochani, przypominam, dziś 27 idealnie, a do końca lata pozostało nam jeszcze tylko 7 dni od 23 września. A kiedy 23 dzień września, to Środa, równo za tydzień. Powitamy jesień punktualnie o godzinie 2:05. Ale to dopiero za tydzień, a my teraz już witamy muzykę biesiadną. Jak co środę, właśnie między godziną 8:30 a godziną 12:00 muzyka biesiadna, muzyka disco polo, to zaczynamy. A zaczynamy od grupy Folk Boys, Gdybym miał gitarę.

0: Reklama.
1: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
2: Szalik?
1: Zimno.
3: Herbatka?
1: Cieplej.
2: Grzejnik.
1: Gorąco.
3: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
1: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
6: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
7: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
6: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
7: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
6: Nie bujasz?
7: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
8: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
9: Hyundai.
10: Uwaga, Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
1: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do kościoła świętego Maksymiliana w Tarnowie 17 września na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz Krajowy Samorządowców.
2: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
1: To było ogłoszenie społeczne.
3: Biesiada z Radiem RDN.

Biesiadnie, my muzyka biesiadna i zespół z Kowyrni przez sądecką wieś. My no to przenosimy się teraz do regionu tarnowskiego, bo to ten czas, gdzie sprawdzamy sytuację na tarnowskich ulicach. Spokojnie, bez zdarzeń drogowych, bilans zerowy i utrzymujemy cały czas. Tak więc, drodzy kierowcy, ostrożnie, powoli zwracamy uwagę na to bezpieczeństwo. Pamiętajcie, bezpieczna droga do szkoły. No i też a propos tej drogi, na chwilę przeskoczmy na taką drogę żelazną, czyli my przenieśmy się na kolej. Dlaczego? Dziś mamy dzień maszynisty. No to pozdrawiamy wszystkich maszynistów, którzy prowadzą te duże, ciężkie maszyny, pociągi. No i pamiętajmy o tym zawodzie, bardzo trudnym zawodzie maszynisty, który często jest mało doceniany, ten zawód. A tak przy okazji właśnie, no to przypominam, że do Sejmu trafi rządowy projekt ustawy zaostrzającej kary dla kierowców za wykroczenia właśnie na przejazdach drogowo-kolejowych. I tutaj nowelizacja przepisów zakłada co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku komunikacyjnego na przejeździe kolejowym. Tak więc przypominam o tym bezpieczeństwie, przejeżdżając właśnie przez tutaj te odcinki przejazdy kolejowe. Tak więc podjeżdżamy, zatrzymujemy się, patrzymy w prawo, w lewo, a apeluję do tego zdrowego rozsądku. Jak widzimy to czerwone światło, zamykają się rogatki, to nie starajmy się na siłę przejechać. Poczekajmy, nie spieszy nam się. Dbajmy o to zdrowie, a przede wszystkim życie, bo przecież wiemy, jak w takiej sytuacji to wszystko może się skończyć. Spotkanie z tak dużym, ogromnym i masywnym pojazdem, jakim jest lokomotywa. Ulica Tarnowa teraz jeszcze zobaczmy sobie, sprawdźmy, jak wygląda przed godziną 9 sytuacja na naszych ulicach. No i powiem, że tu praktycznie nam się nic nie zmieniło. W dalszym ciągu mamy spory ruch i ten spory ruch odczuwamy na Szkotnik Sikorskiego, na Krakowskie, tutaj odcinek od Dworcowej do Ronda Narutowicza. Podobna sytuacja Tuchowska, Konarskiego, Gumniska, Dąbrowskiego, spory ruch na Mickiewicza na wysokości Matki Bożej Fatimskiej. No i Klikowska obowiązkowo tutaj w tych godzinach porannych powolutku od Paderewskiego, Winiawskiego do Ronda Słowackiego. Podobna sytuacja na Klikowskiej, tutaj dojeżdżając do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego od mniej więcej Ziołowej, Rzeźniczej powolutku. Mościca, Aleja Kwiatkowskiego, no tutaj już się nam sytuacja zmieniła. Od strony i Witosa i od strony Mościckiego spokojnie płynnie. Trochę więcej samochodów na ulicy Zbylitowskiej. Tutaj kierunek Chemiczna i również kierunek Czerwonych Klonów. No jeszcze zobaczmy sobie Koszycka, Krakowska, Czerwona. Tu bym powiedział, że wręcz idealnie, bo przed 7, przed 8 tych samochodów tam było sporo. Na wysokości Mieszka, Dobrzańskiego, Hubala nam się kierowcy zatrzymywali. A teraz dojeżdżamy do samego skrzyżowania. To tyle z dróg, drogi jeszcze na antenie Radia RDN Małopolska. Przypominam, to po godzinie 12 po południu wyjedziemy na ulicę i będziemy sprawdzać, jak wyglądają powroty po pracy do domu. A my teraz ponownie wracamy do naszej muzyki, muzyki biesiadnej, 9 minut przed godziną 9. Cover Bochnia, no i tak będzie teraz bardzo romantycznie. Słoneczko świeci, robi się coraz cieplej, no i ciebie jedyną, no właśnie, tylko kocham.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Talia po raz 30 od 18 września. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na jubileuszowy festiwal komedii. Zobaczysz między innymi Gwiazdorski Klub Kawalerów z Rafałem Rutkowskim, Izabelą Dąbrowską i Marią Seweryn. Kryminalną Pułapkę z Leszkiem Lichotą i Jędrzejem Hycnarem. Grupę Krwi z Emilią Komarnicką i Łukaszem Lewandowskim, a także spektakl Była sobie Polska, twórców kultowego Pożaru w burdelu. Bilety wciąż w sprzedaży. Zapraszamy! 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
5: Po reklamie.
6: Alert z powodu ataków na Ukrainę odwołany, ale sytuacja wciąż jest napięta.
7: Jeżeli coś się zdarzy, wiecie państwo, jak reagować?
8: Ja mam budynek jednorodzinny, mam piwnicę, tam tylko, bo tutaj schronów jako takich nie ma żadnych.
6: Na każdej recepcie musi być dawkowanie leku. Weszły w życie zasady weryfikacji recept. O szczegółach już za chwilę. Rozpoczął się wielki odpust limanowski. Do znajdującej się w tamtejszej bazylice figury Matki Boskiej Bolesnej pielgrzymują wierni z całego regionu. Znany aktor otrzyma statuetkę Tarnowianina Roku. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. Mieszkańcy graniczących z Ukrainą województw otrzymali po 7:00 rano SMS-owy alert dotyczący zagrożenia związanego z atakiem powietrznym na Ukrainę. Wojsko poinformowało o poderwaniu myśliwców. Alarm odwołano, ale sytuacja wciąż jest napięta. Na miejscu przy granicy z Ukrainą w pobliżu Dorochuska jest Paweł Buszko.
9: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego o ataku powietrznym na terytorium Ukrainy i o tym, że sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. O poderwaniu myśliwców informowało również dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Alarm odwołano, ale mieszkańcy przygranicznych miejscowości wciąż są w gotowości.
10: Jest strach, że coś może przylecieć na naszą stronę.
8: Szansa zawsze jest, ale lepiej, żeby nie było.
7: No właśnie, a jeżeli coś się zdarzy, wiecie państwo, jak reagować?
8: Ja mam budynek jednorodzinny, mam piwnicę, tam tylko, bo tutaj schronów jako takich nie ma żadnych.
9: W zeszłą niedzielę doszło do wybuchów rosyjskich dronów odrzutowych tuż przy granicy z Polską. Jeden z nich uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, inny w pobliżu przejścia granicznego w Dorochusku.
6: Na każdej recepcie musi być dawkowanie leku. Od kilku dni obowiązują zasady weryfikacji recept. Specjalny system informatyczny blokuje recepty z błędami już na etapie wystawiania przez lekarza. Dyrektor Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia Mateusz Oczkowski wyjaśnia, że brak dawkowania na receptach prowadził do wielu nadużyć.
11: Wystarczyło wystawić 3 recepty bez dawkowania i wtedy mamy odroczone daty dla tych wszystkich recept i mamy receptę roczną. Czyli pacjent na rok nie ma informacji, jak stosować lek, otrzymuje dodatkowo karteczkę z boku, jak ma to stosować, karteczkę gubi, jest zdezorientowany, bo co innego wpisze tak w ulotce. Drugi problem to tak naprawdę wypisywanie zapasu leku na recepcie 30-dniowej na rok. To również działo się w aptekach.
6: Mateusz Oczkowski zwraca uwagę, że lekarze często zawyżali dawkowanie leków.
11: Mieliśmy tak zwane recepty śmierci, czyli sytuacje, kiedy pacjentowi wpisywało się 20 opakowań dziennie tak do stosowania po to, żeby wydać mu większą ilość produktu. Więc wprowadzenie walidacji, czyli dawkowania, które ma ustalić, ile produktu wydać i zabezpieczyć i pacjenta, i osobę tak wydającą przed tym, to tak naprawdę ucywilizowanie tego, co powinno być wprowadzone 3 lata temu.
6: Na zwykłej recepcie refundowanej zapas leku nie może być większy niż na 120 dni.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Rozpoczął się wielki odpust limanowski. Do znajdującej się w tamtejszej bazylice figury Matki Boskiej Bolesnej pielgrzymują wierni z całego regionu. Biskup tarnowski Andrzej Jerz, który przewodniczył sumie odpustowej w pierwszym dniu uroczystości, zachęcał do naśladowania Maryi i pójścia jej śladami. W rozmowie z RDN Nowy Sącz zwrócił też uwagę na przypadającą w tym roku 60. rocznicę koronacji cudownej figury Matki Boskiej Bolesnej.
5: przeżywamy 60. rocznicę, zawsze zadajemy sobie pytania, jacy jesteśmy po tych 60 latach. No większość tych osób, a było tutaj koło 100 tysięcy na placu koronacyjnym w czasie koronacji 60 lat temu, już odeszło do wieczności, tylko niektórzy świadkowie jeszcze wspominają to wydarzenie, ale Matka Boża jest z nami cały czas z tą samą wielką miłością i prowadzi następne pokolenie do Jezusa Chrystusa w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej w tych czasach, w których przyszło nam dzisiaj żyć.
6: Odpust w Limanowej potrwa do wtorku 22 września. Centralne uroczystości odbędą się w najbliższą niedzielę. Aktor Andrzej Zieliński otrzyma statuetkę Tarnowianina Roku. Zostanie ona wręczona podczas festiwalu Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce. Andrzej Zieliński pochodzi z Tarnowa. Grał m.in. doktora Adama Pawice w serialu Na Dobre i na Złe oraz komendanta Konrada Markowskiego w serialu Watacha.
12: Z wielką przyjemnością wręczymy statuetkę Andrzejowi Zielińskiemu. To aktor, który ma imponujący dorobek artystyczny, aktor filmowy, telewizyjny, serialowy. Przypomnę, że jego związki z Tarnowem są oczywiste. Urodzony w Tarnowie, absolwent trzeciego liceum. Po pierwszej nieudanej próbie, kiedy nie dostał się do Akademii Filmowej, podjął pracę w Tarnowskim Teatrze jako maszynista teatralny, więc poznał tą scenę od drugiej strony. No a później już z sukcesem po studiach rozpoczął karierę.
6: Mówiła dyrektor Centrum Sztuki Mościce Anna Chmura. Jutro o godzinie 18 w Centrum Sztuki Mościce odbędzie się spektakl Teatru Polonia. Po zakończeniu sztuki będzie wręczenie statuetki. Ponadto zaplanowano spotkanie z aktorami Hanną Śleszyńską, Krzysztofem Draczem i Andrzejem Zielińskim.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Krótki rękaw już możemy zakładać. Komfortowa temperatura 18 stopni, a będzie dużo cieplej. Dziś 27 stopni, przewaga słońca. No i dziś krótki rękaw, ale jutro już długi rękaw, a nawet i kurtka. Temperatura jutro spadnie do 16 stopni i w ciągu dnia pochmurno ma być i opady deszczu. Ale najważniejsze, że dziś mamy słońce, a jutro może pogoda nam się zmieni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Oby tak było i pogoda nam się utrzymała do końca tygodnia. Północ naszego kraju pochmurna, na południu najwięcej słońca i niebo błękitne. 16 dzień września w kalendarzu, a przysłowie: im głębiej we wrześniu grzebią się robaki, tym strożej się zima dla ludziom we znaki. No to takie przysłowie a propos dzisiejszego dnia. Codziennie sobie sprawdzamy te przysłowia. No i mam nadzieję, że przynajmniej te przysłowia będą miały jakieś przełożenie na tą pogodę, chociaż no nie zawsze to się jednak nam sprawdza. 7 minut mamy po godzinie 9. Muzyka Biesiadna, przypominam, w każdą środę między 8.30 a godziną 12, ale co najważniejsze, że tutaj szczególnie uwzględniamy artystów z naszego regionu, małopolskiego, ale też i podkarpackiego. No to ciąg dalszy naszego muzykowania, biesiadnego grania. Teraz Anna Dawiec i Młoda

0: Reklama.
1: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: W Waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla Ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter! Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
6: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Avra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

No tak, na zabawie to różnie bywa i Hankę trzeba pilnować. A dzisiaj pewnie nie jedna Hanka będzie zażywała kąpieli słonecznych, bo przecież idealna pogoda w ciągu dnia, temperatura idealna właśnie do opalania, ale żebyśmy nie przesadzili, moi kochani, pamiętajcie o tym. Tak się zastanawiam, czy jeszcze dobry czas na kąpiele, ale nie słoneczne, ale wodne. Wydaje mi się, że chyba już nie w naszym klimacie. Już troszeczkę za zimną, za chłodną, ale z drugiej strony podoba mi się ten temat rozwiązany na przykład w Niemczech. I chciałem, żeby coś takiego również i u nas było wprowadzone, a może już jest, a ja o tym nie wiem. Otóż w Niemczech wiele odkrytych basenów na zakończenie sezonu otwiera swoje bramy dla psów, dla naszych czworonogów. Zanim woda zostanie spuszczona na zimę, czworonogi mogą się w takich basenach pobawić, popływać, popluskać, a wiemy, że zwierzaki lubią kąpiele, lubią wodę, tak więc wydaje mi się, że to jest idealne rozwiązanie, że ta woda po sezonie i tak zostanie spuszczona, to dlaczego nie wykorzystać do końca tego momentu, żeby jeszcze kto inny skorzystał, w tym wypadku akurat psiaki. Wydaje mi się, że to bardzo dobre rozwiązanie przed spuszczeniem właśnie wody na sezon zimowy. No więc warte do przemyślenia. Ci, którzy są właścicielami właśnie takich basenów, udostępnić czworonogo, niech poszaleją, a przy okazji właściciele też będą mieli okazję na spotkanie się z innymi. 16 minut po 9, teraz co? No, Krywań.

Wrócę jeszcze na chwilę do tych kąpieli wodnych, kąpieli słonecznych, bo są tacy, którzy wybierają te kąpiele wodne i słoneczne poza granicami naszego kraju. No nie dziwi, bo są takie miejsca, gdzie te temperatury jeszcze cały czas są wysokie i pewna pogoda. No i na chwilę przenieśmy się na Maderę, a dokładnie do rejsu, którym miał dokładnie samolot wylądować na Maderze z Katowic, ale nie wylądował na Maderze, ale wylądował troszeczkę w innym miejscu, wylądował na Gran Canaria. Dlaczego? Otóż o zmianie trasy zadecydowały silne podmuchy wiatru, które uniemożliwiły bezpieczne podejście do lądowania właśnie na lotnisku w Maderze, a do celu podróży okazuje się, że dotarli następnego dnia. No i różnica między Maderą a Gran Canarią to jest ponad 500 kilometrów, czyli musiało, powiem, że tak, mocno dmuchać, że ten samolot nie mógł wylądować i musiał dopiero na Gran Canaria wylądować i poczekać na kolejny dzień. Tutaj musieli poczekać wszyscy pasażerowie tego lotu, ale z drugiej strony, tak powiedzmy sobie szczerze, Madeira, Gran Canaria, dwa wyjątkowe, idealne, przepiękne miejsca na letni wypoczynek, wakacyjny wypoczynek jeszcze, bo są tacy, którzy w trakcie jeszcze wakacji poczekali sobie właśnie na wrzesień, tak więc wydaje mi się, że chyba za bardzo turyści nie narzekali, chociaż z drugiej strony, no jeden dzień im może troszeczkę uciekł, ale przy okazji mogli się pochwalić i zobaczyć troszeczkę Gran Canaria. No to pozostańmy w takich wyjątkowych, ciekawych miejscach. No to teraz Jacek Silski i List z Morza, 24 minuty po 9:00.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: Tego jeszcze nie było.
3: Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Anioły, bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
6: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie. Koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Wiadomości ekonomiczne.
1: Aneta Mleczko, zapraszam. Paliwa w Polsce nie zabraknie, zapewnia minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Jak tłumaczył, Orlen jest na razie zabezpieczona, a rezerwy

0: wypaliw są nienaruszone.
1: Wszystko będzie zależne od tego, co przyniosą kolejne tygodnie, na ile uda się realizować bieżące zamówienia albo poszukiwać alternatywnych dostaw. To wszystko Orlen w tej chwili robi.
0: Mówił minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Zdrowa żywność z Polski promuje się na Florydzie. Eksperci i producenci z sektora rolnictwa ekologicznego uczestniczą w targach, które odbywają się w Miami. Na miejscu spotykają się z potencjalnymi partnerami biznesowymi, poznają specyfikę amerykańskiego rynku i analizują możliwości rozwoju współpracy. Jan Pachlowski.
2: Ważnym punktem misji jest spotkanie z przedstawicielami biznesu i mediów, połączone z degustacją polskich, europejskich produktów ekologicznych oraz dań inspirowanych kuchnią europejską. Prezentowana żywność wyróżnia się nie tylko smakiem i wysoką jakością, lecz także bezpieczeństwem potwierdzonym rygorystycznymi normami produkcji ekologicznej Unii Europejskiej. Za projekt odpowiedzialna jest Krajowa Izba Gospodarcza, mówi prezes zarządu Centrum Promocji Izby Bożena Wróblewska.
3: Amerykańskie społeczeństwo chce coraz bezpieczniej, zdrowiej jeść, więc my tą ofertę pokazujemy jako jedną z najbardziej zdrowych, bezpiecznych na świecie.
2: Do projektu włącza się również Ministerstwo Rolnictwa, mówi obecny w Miami na targach Marek Sławiński, prezes zarządu Polskiego Związku Hodowców Jeleniowatych.
4: Jesteśmy tutaj dzięki temu, że Ministerstwo Rolnictwa, że KOWR współpracujemy cały czas i znajdujemy zainteresowanie, zrozumienie dla inicjatyw producentów, tak jak my reprezentujemy Stowarzyszenie Hodowców.
2: Projekt pokazuje, że można jeść szybko, ale bezpiecznie i ekologicznie, bez rezygnowania z codziennych przyzwyczajeń i zaufania do jakości oferowanej żywności.
0: Na każdej recepcie musi być dawkowanie leku. Od kilku dni obowiązują zasady weryfikacji recept. Specjalny system informatyczny blokuje recepty z błędami już na etapie wystawiania przez lekarza. Dyrektor Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia Mateusz Oczkowski wyjaśnia, że brak dawkowania na receptach prowadził do wielu nadużyć.
5: Wystarczyło wystawić 3 recepty bez dawkowania i wtedy mamy odroczone daty dla tych wszystkich recept i mamy receptę roczną. Czyli pacjent na rok nie ma informacji, jak stosować lek. Otrzymuje dodatkowo karteczkę z boku, jak ma to stosować, karteczkę gubi. Jest zdezorientowany, bo co innego wpisze tak w ulotce. Drugi problem to tak naprawdę wypisywanie zapasu leku na recepcie 30-dniowej na rok. To również działo się w aptekach.
0: Na zwykłej recepcie refundowanej zapas leku nie może być większy niż na 120 dni. Od 15 groszy do 37,5 tysiąca złotych tyle może wynosić emerytura w Małopolsce. Rekordowe świadczenie sięgające ponad 37 tysięcy złotych miesięcznie wypłaca krakowski ZUS. W Nowym Sączu najwyższa wypłaca na emerytura to około 32 tysięcy, a w Tarnowie około 26 tysięcy złotych miesięcznie. Jeszcze wyższe świadczenia wypłacane są w innych częściach kraju. Najwyższa polska emerytura wynosi około 54 tysięcy złotych miesięcznie. Otrzymuje ją mieszkaniec województwa śląskiego. Druga najwyższa, 53,5 tysiąca złotych, również trafia na Śląska. Trzecia wynosząca ponad 45 tysięcy wypłacana jest w województwie mazowieckim.
6: Jak wynika z naszych danych, tak wysokie świadczenie dostają osoby, które mają długi staż pracy i zdecydowały się one przejść na emeryturę wiele lat po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Na wysokość świadczenia emerytalnego składa się bowiem kapitał wypracowany podczas całej naszej aktywności zawodowej i przewidywana długość życia po przejściu na emeryturę. Czyli im dłużej pracujemy, tym więcej składek zgromadzimy, jednocześnie opóźniając przejście na emeryturę, skracamy przewidywany czas jej wypłaty, dlatego też świadczenie zdecydowanie wzrasta.
0: Mówiła Anna Szeniawska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego. Z drugiej strony są emerytury, które trudno nawet nazwać świadczeniem. W województwach dolnośląskim i lubelskim ZUS wypłaca niektórym osobom zaledwie 2 grosze miesięcznie. W Małopolsce najniższa emerytura wynosi 15 groszy. Skąd takie różnice? Prawo do emerytury można nabyć nawet po jednym dniu pracy, ale wysokość świadczenia zależy od tego, ile składek zostało odprowadzonych. Aby otrzymać gwarantowaną najniższą emeryturę wynoszącą obecnie 1978 zł i 49 groszy. Kobieta musi mieć co najmniej 20 lat stażu, a mężczyzna 25 lat.
7: To były wiadomości ekonomiczne.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Ci, którzy na spacerze, to teraz delektują się ładną pogodą. Ci, którzy w pracy, no to też mogą spoglądnąć na to, co się dzieje za naszymi oknami. Słonecznie i robi nam się coraz cieplej po tych ostatnich dniach. Troszeczkę chłodniejszych, pochmurnych i deszczowych dzisiejszy dzień z przewagą słońca i temperatura w ciągu dnia to 26-27 stopni.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Biesiada z Radiem RDN.

0: Reklama.
1: To jak, gramy w ciepło-zimno?
2: Czapka?
1: Zimno.
3: Koc?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: To nowe ogrzewanie.
1: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Uwaga, Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Audycja sponsorowana.
1: 17 minut nam zostało do godziny 10. Idealna pogoda, wrzesień. A jak wrzesień, idealna pogoda, no to trzeba sobie wybrać się, moi kochani, w góry. Czyli w góry, wspinaczka, adrenalina, ale przede wszystkim ludzie i ich niezwykłe historie. Już dosłownie za kilka dni, 18 września, a dokładnie do 20 września, Tarnów stanie się miejscem spotkania miłośników gór, wspinania i aktywnego spędzania czasu. Festiwal Apex, ludzie, góry, wspinaczka. Czyli idealna okazja, by poznać fascynujące historie, spotkać pasjonatów i być może samemu odkryć w sobie żyłkę do właśnie wspinaczki. O tym, co przygotowali organizatorzy i dlaczego warto pojawić się na festiwalu, porozmawiam z gośćmi, a w studiu Joanna Rybak, prezes i pomysłodawczyni tutaj Stowarzyszenia W Góry z Tarnowa. Jest z nami również pani Magdalena Mefodorczak i Rafał Stadnik. Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Drodzy państwo, na samym początku to przybliżmy dokładniej, czym jest festiwal Apex i skąd pomysł właśnie na stworzenie właśnie takiego wydarzenia w Tarnowie.
2: Dzień dobry, Joanna Rybak. Festiwal jest tak naprawdę wydarzeniem, które tworzą ludzie dla ludzi. Od początku przyjęliśmy takie założenie, że nie będzie to impreza komercyjna, że każdy może wziąć w niej udział. My jako Stowarzyszenie W Góry z Tarnowa i koło PTTK W Góry z Tarnowa po prostu zebraliśmy się jako przyjaciele, ludzie, którzy lubią robić podobne rzeczy, mianowicie chodzić w góry po prostu. Postanowiliśmy zrobić coś więcej niż tylko właśnie w takim wąskim gronie jakieś imprezy czy wyjścia dla nas i po prostu wpadliśmy na pomysł zrobienia festiwalu, czyli otwartej imprezy, z której mogą skorzystać wszyscy ludzie. I ci, którzy kiedyś chodzili w góry, ale teraz z różnych względów na przykład nie mogą, ci, którzy jeszcze nie zaczęli, bo na przykład mają jakieś obawy w związku z tym. No i po prostu ci, którzy kochają przyrodę, naturę, lubią spotykać się z ludźmi, no bo tak jak pan zauważył, to przede wszystkim są wspaniałe historie, które tutaj zostaną do nas przywiezione i którymi ktoś nasi goście.
1: I te historie, które my widzimy i możemy tą historię dotknąć namacalnie, a nie tylko tak. W tym smartfonie siedzimy. Drodzy państwo, a propos tego festiwalu, ludzie góry wspinaczka, motyw przewodni tego festiwalu, granice odpowiedzialności między marzeniem a decyzją. Co oznaczają te słowa?
2: No tutaj przede wszystkim chodzi o to, że my w górach i wtedy, kiedy po prostu idziemy na spacer, tak jak członkowie naszej grupy, jak i wtedy, kiedy ratujemy życie, stajemy bardzo często przed różnymi decyzjami. Czy pójść, wyjść, czy zawrócić, jak traktować swoich partnerów górskich. No to jest naprawdę, w zasadzie my w życiu cały czas podejmujemy decyzje, a w górach szczególnie często. I właśnie na festiwalu będzie o tym dość dużo, bo nasi goście już od piątku, jakby zaczynając od filmu Dariusza Załuskiego, który Ostatnia Góra, który opowiada o dramatycznych decyzjach i wyborach. To między innymi tutaj, to jest, on opowiada o wyprawie na K2, ale w międzyczasie, jak wiemy, ta ekipa, która wyprawiła się na K2, musiała podjąć decyzję o ratowaniu ludzkiego życia. Chodzi tutaj o Tomka Mackiewicza. I to są rzeczywiście dramatyczne wybory, które później idą z nami przez całe życie, ale też wpływają na decyzje innych ludzi, którzy inspirują się tymi historiami, którzy obserwują nas i po prostu...
1: Czyli ogromny nacisk kładziecie podczas tego festiwalu, będziecie kładli nacisk na to bezpieczeństwo, przygotowanie i tę odpowiedzialność, a przede wszystkim o ten szacunek do gór.
2: Tak, i do drugiego człowieka.
1: Czyli to jest bardzo ważne. Tak się zastanawiam, przeglądając program festiwalu, czy takim jakby takim motorem, dodatkowym motorem do tego festiwalu, to jest to bardzo silne środowisko wspinaczkowe w Tarnowie, bo przecież tutaj możemy się pochwalić. Aleksandra Kałucka, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich, Natalia Kałucka, mistrzyni świata, Marcin Zieński, mistrz świata, wielokrotny mistrz Europy, Edyta Ropek, trzykrotna zdobywczyni Pucharu Świata, Anna Brożek, wicemistrzyni świata we wspinaczce. Czy to był taki dodatkowy motor do układania tego programu, do tego spotkania ludzi góry i wspinaczka?
2: No to był nie tylko motor, ale to był w ogóle, jeśli chodzi o ten festiwal, ale to był w ogóle, to był element, który zadecydował o tym, że będziemy mieć festiwal w takiej formule i że w ogóle on będzie na Akademii Tarnowskiej, bo gospodarzem wydarzenia jest Akademia Tarnowska, która właśnie tych wspaniałych zawodników, naszych mistrzów kształci. Oni tam trenują, ćwiczą właśnie, w piątek byliśmy na ściance wspinaczkowej Akademii Tarnowskiej, tak po prostu organizacyjnie. Załatwialiśmy tam sobie różne rzeczy związane z festiwalem i spotkaliśmy właśnie zarówno siostry Kałuckie, jak i Anię Brożek, Marcina Dzieńskiego. Oni bardzo intensywnie teraz przygotowują się do Pucharu Świata w Chinach. Właśnie 20, wtedy, kiedy będzie tutaj w Tarnowie festiwal, oni będą walczyć o medale w Chinach. I dlatego Akademia Tarnowska, my właściwie szukając miejsca na zlokalizowanie tego festiwalu, udaliśmy się do Akademii i Wojtek Nowak, który jest prezesem klubu uczelnianego AZS-u Tarnowskiej Akademii i właśnie opiekuje się, dba o to, żeby to środowisko się rozwijało pod skrzydłami tego klubu, środowisko wspinaczkowe, zaproponował nam, żebyśmy zrobili festiwal nie tylko górski, bo my jesteśmy grupą górską, ale właśnie wspinaczkowo-górski, promujący nasze środowisko. Bo dość paradoksalnie, pan tutaj wymienił te wszystkie nazwiska, myślę, że wielu Tarnowian miałoby problem z podaniem nazwisk naszych wspaniałych reprezentantów, sportowców, mistrzów świata, czy olimpijki. Po prostu nie wiedzą, że tutaj rozwijają się takie perełki, a Tarnów od wielu lat jest kolebką wspinaczki sportowej i tutaj właściwie wspinaczka sportowa w Tarnowie się zaczęła tak naprawdę, jeśli chodzi o wspinaczkę polską, bo Mariusz Gołkowski, który własnoręcznie tworzył, modelował chwyty, budował ścianki na boazerii, na ścianach w szkołach tarnowskich, tworzył je od podstaw, jakby w dzieciach, w młodzieży pobudzał ten miłość.
1: Ale podobnie było w przypadku Edyty Ropek. Też ja pamiętam, jak ona budowała te ścianki i zachęcała wszystkich, żeby uprawiali tą wspinaczkę. I tak się zastanawiam a propos tych nazwisk, wyjątkowych nazwisk, które tutaj przede wszystkim też rozsławiają nasze miasto Tarnów. Czy ten festiwal jest przede wszystkim dla doświadczonych wspinaczy, do nich skierowany, czy również dla osób, które chcą dopiero rozpocząć tą swoją przygodę na przykład ze wspinaczką?
3: Ale oczywiście, że skierowany jest do wszystkich, dosłownie do wszystkich. To, co pan spytał, czy do doświadczonych wspinaczy. Oczywiście w naszym gronie również są wspinacze. Część osób, które chodziło do tej pory klasycznie po górach, zaczyna się wspinać również pod wpływem samego festiwalu i pomysłów na nich zapadającym. Natomiast jeśli chodzi o tą część wspinaczkową, no, niedziela jest takim dniem, gdzie będzie można już od godzin przedpołudniowych, od 11 na ściance tarnowskiej, w Akademii Tarnowskiej, rozpocząć przygodę ze wspinaczką, niezależnie od wieku będą prowadzone.
1: Panie Rafale, to może od początku. Dzieci, tak? Zacznijmy może od początku, jak ten program będzie wyglądał, bo to wszystko rozpoczyna się 18 września, w piątek o godzinie 15 uroczyste otwarcie festiwalu. I jak te kolejne godziny, kolejne dni będą wyglądały?
3: Tak, w piątek tak naprawdę rozpoczynamy już czwartek, bo goście, prelegenci zjeżdżają do nas wcześniej, żeby zapoznać i z Tarnowem, i z terenem, i raz jeszcze przypomnieć sobie te wszystkie cudowne miejsca. Dla niektórych będzie to powrót, dla niektórych pierwsza wizyta. Natomiast oficjalne otwarcie, tak, to jest piątek i piątek jest takim dniem, powiedzmy, filmowym. To znaczy skupiamy się na filmie górskim, okołogórskim. Będą dyskusje, będą pokazy tego filmu, w tym pokaz ostatniej góry, o którym już Asia tutaj wspominała. Będzie to pokaz plenerowy, bo z tego, co widzimy, pogoda pozwoli na to, żebyśmy rozstawili duży miejski telebim na terenie Akademii Tarnowskiej i tam zakończyli ten dzień pokazem plenerowym, kinem plenerowym. Czyli piątek jest tak w skrócie zupełnym dniem, zaraz pewnie rozwiniemy. dniem filmowym. Sobota, no to jest dzień poświęcony wielkim, wybitnym naszym himalaistom, wspomnieniom, opowieściom o tych górach. I sobota, no jest kluczowym dniem, tak, można powiedzieć, festiwalu, gdzie będzie dużo prelekcji, dużo spotkań, dużo możliwości skorzystania i z wizyty tych znakomitych ludzi, jak i imprez towarzyszących. Za chwilę może o nich też dwa słowa powiemy. Natomiast w sobotę kończymy dzień, powiedzmy, finiszujemy również plenerowymi imprezami, to znaczy koncertem. Będzie fantastyczny koncert Wojtka Klicha z zespołem, również planujemy koncert w plenerze i do tego spotkanie integracyjne przy grillu.
2: No i tutaj warto dodać, że w sobotę równolegle z festiwalem odbywa się Puchar Polski we Wspinaczce na Czas, którego organizatorem jest, on wynika z kalendarza Polskiego Związku Alpinizmu, organizatorem jest właśnie AZS i TOSIR i bardzo też serdecznie Państwa zapraszamy, żeby podziwiać zmagania sportowców i wspinaczki.
1: Podziwiać zmagania sportowców na ściance, ale też i podziwiać wyjątkowe fotografie, fotografie górskie, które przez cały czas trwania festiwalu będzie można zobaczyć. Bo to będzie wystawa.
4: Tak, serdecznie zapraszamy. Przez cały czas trwania festiwalu mamy tutaj wystawę pana Tomasza Madejskiego. Jest to unikalna wystawa, stworzona z serca, z pasji, która generalnie przybliży nam góry w całej ich okazałości. Także serdecznie, serdecznie zapraszamy. Ja tu jeszcze chciałam od siebie dodać, że nadmieniając temat Wspinaczki. Serdecznie zapraszamy też rodziny z dziećmi, osoby niepełnosprawne. W niedzielę od godziny 11 mamy możliwość skorzystania ze ścianki wspinaczkowej pod okiem wyjątkowych instruktorów. Będą oni z Fundacji Szerpów Nadziei, także to jest taka wyjątkowa faktycznie okazja dla wszystkich, którzy mają doświadczenie, nie mają. Szczególnie zapraszamy osoby niepełnosprawne.
1: To ścianka wspinaczkowa to przede wszystkim to spotkanie osób w różnym wieku, o różnym doświadczeniu.
4: Dokładnie.
1: I przede wszystkim miejsce spotkania ludzi i tutaj możliwość wymiany nie tylko doświadczeń, ale w ogóle porozmawiania na temat gór, bo wiemy, że przecież 99,9% Polaków to kocha góry i te góry cały czas wybiera. Ale wróćmy do tego jeszcze spotkania, bo tak, pierwszy dzień tego festiwalu to filmowe spotkanie, czyli piątek i tutaj jak zmieniło się kino górskie na przestrzeni lat, film Góry i Odpowiedzialność, projekcja filmu Ostatnia Góra, ale sobota to spotkanie z wyjątkowymi ludźmi. Przybliżmy te osoby, które spotkają się z nami, które przyjadą na ten festiwal. Powiedzmy o tych wyjątkowych nazwiskach.
4: Proszę.
2: Na pewno bardzo tak, przede wszystkim ja już tutaj wspomniałam o Mariuszu Gołkowskim, bo my tutaj trochę tak...
1: To Tarnowska droga na światowe ściany.
2: Tak, bo przeplatamy właśnie te wątki wspinaczkowe, wspinaczki sportowej i górskie, himalajskie. Tak, i właśnie Edyta Ropek, która będzie gościem w sobotę z Arkadiuszem Kamińskim. Fantastyczna tarnowska wspinaczka. I Mariusz Gołkowski to jest ten akcent wspinaczkowy w sobotę, a Mariusz Gołkowski to jest naprawdę gość, który, ponieważ on już od lat nie działa w środowisku wspinaczkowym, więc nie ma kontaktu z tym środowiskiem i trudno byłoby się z nim spotkać i posłuchać tych historii, a on z nimi do nas wróci. Opowie, jak w ogóle budował pierwsze ściany, bo Mariusz Gołkowski jest w ogóle ojcem i wspinaczki sportowej na czas w Polsce. Pierwsze halowe mistrzostwa odbyły się właśnie w Tarnowie, zorganizowane przez Mariusza Gołkowskiego i ich później kontynuacją, one były jakby stworzyły podwaliny pod zmagania Polskiego Związku Alpinizmu, zawody w ramach Pucharu Polski i pierwsze ściany. Pierwsza ściana w ogóle, ściana, sztuczna ściana powstała w Tarnowie i ona była właśnie stworzona, zbudowana przez Mariusza Gołkowskiego.
1: Drodzy Państwo, zostało nam dosłownie 1,5 minutki, ale ale tutaj warto jeszcze podać jedno nazwisko. No Cecylia Kukuczka.
4: Dokładnie, to tak. Może ja przybliżę trochę postać pani Cecylii Kukuczki, niesamowitej osobowości, bardzo, bardzo ciepłej kobiety. Jest to żona pana Jerzego Kukuczki, która po prostu przybliży nam jego postać, opowie o pasji męża, no i tak trochę ze strony kobiecej poopowiada, jak to jest żyć z pasją swojego także partnera, ukochanej osoby, ile to wymaga poświęcenia, jak po prostu wspiera się, żyje się właśnie z tak sławną też osobą. Także serdecznie zapraszamy. Jest to no, wyjątkowa osobistość, która przekaże nam bardzo dużo miłości, ciepła i w ramach jeszcze tego spotkania będzie można zakupić książkę, którą napisała. Są to publikowane listy pana Jerzego Kukuczki do niej bezpośrednio, także tak troszkę też otworzy się przed nami.
1: No i gość sobotniego wieczoru, czyli Krzysztof Wieliński. Wydaje mi się, że tego nazwiska chyba nie trzeba nikomu tutaj przypominać. Tak, jeden z najwybitniejszych himalaistów świata. Piąty człowiek, który zdobył koronę Himalajów. Ale więcej my na ten temat, moi kochani, dowiecie się przychodząc na ten wyjątkowy festiwal. Przybliżmy jeszcze raz, dosłownie 30 sekund nam zostało. Kiedy, gdzie, o której godzinie?
3: Tak, startujemy już w piątek o godzinie 15, w sobotę i niedzielę od godziny 13. Wszystko odbywa się na terenie Akademii Tarnowskiej. Jest masa imprez towarzyszących, bo o tym nie zdążyliśmy powiedzieć. I będzie księgarnia górska, będą Szerpowie Nadziei, no Krzysztof Wielicki oczywiście, ale będą wspominać Jerzego Kukuczkę również, Ryszard Pawłowski, Mario Corradini. Będzie możliwość wsparcia zrzutki dla dzieciaków z Nepalu razem z Mario Corradinim odbudowy wspólnej szkoły. Także jest tego cała masa.
1: I na ten festiwal Apex Ludzie Góry, wspinaczka zapraszała Jana Rybak, prezes i pomysłodawczyni, Magdalena Fedorczak, Rafał Ostadnik, członkowie Stowarzyszenia W Góry z Tarnowa. Dziękuję serdecznie za pracę.
4: Dziękujemy.
1: Zapraszam wszystkich miłośników gór.
3: Idziemy na Apex.
0: To była audycja sponsorowana.

0: zdetonowano fragmenty drona, o szczegółach już za chwilę. Co z zabytkowym dworcem kolejowym w Żabnie? Miasto nie kupi budynku, ale ma pomysły na jego zagospodarowanie. Seniorka z Sądecczyzny zgubiła się w czasie grzybobrania, odnalazła ją załoga śmigłowca. Policja apeluje o zachowanie ostrożności w lesie. Rozpoczął się wielki odpust limanowski. Do znajdującej się w tamtejszej bazylice figury Matki Boskiej Bolesnej pielgrzymują wierni z całego regionu.
1: Matka Boska nam pomaga bardzo dużo. Jak się tak modlimy konkretnie do niej, to jednak te dary spływają na człowieka.
0: Wiadomości o 10:00. Aneta Mleczko zapraszam. Na plaży w Rusinowie w województwie zachodniopomorskim zdetonowano fragmenty znalezionego w tym tygodniu rosyjskiego drona. Informację potwierdziła żandarmeria wojskowa. Arkadiusz Augustyniak.
2: Rosyjski bezzałogowy statek powietrzny został wyłowiony z Bałtyku w poniedziałek. Maszynę sprawdziła między innymi grupa ratownictwa chemicznego. Nie stwierdzono zagrożenia radiologicznego ani chemicznego. Media informują, że wczoraj wieczorem na plaży w Rusinowie doszło do eksplozji. Rzecznik prasowy komendanta oddziału żandarmerii wojskowej w Szczecinie potwierdził, że fragmenty bezzałogowca zostały zdetonowane.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Opuszczony budynek dworca w Żabnie mógłby zyskać nowe życie wraz z przywróceniem linii kolejowej z Tarnowa do Szczucina. Gmina nie zamierza odkupywać budynku, ale toczą się rozmowy z PKP na temat innych możliwości wykorzystania tej przestrzeni. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo burmistrz Żabna Tomasz Kijowski, PKP oczekuje wykonania w budynku m.in. toalet i miejsca na biletomat, a resztę przestrzeni mogliby zagospodarować prywatni przedsiębiorcy. Według burmistrza w tym miejscu sprawdziłaby się na przykład kawiarnia lub restauracja.
4: Nie ma mowy o kupowaniu budynku dworca. Rozmawialiśmy z przedstawicielami PLK, którzy za te rzeczy odpowiadają i nawet są skłonni dzierżawić albo oddawać je za jakieś symboliczne pieniążki, pod warunkiem, że my ten dworzec w jakiś sposób zaadoptujemy, zmodernizujemy i udostępnimy tą czymś, która jest im potrzebna. Nasz dworzec ma 240 metrów kwadratowych. Przewoźnik potrzebuje od nas, abyśmy tam utworzyli ogólnodostępną toaletę, miejsce postojowe jakieś pod wiatą i biletomat. Resztę można było zagospodarować. My jako administrator gminy nie myślimy o przejęciu, natomiast rozesłaliśmy taką wiadomość do przedsiębiorców, że jest możliwość skorzystania z tego. Mogłaby powstać piękna restauracja, można zagospodarować teren na zewnątrz.
0: Ponowne uruchomienie Szczucinki wymusiłoby też przebudowę siatki dróg w pobliżu torów. Jak przekazał burmistrz Kijowski, na drogach gminnych i powiatowych mogłyby pojawić się rogatki, natomiast konieczne byłoby zlikwidowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych, które krzyżują się z torami. Seniorka z Sądecczyzny zgubiła się w czasie grzybobrania, odnalazła ją załoga śmigłowca. Policja apeluje przy tej okazji o zachowanie szczególnej ostrożności w lesie. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
5: 76-latka straciła orientację w lesie podczas zbierania grzybów. Kobietę poszukiwali policjanci, a ostatecznie udało się ją namierzyć dzięki załodze policyjnego śmigłowca. Tym razem finał był szczęśliwy, ale sądecka policja apeluje o ostrożność i rozwagę podczas rozpoczętego właśnie sezonu na grzyby. Funkcjonariusze przypominają, aby przed wyjściem na grzybobranie powiadomić bliskich, w jaki rejon idziemy i kiedy zamierzamy wrócić. Do lasu zawsze powinniśmy zabrać naładowany telefon komórkowy, wodę oraz, jeśli jest taka potrzeba, niezbędne leki. Zbierając grzyby zawsze zwracajmy uwagę na charakterystyczne punkty, które mijamy, a gdy zdarzy się, że zgubimy drogę, nigdy nie wracajmy na wyczucie. Podczas zagrożenia najprościej zadzwonić pod numer 112. Pamiętajmy, że im szybsza reakcja, tym szybsza pomoc i możliwość bezpiecznego powrotu do domu.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Rozpoczął się wielki odpust limanowski. Do znajdującej się w tamtejszej bazyliki figury Matki Boskiej Bolesnej pielgrzymują wierni z całego regionu.
1: To jest ten nasz klimat limanowski. Matka Boska nam pomaga bardzo dużo. Jak się tak modlimy konkretnie do niej, to jednak te dary spływają na człowieka.
6: No z sercem, do matki, jak każdy. Wiara, przede wszystkim wiara.
7: No na pewno Matka Boża przyciąga i ta piękna atmosfera, która towarzyszy podczas pielgrzymowania. Trzeba to po prostu przeżyć i to będzie na pewno owocowało na następne lata. Ja teraz z dziećmi przekazuję to dalej. Z pokolenia na pokolenie to już jest piękna tradycja.
8: O co się modlicie? Przeważnie to o bycie lepsze.
9: Za rodzinę.
10: Za wszystko trzeba jej podziękować.
0: Odpust w Limanowej potrwa do wtorku. Centralne uroczystości odbędą się w najbliższą niedzielę. Radio to nasz przyjaciel, mówią stali słuchacze RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Członkowie klubu dobrze nastawionych chętnie także wspierają działalność diecezjalnej rozgłośni. W niedzielę przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Stałą słuchaczką i klubowiczką jest m.in. pani Lucyna Starnowa.
11: Interesuje mnie, co się dzieje u nas w naszym regionie, a o wszystkim mogę się dowiedzieć z radia RDN Małopolska. Polska. Słucham radia, wspieram i chodzę do radia. Jestem klubowiczką. Należę do klubu dobrze nastawionych, gdzie spotykam się z zaprzyjaźnionymi osobami. Często, bo raz w miesiącu przeważnie się spotykamy. Na mszy świętej, na różańcu. Wspólnie się modlimy, spotykamy się i wyjeżdżamy na wycieczki. I korzystam, jak tylko mam czas, z wszystkich możliwości, co mi może radio zaoferować.
0: W niedzielę przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Decyzją biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza wprowadzona została składka, która będzie zebrana w kościołach diecezji tarnowskiej w najbliższą niedzielę. Będzie ona przeznaczona na bieżące utrzymanie diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Sprawdzamy ponownie prognozę pogody. Słonecznie i bardzo ciepło, czyli 26-27 stopni w ciągu dnia. My teraz mamy 22 stopnie, komfortowa temperatura, a to słoneczko będzie nam dziś dopisywało. Niebo błękitne, ale przypominam, jutro zmiana pogody. Deszcz i temperatura 16 stopni. Tak więc jeżeli ktoś ma jakieś plany na świeżym powietrzu, trzeba to zrealizować dziś.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Audycja sponsorowana.
1: Już 11 minut po godzinie 10. Były góry, była wspinaczka, a teraz, moi kochani, śliwka, która od lat jest jednym z kulinarnych symboli, znów będzie bohaterką wyjątkowego święta, czyli będzie tradycyjnie, regionalnie i oczywiście bardzo smacznie. Śliwka, którą nie tylko degustujemy, ale my też robimy z niej lokalne przysmaki. Do tego jeszcze dorzucamy muzykę, spotkania, atrakcyjne dla całych rodzin, a przede wszystkim okazja do pielęgnowania tradycji. Gdzie? Iwkowa, moi kochani, zaprasza o tym, co przygotowali organizatorzy, dlaczego warto odwiedzić Iwkową. Porozmawiam teraz z moim Państwa gościem, a w studiu Wojciech Hila, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej. Panie dyrektorze, dlaczego warto odwiedzić Iwkową i dlaczego śliwka w roli głównej, symbol Iwkowej?
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Iwkową warto odwiedzić zawsze, bo ma wiele atutów. Natomiast w ten weekend, tak jak pan wspomniał, koncentrujemy się wokół suszonej śliwki, organizujemy święto suszonej śliwki, w trakcie którego wielkie śliwkowe gotowanie, Festiwal Dobrego Smaku, który organizuje Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa. Podczas tej imprezy promujemy suszoną śliwkę, promujemy naszych gospodarzy, promujemy kulturę Małopolski i oczywiście najlepszy smak suszonej śliwki.
1: Panie dyrektorze, skąd tak silna tradycja związana właśnie z tym owocem?
2: No, na naszym terenie od wielu, wielu lat, można powiedzieć od wielu wieków, jest tradycja suszenia owoców, nie tylko śliwek, bo i jabłek, i gruszek, ale śliwka jest tą najbardziej znaną i w oparciu o te tradycje powstała idea promowania właśnie suszonej śliwki, tworzenia imprezy promującej suszoną śliwkę, naszych gospodarzy i nasz region.
1: No dobrze, ale co najbardziej wyróżnia właśnie tą śliwkę z Iwkowej i okolic? Bo ktoś może powiedzieć, a u mnie też w ogrodzie rosną śliwki i też są pachnące, pyszne, smaczne, a przede wszystkim zdrowe, bo wiemy, że śliwka jest zdrowa. Ale co właśnie najbardziej wyróżnia tą śliwkę z Iwkowej?
2: Przede wszystkim jest tradycyjnie suszona, bo my mówimy o święcie suszonej śliwki. Jak sprawdzałem, w całej Polsce nie ma drugiego wydarzenia promującego właśnie suszoną śliwkę. Jest kilka imprez promujących śliwki jako owoce nieprzetworzone, że tak powiem, ale my promujemy właśnie te, oprócz śliwki suszonej, promujemy tradycję tego suszenia, tego tradycyjnego suszenia w wędzarniach, w suszarniach, bo tradycyjna śliwka, mówimy o niej, suszona, natomiast jest de facto wędzona na dymie.
1: Ale czy to jest jakiś taki specjalny gatunek śliwki do tego suszenia, które najbardziej się odpowiada?
2: Nie, to nie jest żaden specjalny gatunek, chociaż najbardziej popularne są śliwki węgierki i ich suszy się najwięcej i to one są tak naprawdę tradycyjne, natomiast każdą inną śliwkę również można ususzyć.
1: Czyli możemy powiedzieć, że suszona śliwka jest częścią takiego lokalnego dziedzictwa i tożsamości iwkowej?
2: Tak, zdecydowanie tak. Tradycja suszenia owoców to dziedzictwo lokalne w gminie Iwkowa.
1: Festiwal Dobrego Smaku to już 26. spotkanie Święto Suszonej Śliwki. Jak będzie wyglądał tegoroczny program wydarzenia i czego mogą spodziewać się mieszkańcy oraz wszyscy goście, którzy przybędą?
2: Jeśli chodzi o Festiwal Dobrego Smaku, to od 15 do 18 organizujemy wielkie śliwkowe gotowanie, na którym będziemy w tym roku serwować wolno gotowanego kurczaka w sosie ze suszonej śliwki, tak. Będzie dodatkowo połączony z grzanką czosnkową i piklowanym ogórkiem. Także coś innego, nowego, ciekawego, smacznego.
1: Panie dyrektorze, ale muszę zapytać, bo wie pan, że do serca mężczyzny przez żołądek i pan powiedział, że wolno gotowanego kurczaka, ale to będzie jeden kurczak, czy tych kurczaków będziemy więcej, czy każdy będzie mógł spróbować tego dania?
2: Panie redaktorze, musiałby to być strasznie wielki kurczak, żeby go wystarczyło dla wszystkich, którzy naszą imprezę odwiedzą, więc...
1: Ale będzie można spróbować tego dania?
2: Tak, oczywiście. Będzie przewidziane do degustacji, przygotowane zostanie bardzo dużo porcji do spróbowania. Przewidzieliśmy tam około 1000 takich porcji do degustacji.
1: Czyli każdy będzie mógł tego smaku popróbować i przede wszystkim przenieść się później na swój rodzimy, lokalny stół. Ale to nie tylko właśnie to gotowanie, ale to też takie muzyczne spotkanie, bo z tego co widzę, to zaprosiliście nie jeden, a kilka zespołów pieśni i tańca.
2: Tak, mamy przede wszystkim nasze dwa zespoły, którymi się chwalimy i którymi się chlubimy. Jest to zespół pieśni i tańca Mali Iwkowianie oraz Iwkowianie i oni wystąpią. Wystąpi nasza Iwkowska Orkiestra Dęta, ale także na wieczór czy wieczorem kapela Jafer z Podhala, dosyć znana kapela, która najpierw będzie koncertować, a potem jeszcze przewidujemy zabawę taneczną dla wszystkich uczestników imprezy.
1: Czyli każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. My każdy, my nie tylko tutaj do każdego się trafimy przez żołądek do serca, ale my przede wszystkim trafi się poprzez to wyjątkowe spotkanie. Do Iwkowie przyjeżdżają osoby także spoza regionu. Co chcielibyście im pokazać oprócz tego samego święta? Ci, którzy przyjadą do was na ten 26 święto suszonej śliwki.
2: Przede wszystkim chcemy im pokazać bogactwo naszego krajobrazu, życzliwość ludzi, naszych mieszkańców, ale w tym roku także w weekend będzie coś ciekawego, bo będziemy gościć delegacje aż z trzech krajów partnerskich, z Węgier, z Niemiec i z Francji. Będzie też uroczyste podpisanie partnerstwa z miastem Villerval we Francji. Ale generalnie chcielibyśmy, żeby w ten weekend najważniejsze było właśnie to święto suszonej śliwki i to wielkie śliwkowe gotowanie, które realizujemy przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Podczas tego spotkania również rozstrzygnięcie konkursu Człowiek Roku i Firma Roku, czyli to wydarzenie również promuje lokalnych producentów, gospodarstwa, no i te lokalne produkty.
2: Tak, i lokalnych przedsiębiorców, bo mamy kilka kategorii w tym konkursie, między innymi właśnie, jak już powiedziałem, przedsiębiorca, pan powiedział gospodarz, ale także społecznik czy ambasador naszej gminy.
1: Wróćmy do tego suszenia tych myśliwek, tak się zastanawiam, bo tutaj mówiliśmy, że to jest sobie tradycja przekazywana, no tradycja z pokolenia na pokolenia. Czy młodzi mieszkańcy gminy również tą tradycję kultywują i chętnie wchodzą w ten temat suszenia myśliwek i zajmują się, no właśnie, promowaniem tej suszonej śliwki?
2: Myślę, że promowaniem tak, natomiast tak jak wspomniałem, przed latami czy przed wiekami tradycja suszenia była praktycznie w każdym gospodarstwie domowym i praktycznie przy każdym domu była taka niewielka tradycyjna suszarnia, w której na własne potrzeby czy też na sprzedaż rodzinnie produkowano czy wytwarzano suszone śliwki. W tym momencie wyspecjalizowały się gospodarstwa właśnie w naszej gminie, które zajmują się specjalistycznie produkcją suszonych owoców, można powiedzieć, że na masową skalę. I tak naprawdę to są firmy, przedsiębiorstwa czy gospodarstwa, które w trakcie roku wytwarzają tony takiego gotowego produktu, bo też trzeba wiedzieć, że żeby otrzymać kilogram suszonych śliwek, to trzeba użyć do tego 3-4 kilogramów śliwek zerwanych prosto z drzewa.
1: A tak zapytam pana prywatnie, to w pana menu śliwka w jakiej postaci?
2: Lubię pierogi ze śliwką prywatnie. Oczywiście podczas Wigilii musi być kompot z suszy.
1: Tak, to już jest standardowe, tak. To tak. Nie wyobrażamy sobie.
2: Ale po prostu lubię też...
1: Powidła śliwkowe?
2: A oczywiście. Ale też po prostu takie śliwki suszone, które można sobie przekąsić zamiast jakiegoś innego przysmaku czy innej przekąski.
1: Podczas tego festiwalu smaku, a dokładnie festiwalu dobrego smaku, będziemy mogli się dowiedzieć na przykład, jak zrobić takie powidło śliwkowe?
2: Tak, będziemy mogli się dowiedzieć, jak zrobić, będziemy mogli kupić takie powidło, będziemy mieć wystawców z naszej gminy, którzy właśnie będą też sprzedawać takie śliwki. Będzie je można sobie nabyć. Już pojawiają się świeże, tegoroczne suszone śliwki, dlatego to jest okazja, żeby już zrobić sobie zapasy na święta.
1: Przypominamy, Festiwal Dobrego Smaku to plac przy stadionie Olimpii Mykonty, ale wcześniej, nie powiedzieliśmy, to wszystko rozpoczyna się o godzinie 14:00 mszą świętą w kościele parafialnym w Kątach.
2: Dokładnie tak, i potem w uroczystym przemarszu przejdziemy na stadion klubu sportowego Olimpia Kąty, gdzie rozpoczniemy święto suszonej śliwki i Festiwal Dobrego Smaku.
1: No to na koniec naszego spotkania. Dlaczego warto spędzić ten dzień właśnie Wipkowej i dać się przekonać do śliwkowych smaków? Jakby pan zachęcił naszych radiosłuchaczy?
2: Przede wszystkim dlatego, że będzie tam mnóstwo wspaniałych ludzi, będzie mnóstwo świetnych potraw, degustacji, będzie można spróbować śliwki pod wieloma postaciami i będzie z nami Radio RDN Małopolska, które będzie mówić o tym, jak to dobrze jest w Wipkowej.
1: Tak jest, i zaczynamy program już od godziny 15:30. Będziemy spotykać się tutaj z zaproszonymi gośćmi, z mieszkańcami. Będziemy rozmawiać na temat śliwki, a przede wszystkim degustować tą śliwkę i tego kurczaka. I mam nadzieję, że tutaj, drodzy radiosłuchacze, też do naszego tutaj wozu transmisyjnego podejdziecie i zobaczycie, jak wygląda praca, że tak powiem, od kuchni, a propos tego naszego kulinarnego spotkania, które też tam będzie i będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda mniej więcej ten nasz też i wóz transmisyjny i praca naszych radiowych dziennikarzy. A przypominamy 26. Święto Suszonej Śliwki, czyli to wyjątkowe spotkanie Festiwalu Dobrego Smaku już 20 września o godzinie 14:00. Zaczyna się od mszy świętej, później od godziny 15:00 to już plac przy stadionie Olimpii Mykonty, i tak do godziny 23:00 zamknięcie wszystko zabawą taneczną.
2: Tak jest, z zespołem Milagro i z DJ-em Norbi.
1: I na tym wyjątkowym spotkaniem zapraszam naszych radiosłuchaczy. Wojciech Hilna, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Wipkowej. Panie dyrektorze, oprócz pogody, czego mam jeszcze życzyć?
2: Myślę, że oprócz, jeżeli będziemy mieć piękną pogodę, to będziemy mieć znakomitą frekwencję i wspaniałą imprezę.
1: Ja tak zawsze przy takich dużych imprezach masowych się pytam, przyjadasz dżama samochodem, parkingi przygotowane?
2: Tak jest, oczywiście mamy bardzo duży parking w pobliżu kościoła, w pobliżu stadionu. Z pewnością uda się w większości, może nie powiem, że wszystkim, bo różnie bywa, ale myślę, że w większości uda się spokojnie, bezpiecznie zaparkować.
1: Czyli nie będzie problemu, jeżeli przyjedzie się własnym samochodem, tak więc życzymy wszystkim udanej imprezy. Wojciech Hila, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Wipkowej. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za spotkanie i za rozmowę.
2: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
0: To była audycja sponsorowana.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do kościoła świętego Maksymiliana w Tarnowie 17 września na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz Krajowy Samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.
2: Reklama.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodę. Godną jesień.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Awra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
2: Po reklamie.
0: Wiadomości kulturalne.
9: Ewa Biedroń, zapraszam. Aktor Andrzej Zieliński otrzyma statuetkę Tarnowianina Roku. Zostanie ona wręczona podczas festiwalu Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce. Andrzej Zieliński pochodzi z Tarnowa. Grał m.in. w serialu Na Dobre i na Złe, a także Watacha.
10: Z wielką przyjemnością wręczymy statuetkę Andrzejowi Zielińskiemu. To aktor, który ma imponujący dorobek artystyczny, aktor filmowy, telewizyjny, serialowy. Przypomnę,

0: że jego związki z Tarnowem są oczywiste. Urodzony w Tarnowie, absolwent trzeciego liceum. Po pierwszej nieudanej próbie, kiedy nie dostał się do Akademii Filmowej, podjął pracę w Tarnowskim Teatrze jako maszynista teatralny, więc poznał tą scenę od drugiej strony. No a później już z sukcesem po studiach rozpoczął karierę.
1: Mówiła dyrektor Centrum Sztuki Mościcy Anna Chmura. W czwartek o godzinie 18 w Centrum Sztuki Mościcy odbędzie się spektakl Teatru Polonia Co po Grace. Po zakończeniu sztuki będzie wręczenie statuetki, ponadto zaplanowano spotkanie z aktorami Hanną Śleszyńską, Krzysztofem Draczem i Andrzejem Zielińskim. Tymczasem laureata statuetki Młody Tarnowianin poznamy w niedzielę podczas gali festiwalowej. Wydarzenie poprzedzi musical, który rozpocznie się o godzinie 18. W Nowym Sączu trwają sądeckie kursy improwizacji organowej. To przedsięwzięcie artystyczno-edukacyjne. Projekt powstał z myślą o doskonaleniu warsztatu muzyków, integracji środowiska organistów oraz prezentacji sztuki improwizacji na najwyższym światowym poziomie. Wydarzenie gromadzi wybitnych wirtuozów, pedagogów oraz pasjonatów muzyki organowej z Polski i zagranicy. Chcemy, by była to impreza cykliczna, podkreśla Andrzej Zarych, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Soku w Nowym Sączu.
2: To są pierwsze kursy improwizacji organowej, ale mam nadzieję, że to wydarzenie wejdzie na stałe do naszego kalendarza, a Nowy Sącz stanie się ważnym miejscem dla organistów, miejscem, w którym mogą podnosić swoje umiejętności, bo to jest główny cel tego wydarzenia, a oprócz tego świetne koncerty, na które zapraszamy słuchaczy.
1: Koncerty i warsztaty odbywają się w Małopolskim Centrum Kultury Soku w Nowym Sączu oraz w nowosądeckich kościołach. Dziś w kościele świętego Kazimierza odbędzie się recital organowy, zagra Franz Józef Streuber. Koncert rozpocznie się o 19:00, wstęp jest wolny. Natomiast jutro w kościele świętego Ducha koncert improwizacji organowych dadzą Damian Skowroński wraz z uczestnikami kursu. Początek także o godzinie 19:00. Od 18 do 20 września w Akademii Tarnowskiej odbędzie się festiwal Apex Ludzie Góry Wspinaczka. Granice odpowiedzialności między marzeniem a decyzją to motyw przewodni tegorocznej edycji. Ideą festiwalu jest pokazanie, że góry nie kończą się na zdobywaniu szczytów. To także przestrzeń trudnych wyborów, przełamywania własnych ograniczeń. W programie znalazły się spotkania z legendami polskiego himalaizmu i wspinaczki sportowej. Rozmowy poświęcone Jerzemu Kukuczce, kino górskie, wydarzenia dla osób rozpoczynających przygodę ze wspinaniem oraz historie pokazujące, jak doświadczenie zdobyte w górach może przerodzić się w działalność społeczną i pomoc innym. Festiwal rozpocznie się w piątek o 15:00. Pół godziny później Roman Gołędowski i Wojciech Nowak opowiedzą o tym, jak zmieniało się kino górskie na przestrzeni lat. O 17:00 będzie rozmowa z Dariuszem Załuskim i Mają Pietraszewską-Koper, m.in. o tym, jak opowiadać prawdziwe historie ludzi gór, gdzie przebiega granica między dokumentem a emocjami oraz jak pokazywać dramatyczne wydarzenia z szacunkiem dla bohaterów. O 19:00 na terenie kampusu Akademii Tarnowskiej czekać będzie kino plenerowe. Będzie to projekcja filmu Ostatnia Góra. Wstęp na wszystkie spotkania jest wolny. Kino plenerowe Radia Arden Małopolska odwiedzi Bolesław. Będzie to film dla całych rodzin. Skarb Mikołajka będzie można zobaczyć w piątek na stadionie sportowym w Bolesławiu. Kino plenerowe organizowane jest przez wójta gminy Bolesław oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Bolesławiu. Seans rozpocznie się o godzinie 18:30. Czekać będą wygodne leżaki. Jeszcze do 30 września w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu przyjmowane są zgłoszenia do udziału w wojewódzkim przeglądzie Breakdance. Impreza organizowana jest po raz 14. Skupia tancerzy i miłośników breakdance. Sądecki Beat odbędzie się 3 października o 10:00 w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży od 6 roku życia. W wydarzeniu mogą uczestniczyć członkowie klubów oraz amatorskich grup tanecznych. Konkurs będzie rozgrywany w kategorii solowej w 4 kategoriach wiekowych: maluchy, juniorzy, kadeci i seniorzy. Czas trwania każdej bitwy wynosi do 2 minut, a w finale do 5 minut. Bitwę breakdance poprowadzą bracia Sławomir i Piotr Dobosz, instruktorzy Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.
3: To były wiadomości kulturalne.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: 18, 19, a nawet i 20 stopni. To wszystko zależy od regionu, w którym miejscu my tutaj regionu tarnowskiego jesteśmy, a te temperatury będą coraz wyższe. Na dziś maksymalnie to 26 stopni. Co najważniejsze, to przewaga słońca, niebo błękitne, bez opadów deszczu. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna. W nocy 15, a jutro 16 stopni.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Są tacy, którzy gdzieś być może będą szukali parasola, ale nie dlatego, żeby schować się przed deszczem, ale żeby schować się przed tym słońcem, bo komuś może być na przykład za gorąco w tych godzinach południowych. Ale a propos tego parasola, to proszę pamiętać, że jutro ten parasol taki kieszonkowy trzeba mieć przy sobie, bo w ciągu dnia synoptycy zapowiadają nam opady deszczu, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Spoglądam na zdjęcia satelitarne. Na razie nie widzę żadnych chmur, które tutaj nadciągają. Chmur deszczu i mam nadzieję, że tak pozostanie, no chociaż no, tutaj synoptycy jasno mówią, opady deszczu i chmury, ale to jutro, ale wiemy dobrze, że pogoda lubi być zmienna. A propos tutaj zmian, no to po naszych zaproszeniach i po naszych rozmowach czas teraz na muzykę, a szczególnie muzyczną dedykację. My teraz mamy taką wyjątkową dedykację dla naszych dzisiejszych solenizantów, o których nie wspominałem. Edyta, Kamil, Kornel, Korneliusz, Ludmiła, Cyprian, Eugenia, Franciszek, Wiktor, Jan, Łucja, Innocenta, Korneli, Sebastiana i Ariadna. Wszystkiego najlepszego i dla was zespół Max z Jankowej.

0: Reklama.
1: Optyk Pokorna Stafin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Stafin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie.

Zespół Górodzi na Wójtowej roli. No to pozostajmy na tej roli i teraz czasem na konika, siwego konika, który nas poniesie. Pytanie, gdzie? No to na ten temat nam teraz zaśpiewam kapela Biesiadna. No właśnie, kapela Biesiadna. I a propos tej Biesiady, to przypominam, że w każdą środę właśnie na antenie Radia RDN Małopolska gramy taką muzykę, muzykę Biesiadną. Zaczynamy o godzinie 8:30 i ta muzyka Biesiadna trwa do godziny 12:00.

No i słynny motyw z Bonanzy. Ja a propos tego motywu z Bonanzy, to jutro w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Muzyki Country, dokładnie Międzynarodowy Dzień Muzyki Country. No i taka muzyka no, też będzie nam towarzyszyć właśnie jutro w porannym naszym spotkaniu. Ale dzisiaj nie muzyka country, ale muzyka biesiadna i teraz przenosimy się w góry.

0: reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.

0: Widowiska Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Po reklamie.
2: Czy w Lisiej Górze odbędzie się referendum? Rozpoczęło się sprawdzanie podpisów.
3: Codziennie te podpisy będą przez nas weryfikowane od godziny 9 do 11, aż do momentu oczywiście zweryfikowania wszystkich podpisów.
2: Będzie też atak niedźwiedzia na Słowacji i nowa strefa parkowania w Nowym Sączu, która nie wejdzie w życie w tym roku.
4: Chodzi o to, żeby wprowadzić rotację na takich ulicach jak Zamenhofa, Sienkiewicza, jak 1 Maja.
2: Jest 11, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. 218 kart z podpisami popierającymi referendum trafiło do tarnowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Inicjatywa dotyczy odwołania ze stanowiska wójta Lisiej Góry Arkadiusza Mikuły. Jak poinformowała Katarzyna Tutaj, komisarz wyborczy Tarnów 1, urzędnicy rozpoczęli weryfikowanie dokumentów.
3: W dniu dzisiejszym, czyli 16 września, rozpoczęliśmy o godzinie 9 badanie wykazów podpisów, które pełnomocnik nam przedłożył. Codziennie te podpisy będą przez nas weryfikowane od godziny 9 do 11, aż do momentu oczywiście zweryfikowania wszystkich podpisów. Jeżeli okaże się, że będzie wystarczająca liczba podpisów, będziemy badać dalszą część wniosku, czyli czy wniosek spełnia pozostałe wymagania formalne, czy inicjatorzy ogłosili, uzasadnili referendum i czy mieszkańcy mieli możliwość się z tym ogłoszeniem zapoznać.
2: Sprawdzona zostanie nie tylko liczba podpisów, ale też to, czy zostały zebrane prawidłowo oraz czy podpisały się osoby, które są uprawnione do głosowania w ewentualnym referendum. Na wszystkie te czynności urzędnicy mają 30 dni. Minimalna liczba podpisów konieczna do zorganizowania referendum to 1230. Według inicjatorów akcji udało się zebrać ich 1932.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Nowa strefa parkowania w Nowym Sączu wejdzie w życie później niż początkowo zakładano. Ze względu na skomplikowane procedury, decyzją Rady Miasta nie będzie ona funkcjonowała od początku października, ale od 1 kwietnia przyszłego roku. Strefa C ma obowiązywać poza centrum, jak na przykład na osiedlu Szujskiego czy Przydworcowe. Chodzi m.in. o ulicę Sienkiewicza, 1 Maja czy Zamojskiego, gdzie często samochody pozostawiają na cały dzień kierowcy spoza Nowego Sącza, blokując miejsca mieszkańcom. Nowosądeczanie potwierdzają, że sytuację trzeba rozwiązać i czekają na zmiany.
6: Z kartą sądeczanina to ten nie będzie płacił. No właśnie, to by było dobre, no bo by nie było takich stawianych samochodów, że nie ma gdzie postawić. Czasem.
7: Trzeba autem objechać w koło raz, drugi raz, żeby jakieś miejsce znaleźć, zaparkować, bo nie ma, chociaż tu się mieszka.
8: Ludzie zostawiają czasami samochody, idą do pracy na cały dzień i mieszkańcy nie mają gdzie zaparkować swojego samochodu.
9: Ja mieszkam na Podhalańskiej. Do ZUS-u jeżdżą, zostawiają samochody, a jest zakaz wjazdu. I nikt nie respektuje tego i wiarazem przyjeżdża, bo do ZUS-u idą. I zostawiają samochody, niszczą krawężniki, stawiają jak im się podoba.
2: Wstępne propozycje władz miasta to symboliczne parkowanie na przykład za złotówkę oraz bezpłatne dla posiadaczy karty nowosądeczanina. To miałoby dać efekt rotacji, czyli zwalniania miejsc w ciągu dnia dla innych kierowców. Do tego tematu wrócimy dziś w Pulsie Regionu.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Na Słowacji 79-letnia kobieta została zaatakowana przez niedźwiedzia. Zwierzę pojawiło się w środku niewielkiej miejscowości Blatnica u podnóża Wielkiej Fatry. O szczegółach Wojciech Stobba.
10: Niedźwiedzia zarejestrowała kamera monitoringu. Na nagraniu widać zwierzę, które pokonuje potok i przebiega przez plac w centrum miejscowości. Przed niedźwiedziem ucieka kilka osób, w tym mężczyzna z dwójką dzieci. Chwilę później zwierzę zaatakowało 79-latkę. Kobieta trafiła do szpitala z zadrapaniami. Po opatrzeniu została wypisana. Niedźwiedź biegł bardzo szybko. Miałam szczęście, że nie uderzył mnie w głowę. Powiedziała poszkodowana słowackiej telewizji STVR. Okolice monitoruje teraz specjalny zespół interwencyjny wyposażony w drona z kamerą termowizyjną. Słowaccy przyrodnicy apelują do mieszkańców i turystów o szczególną ostrożność. Według słowackich władz ataki niedźwiedzi są związane z rosnącą populacją tych zwierząt. Do końca listopada w całym kraju trwa ich liczenie.
2: Magister Mors został nagrodzony przez prezydenta Nowego Sącza. Sądecki artysta znany z tworzenia graffiti na różnych ścianach w mieście, chociażby serialu na Węgierskiej czy ulicy Wąskiej, otrzymał denar Świętej Małgorzaty. Jego twórczość znana jest też w różnych częściach Polski i na świecie. W ostatnim czasie na zlecenie miasta pomalował w artystyczny sposób lokomotywę, która stoi przed dworcem kolejowym w Nowym Sączu, co wywołało różne opinie wśród mieszkańców. Denara Świętej Małgorzaty artysta odebrał w trakcie wczorajszej sesji Rady Miasta Nowego Sącza. Jak podkreślał z mównicy, nie spodziewał się takiego wyróżnienia.
1: Chciałbym podziękować panu prezydentowi, Radzie Miasta i mieszkańcom za wsparcie, za to, że mogę tutaj tworzyć. Czuję się dumny. Zawsze jak wyjeżdżam na każdy mural, na każdą akcję, podkreślam, że Magister Mors z Nowego Sącza jest to dla mnie bardzo ważne. Nieważne, gdzie jestem, czy w Turcji, czy w Berlinie, czy w Warszawie, zawsze zaczynam Magister Mors z Nowego Sącza.
2: Denar Świętej Małgorzaty jest przyznawany przez prezydenta Nowego Sącza na podstawie rozporządzenia. To honorowe wyróżnienie za wybitne zasługi dla miasta. Trafia ono m.in. do działaczy społecznych czy instytucji za szczególne osiągnięcia dla Nowego Sącza.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Idealna pogoda na spacery albo na wycieczkę w góry. W Zakopanem słonecznym, niebo błękitne, region Tarnowski słońce, niebo błękitne i tak cały dzisiejszy dzień będzie nam upływał. Te temperatury będą coraz wyższe, 26-27 stopni w ciągu dnia. Mamy 22, sytuacja biometeorologiczna jest korzystna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. Godną jesień.
3: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
2: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Stęskniliście się za wspólnym gotowaniem?
6: Bo my bardzo.
5: Audycja 4 pory gotowania wraca na antenę po letniej przerwie.
7: Mam nadzieję, że będzie super. Nowe przepisy, sprawdzone patenty i zapach, który poczujecie przez głośniki. A smak wyrobicie sobie w głowie.
5: Słuchajcie nas w każdy piątek o godzinie 13.10. Zapraszają
7: Elżbieta Teper
5: i Justyna Dziedzic.
4: To była autopromocja.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie.

0: RDN Małopolska. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
3: Szalik?
2: Zimno.
4: Herbatka?
2: Cieplej.
3: Grzejnik?
2: Gorąco.
4: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
2: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
5: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Avra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
6: Po reklamie.
7: Informacje z życia Kościoła.
8: Ewa Biedroń, zapraszam. Rozpoczął się wielki odpust limanowski do znajdującej się w Bazylice figury Matki Bożej Bolesnej. Pielgrzymują wierni z całego regionu. Biskup tarnowski Andrzej Jerzy przewodniczył sumie odpustowej i podczas homilii podkreślał konieczność naśladowania Maryi, pójścia jej śladami. W rozmowie z Radiem Erden Nowy Sącz biskup Andrzej Jerzy zwrócił także uwagę na przypadającą w tym roku 60. rocznicę koronacji cudownej figury Matki Bożej Bolesnej.
9: Przeżywamy 60. rocznicę, zawsze zadajemy sobie pytania, jacy jesteśmy po tych 60 latach. No, większość tych osób, a było tutaj koło 100 tysięcy na placu koronacyjnym w czasie koronacji 60 lat temu, już odeszło do wieczności, tylko niektórzy świadkowie jeszcze wspominają to wydarzenie, ale Matka Boża jest z nami cały czas z tą samą wielką miłością i prowadzi następne pokolenie do Jezusa Chrystusa w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej w tych czasach, w których przyszło nam dzisiaj żyć.
8: W odpuście uczestniczą wierni z parafii, a do bazyliki codziennie wędrują pieszo pątnicy z różnych parafii.
10: To jest ten nasz klimat limanowski. Matka Boska nam pomaga bardzo dużo. Jak się tak modlimy konkretnie do niej, to jednak te dary spływają na człowieka.
11: No z sercem, do matki, jak każdy. Wiara, przede wszystkim wiara.
12: No na pewno Matka Boża przyciąga i ta piękna atmosfera, która towarzyszy podczas pielgrzymowania. Trzeba to po prostu przeżyć i to będzie na pewno owocowało na następne lata. Ja teraz z dziećmi przekazuję to dalej. Z pokolenia na pokolenie to już jest piękna tradycja.
13: O co się modlicie? Przeważnie to o bycie lepsze.
14: Za rodzinę.
15: Za wszystko trzeba jej podziękować.
8: Z pielgrzymami rozmawiała Maria Mołka. Odpust w Limanowej trwać będzie do 22 września. Program znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Pójdą 3 km, by dotrzeć przed oblicze Matki Bożej Bolesnej w limanowskim sanktuarium.

0: Po raz 40 odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka Romów. Już w najbliższą niedzielę o 11:30 uczestnicy będą gromadzić się przy kościele w Mordarce. O 13:30 pielgrzymi wyruszą do Limanowej.
1: Przybywają całe rodziny. Oni z natury są wierzący, bardzo przeżywają wiarę. Będą przechodzić trasą z Mordarki do Limanowej. Nawiązując do ich tradycji wędrowania, będą bryczki, tabor wypożyczony z muzeum tutaj etnograficznego. Pary młode jadą na bryczkach, konie nawiązujące do danych czasów wędrowania. Bryczki, tabory trasą 3-kilometrową będą przebywać do Matki Bożej.
0: Mówił krajowy duszpasterz Romów ksiądz Stanisław Opocki. W sanktuarium w Limanowej Romowie przejmą sakramenty chrztu pierwszej komunii świętej, bierzmowania, będą także śluby. Mszy świętej o 14:30 przewodniczyć będzie w niedzielę ksiądz infuat Adam Kokoszka. W programie jest także przegląd romskich zespołów folklorystycznych w Parku Miejskim, który rozpocznie się o 16:30. Akcja katolicka diecezji tarnowskiej modli się regularnie za ojczyznę. Przyjść może każdy. Taka okazja będzie już w czwartek w kościele świętego Maksymiliana w Tarnowie.
2: Akcja katolicka diecezji tarnowskiej nie ustaje w swoich działaniach, również w tej formacji patriotycznej. Stąd po czasie wakacyjnym, podczas tego właśnie okresu, byliśmy na mszy świętej u Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie. Potem udaliśmy się na szlak pielgrzymkowy do Racławic, aby również tego ducha patriotyzmu zaszczepić w pielgrzymach zdążających na Jasną Górę, a teraz po tym czasie wakacyjnym wracamy z powrotem do kościoła świętego Maksymiliana na nasze comiesięczne msze święte w intencji ojczyzny. Jest to w moim przekonaniu dobra forma takiego uwrażliwiania na sprawy ojczyźniane, patriotyczne.
0: Mówił asystent kościelny akcji katolickiej ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek, który będzie przewodniczył mszy świętej i wygłosi kazanie. Msza święta zostanie odprawiona w czwartek o godzinie 18 w kościele świętego Maksymiliana. Liturgia będzie transmitowana w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Radio to nasz przyjaciel, mówią stali słuchacze radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Członkowie klubu Dobrze Nastawionych chętnie także wspierają działalność diecezjalnej rozgłośni. Od ponad 20 lat, każdego dnia od rana do wieczora, radia RDN słucha pani Greta. Tarnowianka należy także do radiowego klubu.
3: Jest to moja ulubiona rozgłośnia i najbardziej wiarygodna. Z przyjemnością wspieram radio RDN, bo uważam, że naprawdę warto. Od 7 lat należę do klubu Dobrze Nastawionych. Jeździmy na wspólne spotkania, integrujemy się. Poznałam właśnie mnóstwo koleżanek, kolegów, gdzie z przyjemnością się spotykamy. Cieszę się, że w naszym mieście w ogóle działa radio katolickie, diecezjalne, bo po prostu nie ma sobie równych i jest to taki przyjaciel dla mnie na co dzień. Taka moja druga rodzina, tak traktuję po prostu pracowników wszystkich i wszystkich członków klubu, do którego należę.
0: Stałą słuchaczką i klubowiczką jest także pani Lucena Starnowa.
4: Interesuje mnie, co się dzieje u nas w naszym regionie, a o wszystkim mogę się dowiedzieć z radia RDN Małopolska. Słucham radia, wspieram i chodzę do radia. Jestem klubowiczką. Należę do klubu Dobrze Nastawionych.
0: W niedzielę przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Decyzją biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza wprowadzona została składka, która będzie zebrana w kościołach diecezji tarnowskiej w najbliższą niedzielę. Będzie ona przeznaczona na bieżące utrzymanie diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
5: To były informacje z życia Kościoła.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do kościoła świętego Maksymiliana w Tarnowie 17 września na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz Krajowy Samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

0: Reklama.
1: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
2: Uwaga, Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu.
0: Po reklamie.
5: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
6: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Już za chwilę opóźnienia pociągów przejeżdżających przez Katowice, wszystko przez awarię urządzeń. Sprawdzimy też, co dzieje się na obwodnicy zachodniej Nowego Sącza.
2: Tam są położone dwie warstwy, warstwa 12 cm i 8.
1: Minęła 12, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Opóźnienia pociągów przejeżdżających przez Katowice sięgają kilkudziesięciu minut. To skutek dwóch awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym w Katowicach i Katowicach-Ligocie. Ta druga usterka została już naprawiona. Katarzyna Głowacka z Polskich Linii Kolejowych mówi, że skutki awarii odczuwają też podróżni w innych częściach kraju.
3: Pociągi zarówno regionalne, jak i dalekobieżne mają opóźnienia. Składy, które przejeżdżają przez stację Katowice, na przykład Intercity Silesia, który z Bochumina jedzie w stronę Warszawy Wschodniej, 20 minut opóźnienia. Pociąg Intercity Jadwiga z Gliwic do Kielc Głównych, 13 minut opóźnienia. Czy skład Intercity Premium z Bielska-Białej do Gdyni Głównej, no tutaj opóźnienie 50 minut.
1: Szczegółowe informacje można znaleźć na portalu pasażera.
0: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: Dzisiaj otwarty został odcinek remontowanej obwodnicy zachodniej Nowego Sącza między ulicą Łączną w Chełmcu a składem budowlanym w Podrzeczu. To dobra wiadomość dla kierowców, którzy dojeżdżają do sklepów i firm od strony ronda w Biczycach Dolnych, mówi starosta sądecki Tadeusz Zaręba.
2: Tam są położone dwie warstwy, warstwa 12 cm i 8, a ta warstwa ścieralna, te 4 cm będzie na całości już kładziona, jak już położony zostanie ten fragment też tutaj od Mrówki do ronda w Podrzeczu, natomiast już przygotowywany jest fragment, ta część obwodnicy między rondem Brzeznej a Podrzeczu, tam już podbudowa idzie, już badania wyszły bardzo ładnie, także też bardzo się cieszę z tego powodu.
1: Dodajmy, że również dzisiaj został zamknięty odcinek między składem budowlanym a rondem w Podrzeczu. Przypomnijmy, zamknięty jest także odcinek między rondem w Podrzeczu a rondem w Brzeznej. Główne prace związane z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na remontowanej obwodnicy zachodniej Nowego Sącza mają potrwać do końca tego roku.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: To sposób, by chronić dorobek życia, miejsca pracy i bezpieczeństwo rodziny. Mowa o sukcesji. Będzie to główny temat konferencji dla przedsiębiorców, która już w najbliższy piątek odbędzie się w sali lustrzanej w Tarnowie. Organizatorki tego spotkania były gośćmi Pulsu Regionu.
4: Dla nas sukcesja to jest czas, kiedy ci, którzy stworzyli firmę, majątek, decydują się na to, żeby zostało to przekazane. Nie po to, żeby zostało oddane, ale po to, żeby przetrwało. Sukcesja to spokój ducha dla tych, którzy stworzyli, ale również bezpieczeństwo dla tych, którzy przejmują, by trwało, by nie zostało zaprzepaszczone i zmarnowane.
1: Mówiła Anna Czech, prezes Fundacji Ludzie z Charakterem. Inauguracja projektu Bezpieczna Firma odbędzie się w piątek w sali lustrzanej w Tarnowie, początek o 12:00. Wstęp jest wolny. Wśród prelegentów będzie Aleksander Binsztok, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który w swoim wykładzie przedstawi praktyczne spojrzenie na zarządzanie sobą, zespołem i podejmowanie decyzji.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Można się jeszcze zapisać na piątą sądecką jesień biegową już w najbliższą sobotę w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu. Będzie można na sportowo spędzić czas z całą rodziną. Przewidziano kilka kategorii wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców. Rywalizacja wraz z dobrą zabawą rozpoczną się o 10:00, a przewidywane dystanse to od 60 metrów dla najmłodszych, po 1,5 kilometra dla najstarszych. Do udziału w wydarzeniu zachęca Tomasz Baliczek, zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Nowego Sącza.
5: Zapisy są poprzez stronę dostartu.pl, ale na plakatach, które są już w przestrzeni publicznej, w mediach społecznościowych, jest kod QR, poprzez który też można sobie wejść, zeskanować i od razu wyjdzie lista z zapisami i z podziałem na właśnie te kategorie wiekowe. Można się zapisać wpisując piątą sądecką jesień biegową albo poprzez właśnie ten kod QR. Myślę, że to jest taka najszybsza forma znalezienia. Można wejść na nasze social media, Sport Nowy Sącz.
1: Dla tych, którzy zdecydują się w ostatnim momencie, będzie możliwość zapisania się w sobotę w biurze zawodów w Parku Strzeleckim od strony ulicy Ogrodowej w godzinach od 8 do 11, a dla uczestników 5. Sądeckiej Jesieni Biegowej przewidziano liczne nagrody i upominki.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: To może się podobać, taka stuprocentowa sprawdzalność. Przewidywali środę pogodną i taka właśnie jest od wczesnych godzin porannych. Jest z nami słońce, tak będzie do końca dnia. Przewaga, zdecydowana przewaga słońca i wyższe temperatury. Już teraz prawie 24 stopnie na termometrach w Tarnowie, do 26-28. Zapowiadali meteorolodzy, będziemy to cały czas sprawdzać. W nocy też bezchmurne niebo, przewaga jednak chmur w rano.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Jutro niestety nastąpi wzrost zachmurzenia, ale to tylko jutro, bo już w piątek znowu ma być pogodne niebo, troszeczkę mniej na termometrach, nie 28, ale będziemy czuć jeszcze lato, które pięknie będzie się żegnać z nami. Jeszcze nie w tym tygodniu, ale pod koniec tego tygodnia jeszcze poczujemy lato. Przyszły tydzień to już będziemy wchodzić w jesień.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Teraz wchodzimy w lepszą część dnia, bo to już 9 minut po południu, czyli bliżej fajrantu tak zwanego, prawda? Jerzy Olszówka, witam bardzo serdecznie, bardzo słonecznie, bardzo ciepło. Wszystkich słuchaczy radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Razem będziemy do godziny 17. Na dobry początek popołudnia. Ira, uciekaj!
4: Dobrze!

0: Reklama.
1: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej ciebie.
0: Po reklamie.

Unit Mix, When Tomorrow Comes. No a my skupiamy się na tym, co mamy. Mamy środek tygodnia, już zaczęliśmy drugą połowę września, 16 dzień tego miesiąca 2026 roku. 14 minut po 6 wstało słońce, zajdzie 13 minut przed godziną 19, czyli do zachodu słońca. Mamy jeszcze 6 godzin 31 minut i ani jedna chmurka nie powinna nam dzisiaj słońca przysłonić. Przynajmniej w wielu miejscach tak jest. Niebo bezchmurne. Dzień liczy sobie 12 godzin 35 minut, jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku jeszcze o 4 godziny 53 minuty i 23 sekundy, a krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 4 godziny 11 minut i 4 sekundy. Dokładnie za tydzień, właśnie o tej porze, będziemy mieli już taki pełny dzień astronomicznej jesieni, bo przyjdzie do nas w nocy niczym zmiana czasu. Nagle i niespodziewanie. My będziemy spać, a przyjdzie do nas jesień. Nie będzie miał jej kto przywitać, dlatego ona tak od poniedziałku będzie nas do siebie przyzwyczajać. Tak, od poniedziałku takie znaczne ochłodzenie zobaczymy i także zachmurzenia więcej. No i także mogą pojawić się opady deszczu. Dzisiaj pięknie, pogodnie i słonecznie. No i cudowny mamy dzień w kalendarzu, bo dzisiaj jest na przykład dzień bluesa. Obchodzimy go od 20 lat, od 2006 roku. To łatwo policzyć, prawda, skoro mamy 2026. To nawet ja potrafię. W dniu urodzin B.B. Kinga. Skąd się wziął blues? No, z tradycji muzycznych afroamerykańskich społeczności. Na południu Stanów Zjednoczonych, głównie w rejonie delty Mississippi. Tam się narodził na przełomie XIX i XX wieku. No, niewolnicy i pracownicy na plantacjach śpiewali rytmiczne piosenki, które ułatwiały znoszenie ciężkiej pracy i wyrażały ich emocje, no podobnie jak szanty wśród marynarzy. Blues stał się fundamentem, z którego wyrosły późniejsze gatunki muzyki rozrywkowej, takie jak jazz, rhythm and blues, R&B czy rock and roll. No to co? Gdy grali dla nas rock and roll, no i właśnie, czego jest w nim więcej? Może bluesa już więcej w nim właśnie, a może rock and rolla? 2 plus 1. 19 minut po południu.

Legendarny zespół, nie bójmy się tego powiedzieć, zespół legendarny. 2+1, gdy grali dla nas Rolling Stones. A ta piosenka nawiązuje do słynnego historycznego koncertu grupy The Rolling Stones w warszawskiej sali kongresowej w 1967 roku. Rock and roll w nim jeszcze brzmi, czy już więcej bluesa w nim, czy może więcej już bluesa w nim. No a tekst bardzo trafnie pyta o to, jak z biegiem lat zmieniała się muzyka i otaczający nas świat. No i łatwo też policzyć, jeżeli w tekście słyszymy, jak wygląda ten nasz świat, gdy 15 przeszło lat, a koncert odbył się Rolling Stonesów w 67 roku, to piosenka grupy 2+1, gdy grali dla nas Rolling Stones, musiała powstać w latach 80. Tak, jeżeli dobrze liczę. Tak, natomiast chyba 82 dokładnie. I do bluesa oczywiście dzisiaj będziemy jeszcze nawiązywać, bo mamy w Polsce dzień bluesa w kalendarzu, 16 dzień września. Teraz, zanim spadnie deszcz. No właśnie, wykorzystajmy ten czas, zanim spadnie deszcz, bo deszcz może pojawić się już jutro w godzinach porannych. Kuban i Mrozu, a za chwilę wiadomości pogodowe.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Uwaga Tarnów! Cyrk na wozie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
5: Po reklamie.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Aż chce się zaśpiewać z Lechem Janerką. I znowu pięknie jest, i znowu fajnie jest, i znowu dobrze jest, prawda? Słonecznie, pogodnie na południu kraju, na południowym wschodzie, południowym zachodzie. Nie tak fajnie mają na zachodzie kraju, północnym zachodzie. Tam chmury i opady deszczu, tam też niższe temperatury. Nad polskim morzem teraz 17 kresek zaledwie powyżej zera. No maksimum temperaturowe to jest na południu. To może być od 26 do 28 stopni.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Passenger, when we were young.

0: Reklama.
1: To jak, gramy w ciepło-zimno?
2: Czapka?
1: Zimno.
3: Koc?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: To nowe ogrzewanie.
1: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie.
9: W środowe popołudnie umiarkowany ruch na drogach w regionie, na ulicach Tarnowa, tak i Nowego Sącza. Ruch niewielki, jeszcze spokojnie na ulicy Węgierskiej. Bez problemów przemieszczamy się ulicami Lwowska, Barskie, Pieczkowskiego, Witosa, ulica Tarnowska, tutaj płynnie, bez kłopotów. Na Królowej Jadwigi, w Tarnowie, na Narutowicza troszeczkę więcej jest pojazdów, ale tylko przy ulicy Tuchowskiej, przy Krakowskiej. Starodąbrowska, Gumniska, tutaj nawet płynnie, no Dąbrowskiego i Gumniska płynnie, na Starodąbrowskiej też niewiele samochodów, Słoneczną, Śliwki, Słowackiego jedziemy płynnie do ulicy Klikowskiej, na ulicy Krakowskiej, także na Wylotowej spokojnie wjeżdżamy do miasta też bez większych problemów i wyjeżdżamy ulicą Lwowską w stronę Rzeszowa i wjeżdżamy do miasta też od Rzeszowa w kierunku ulicy Orkana. Jedziemy płynnie na Alei Jana Pawła II. Też ruch niewielki w tej chwili. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierujących. Zmienimy teraz środek lokomocji, przeniesiemy się do pociągu, konkretnie do pierwszego wagonu, właściwie do lokomotywy. Kupiliśmy ją za niewielkie pieniądze, bo paliwo jest drogie, więc jest to jakiś sposób na oszczędności. A Dzień Maszynisty obchodzimy właśnie 16 września od 30 lat. Po raz pierwszy został obchodzony w 1996 roku w Czerwińsku. Perfekt, Grzegorz Markowski.

lokomotywa zagłoszenia Grzegorz Markowski i Perfect. Utwór nagrali w latach 80., a jak bardzo aktualny jest dziś w 2026 roku. Prawda? Samochód nie na naszą kieszeń, paliwo coraz droższe. No a tutaj mamy lokomotywę na wodę. Wystarczy pozbierać troszeczkę chrust w lesie i może będzie człowieka stać na tę lokomotywę. No ale jak się ma teraz ten dowcip, który był, nie wiem, państwo znają, nie znają, powiedzą, że to suchar. No suchar jest wtedy, kiedy jest powszechnie znany. No nie wiem, ale pamiętają państwo taki dowcip, był młodym chłopaku z Arabii Saudyjskiej, który przyjechał na studia do Polski. Po kilku tygodniach pisze list do ojca, bogatego szejka oczywiście. Drogi tato, Polska jest przepiękna, ludzie są tutaj bardzo mili, gościnni. Czuję się jednak trochę głupio i niezręcznie, kiedy podjeżdżam pod uczelnię moim złotym Mercedesem. Znają państwo. A moi profesorowie i koledzy z roku wysiadają z pociągu. No i już następnego dnia chłopak otrzymuje odpowiedź od ojca. Ekspresowy przelew na konto. Synu, nie przynoś nam wstydu. Przelałem ci na konto 20 milionów dolarów. Idź i kup sobie pociąg, żebyś nie musiał się wyróżniać. Dobrze, i wstydzić jednocześnie. A przy okazji Dzień Maszynisty obchodzony jest od 1996 roku, jak już wspomniałem. Inicjatorem tego święta jest Organizacja Autonomiczne Europejskie Związki Zawodowe Maszynistów ALE, zrzeszająca około 65 tysięcy maszynistów z Belgii, Bułgarii, Niemiec, Grecji, Włoch, Chorwacji, Holandii, Polski, Portugalii, także Rumunii, Szwajcarii, Serbii, Słowacji, Hiszpanii, Czech i Węgier. I pozdrowienia najlepsze dla wszystkich pracowników kolei, nie tylko dla maszynistów. Kwadrans do godziny 13:00.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

Teraz pójdziemy po płytę tygodnia. Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, I Know Too Much. Taki jest jej tytuł. Utwór zatytułowany For Your Entertainment. Ellie Goulding. Praca nad tym albumem pozwoliła mi na szczere połączenie wszystkiego w całość. To jak prowadzenie muzycznego dziennika, zbiór piosenek odzwierciedlających konkretny etap mojego życia. Zawsze uwielbiałam eksperymentować z różnymi brzmieniami i tempem, mówi Ella Goulding. I teraz Ellie Goulding, For You Entertainment. Tak spokojnie, ale później się rozpędzi.

szalejąc na Ellie Goulding, rozkręciłem się, prawda? Skuty tygodnia w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. I know too much for your entertainment. O szalonej miłości, bo z miłości można oszaleć. Jutro pauzuje Ellie Goulding, bo jutro polski czwartek, więc gramy tylko po polsku, ale wracamy do płyty tygodnia już w piątek w popołudniowym programie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. A za chwilę wiadomości o 13 przedstawi Marta Jadłowska. Do tego czasu będę z tobą, Lemon.

0: Reklama. Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
1: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
2: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
0: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
3: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
2: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie. W Nowym Sączu powstanie nowa strefa płatnego parkowania. Czy w Lisiej Górze odbędzie się referendum? Rozpoczęło się sprawdzanie podpisów.
2: Codziennie te podpisy będą przez nas weryfikowane od godziny 9 do 11, aż do momentu oczywiście zweryfikowania wszystkich podpisów.
1: A Romowie będą pielgrzymować do Limanowej.
3: Będą przechodzić trasą z Mordarki do Limanowej, nawiązując do ich tradycji wędrowania.
1: Jest 13, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Uwaga kierowcy, wypadek w Piwnicznej Zdroju na drodze krajowej 87 przed rondem niedaleko przejścia granicznego w Mniszku. Po godzinie 12 na ulicy Krynickiej doszło do zderzenia samochodu dostawczego z motocyklem. Jedna osoba została poszkodowana, ranny motocyklista po przebadaniu przez ratowników medycznych został zabrany do szpitala. Droga jest w tej chwili całkowicie zablokowana, tak przekazał nam dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. 218 kart z podpisami popierającymi referendum trafiło do tarnowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Inicjatywa dotyczy odwołania ze stanowiska wójta Lisiej Góry Arkadiusza Mikuły. Jak poinformowała Katarzyna Tutaj, komisarz wyborczy Tarnów 1, urzędnicy rozpoczęli weryfikowanie dokumentów.
2: W dniu dzisiejszym, czyli 16 września, rozpoczęliśmy o godzinie 9 badanie wykazów podpisów, które pełnomocnik nam przedłożył. Codziennie te podpisy będą przez nas weryfikowane od godziny 9 do 11, aż do momentu oczywiście zweryfikowania wszystkich podpisów. Jeżeli okaże się, że będzie wystarczająca liczba podpisów, będziemy badać dalszą część wniosku, czyli czy wniosek spełnia pozostałe wymagania formalne, czy inicjatorzy ogłosili, uzasadnili referendum i czy mieszkańcy mieli możliwość się z tym ogłoszeniem zapoznać.
1: Sprawdzona zostanie nie tylko liczba podpisów, ale także to, czy zostały zebrane prawidłowo oraz czy podpisały się osoby, które są uprawnione do głosowania w ewentualnym referendum. Na wszystkie te czynności urzędnicy mają 30 dni, a my jeszcze dzisiaj zajmiemy się tym tematem w Pulsie Regionu.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: W Nowym Sączu powstanie nowa strefa płatnego parkowania, ale dopiero w przyszłym roku. Chociaż władze miasta zapowiadały wprowadzenie strefy C już od 1 października, ostatecznie wycofały się z pomysłu. W trakcie sesji Rady Miasta podjęto uchwałę, w ramach której urzędnicy zawnioskowali o przesunięcie tego terminu na pierwszy dzień kwietnia przyszłego roku. Zakres prac przygotowawczych okazał się znacznie szerszy niż pierwotnie zakładało, mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, który podkreślił, że nowa strefa ma dotyczyć wielu ulic miejskich, które nie są w ścisłym centrum miasta.
4: Chodzi o to, żeby wprowadzić rotację na takich ulicach jak Zamenhofa, Sienkiewicza, jak 1 Maja, bo to są ulice, które są cały czas zajmowane przez osoby przyjeżdżające z zewnątrz i traktowane jako darmowy parking. Tutaj wprowadzenie takiej symbolicznej opłaty w postaci 1 zł wymusi, mam nadzieję, ten ruch. Oczywiście posiadacze karty nowosądeczanina przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę mieliby prawo parkowania w strefie C za darmo.
1: Dopiero po przeprowadzeniu analiz i konsultacji okazało się, że wdrożenie nowej strefy wymaga bardziej zaawansowanych rozwiązań niż zakładano na początku. A teraz trwa postępowanie w sprawie wyłonienia operatora nowej strefy. Za uchwałą głosowało 13 radnych, 7 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciwko.
0: Z życia kościoła.
1: Pójdą 3 kilometry, by dotrzeć przed oblicze Matki Bożej Bolesnej w limanowskim sanktuarium. Już po raz 40 odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka Romów. W najbliższą niedzielę o 11.30 uczestnicy będą gromadzić się przy kościele w Mordarce, a o 13.30 pielgrzymi wyruszą do Limanowej.
3: Przybywają całe rodziny. Oni z natury są wierzący, bardzo przeżywają wiarę. Będą przechodzić trasą z Mordarki do Limanowej. Nawiązując do ich tradycji wędrowania. Będą bryczki, tabor wypożyczony z muzeum tutaj etnograficznego. Pary młode jadą na bryczkach, konie nawiązujące do danych czasów wędrowania. Bryczki, tabory trasą 3-kilometrową będą przebywać do Matki Bożej.
1: Mówił ksiądz Stanisław Opocki, krajowy duszpasterz Romów. W sanktuarium w Limanowej Romowie przyjmą sakramenty chrztu, pierwszej komunii świętej, bierzmowania. Będą też śluby. Mszy świętej o 14.30 przewodniczyć będzie ksiądz infułat Adam Kokoszka.
0: RDN na sportowo.
1: Najlepsi rugbyści z Polski i Czech zaprezentują się na stadionie w Nowym Sączu. W sobotę odbędzie się tu mecz tych drużyn. Rozpocznie się o 20.00, ale atrakcje będą już wcześniej. Zapowiada Grzegorz Goliński, sekretarz rugby klubu Biało-Czarni Nowy Sącz.
5: Organizujemy wcześniej turniej dzieciaków na tym stadionie, bo już od 16 tam dzieciaki będą grały. Natomiast równolegle też będzie odbywał się mecz kadr U20, bo w Nowym Sączu będziemy gościć nie tylko pierwszą reprezentację, ale również kadrę U20, kadrę młodzieżową i oni też będą rozgrywać swój mecz z rówieśnikami z Czech. Tylko ten mecz będzie rozgrywany na sztucznym boisku na Zawadzie.
1: Dodajmy, że na mecz reprezentacji Polski z Czech został powołany sądeczanin Marcin Siemaszko.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Gdzie nie spojrzeć, wszędzie słońce, wszędzie niemalże bezchmurne niebo. Gdzie są chmury, to są chmury zupełnie niegroźne, ozdabiają tylko błękit nieba. 25 stopni na termometrach teraz w Tarnowie, słonecznie, oczywiście, że tak. W nocy może być to przewaga chmur, ale bez opadów jeszcze, 15 stopni na termometrach. W nocy i jutro w godzinach przedpołudniowych o poranku wzrost zachmurzenia i tu mogą się pojawić opady.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Ciśnienie powoli spada. Na barometrach w Tarnowie 991 hektopaskali. Co z sytuacją biometeorologiczną? No niestety jest niekorzystna, ale będzie przechodzić w korzystną z każdą godziną i już w nocy będzie biometr korzystny. Nadal w nocy ciepło, nadal w nocy sucho. Wszystko brzmi bardzo optymistycznie, bardzo pozytywnie. Tak jak tekst Patrycji Markowskiej, która na tapet wzięła trzy cnoty. Miłość, wiarę i nadzieję. 7,5 minuty po 13:00.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autolink, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska, 187.
4: Hyundai.
5: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
6: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Awra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy. Radiowe kino plenerowe.
7: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu.
0: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Stęskniliście się za wspólnym gotowaniem?
9: Bo my bardzo.
8: Audycja 4 pory gotowania wraca na antenę po letniej przerwie.
9: Mam nadzieję, że będzie super. Nowe przepisy, sprawdzone patenty i zapach, który poczujecie przez głośniki. A smak wyrobicie sobie w głowie.
8: Słuchajcie nas w każdy piątek o godzinie 13.10. Zapraszają
9: Elżbieta Teper
8: i Justyna Dziedzic.
7: To była autopromocja.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do kościoła świętego Maksymiliana w Tarnowie 17 września na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz Krajowy Samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

Everybody Needs Somebody. Potrzebowaliśmy bluesa, aby dzisiaj słuchać muzyki rozrywkowej. Blues Brothers. W Dzień Bluesa w Polsce obchodzimy taki dzień właśnie 16 września od 20 lat. W dniu urodzin B.B. Kinga, dokładnie 101 lat temu, 16 września w 1925 roku urodził się B.B. King, wybitny amerykański gitarzysta, wokalista i autor tekstów, nazywany królem bluesa. W ciągu 70 lat kariery zagrał blisko 15 tysięcy koncertów i nagrał około 100 płyt. Zdobył 15 nagród Grammy, w tym 6 za najlepszy album bluesowy oraz za całokształt twórczości w 1987. Zmarł w 2015 roku. Kariera muzyka nabrała tempa w latach 60. wraz z pierwszym wielkim przebojem The Fool Is Gone. Piosenka zagościła na listach przebojów i stała się jednym z najważniejszych utworów króla bluesa. Znalazła się m.in. na 183. miejscu listy 500 największych przebojów czasopisma Rolling Stone.

0: Po śmierci B.B. Kinga 14 maja w 2015 roku gitarzystę wspominał dziennikarz muzyczny Paweł Sztrąbkę. Powiedział, że król bluesa miał ogromny wpływ na rozwój amerykańskiej kultury.
1: Zawdzięczamy mu to, że wiemy, co jest bluesem. Zawdzięczamy mu genialne riffy gitarowe i to, że nie bał się śpiewać i czasami nawet śpiewać białą muzykę, ale zawsze z takim bluesowym podtekstem. On był prawdziwym ambasadorem kultury amerykańskiej, tej murzyńskiej, na całym świecie.
0: Inną znaną piosenką B.B. Kinga jest Lucille, poświęcona jego gitarze, dzięki której osiągnął sławę. Utwór ukazał się na płycie o tym samym tytule w 1968 roku.
2: The sound that you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation. Oh, and you might say, brought me fame.
0: B.B. King jest uznawany za jednego z najważniejszych gitarzystów wszechczasów, a także jednego z trzech najwybitniejszych bluesmenów obok Alberta Kinga i Freddiego Kinga. Był też wokalistą i autorem tekstów. Jego twórczością inspirowało się wielu wykonawców muzyki bluesowej i nie tylko. Jesienią 2014 roku zagrał w Chicago ostatni koncert, przerwany z powodu zasłabnięcia. Zmarł kilka miesięcy później, 14 maja w 2015 roku. W miasteczku Indiana, w stanie Mississippi, które zawsze uważał za swój dom, znajduje się muzeum poświęcone muzykowi. B.B. King, Ring in My Heart.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Uwaga Tarnów! Cyrk na wozie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
4: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
5: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie, koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
0: Po reklamie.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Bardzo przyjemna aura, komfortowa temperatura, zachęca do spacerów, tym bardziej, że jakość powietrza jest dobra. 989 hektopaskali na barometrach w Tarnowie, ciśnienie powoli spada, ale sytuacja biometeorologiczna tak będzie się poprawiać. Na razie biometr jest niekorzystny. Wiatr jest słaby, południowo-zachodni, teraz wie z prędkością około 14 km na godzinę, w porywach do 25. W nocy zmieni kierunek na zachodni, w porywach do 10 km na godzinę.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Jutro od godzin porannych, czego poranku, zapuka do nas jesień, ale tak na chwilę tylko. Ona tylko zapuka, nie wejdzie, po prostu powie, że zbliża się, pójdzie sobie i w sobotę będziemy mieli znowu pogodne niebo, 22 stopnie w niedzielę, w piątek 22, w sobotę 24, w niedzielę 23 stopnie, czyli cały weekend zapowiada nam się ten ostatni letni weekend, naprawdę wakacyjnie jeszcze. A w poniedziałek znowu wzrost zachmurzenia, opady deszczu mogą się pojawić, czyli jesień będzie już powoli czekać, aż my otworzymy jej drzwi 23 września.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania? Skuter! Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
3: Po reklamie.
4: Nowy Sącz, Helena Marcinkowicka. O tej porze w tej chwili więcej samochodów. Ruch wzmożony. Lwowska, Barskie, Pieczkowskiego, ruch niewielki. Na Witosa również spokojnie, na Węgierskiej również ruch umiarkowany. Tak w jedną, jak i w drugą stronę, także tu cisza, spokój można powiedzieć. W Tarnowie na Narutowicza, przy Tuchowskiej i na Dąbrowskiego przybyło samochodów. Na Lwowskiej umiarkowany ruch, na Starodąbrowskiej także płynnie, Ślitki Słowackiego ruch niewielki. Zaglądamy na ulicę Brzeska, tutaj Kościuszki, Głowackiego, być może tu więcej jest pojazdów w Gorlicach, natomiast najwięcej samochodów na Kościuszki przy Węgierskiej w tej chwili. W Bochni natomiast na ulicy Floris więcej samochodów jest w tej chwili na ulicy Kościuszki i Kraszewskiego. Wszystkiego bezpiecznego, szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. Wish you were here. 19 do 14.

0: Rok temu, 16 września, zmarł Robert Redford, amerykański aktor, reżyser i producent, jeden z najwybitniejszych filmowców w historii. Twórca i promotor największego na świecie festiwalu kina niezależnego Sundance Festival. Miał 89 lat. Sławę przyniosły mu filmy uznawane dziś za klasyki amerykańskiego kina. Żądło, Wszyscy ludzie prezydenta, Trzy dni kondora, Pożegnanie z Afryką, a w późniejszym okresie kariery Niemoralna propozycja czy Quiz Show. Reżyserował m.in. obrazy Zaklinacz koni, Zwykli ludzie, Reguła milczenia. Karierę aktorską rozpoczął pod koniec lat 50. ubiegłego wieku od występów w broadwayowskiej sztuce Tall Story. Jako reżyser debiutował filmem Zwyczajni ludzie w 1980 roku. Ostatni obraz wyreżyserował w 2012. W 1981 roku założył Sundance Institute, instytucję wspierającą kino niezależne, która dała początek słynnemu festiwalowi filmowemu. Dzięki działalności aktora świat poznał takie nazwiska jak Quentin Tarantino, Steven Soderbergh czy Robert Rodriguez. Krytyk filmowy Łukasz Maciejewski w 2025 roku powiedział, że Roberta Redforda należy stawiać w jednym szeregu z najwybitniejszymi ludźmi świata filmu.
1: Myślę o Robercie Redfordzie jako kontynuatorze tej linii, której szlak wyznaczały najważniejsze nazwiska kina amerykańskiego, ikony Hollywoodu, Clark Gable, Marlon Brando, James Dean. Robert Redford obok swojego przyjaciela Paula Newmana, z którym zagrał w ikonicznych filmach Butch Cassidy i Sundance Kid czy Żądło, na pewno by się na tej liście zmieścił.
0: Wspominając Roberta Redforda, filmoznawca Andrzej Bukowiecki podkreślił w ubiegłym roku, że wachlarz jego ról budzi podziw. Zwrócił także uwagę na jego dokonania reżyserskie.
2: Zadebiutował jako reżyser wstrząsającym dramatem psychologicznym Zwykli ludzie i w jakiś czas potem nakręcił przepiękny film Zaklinacz koni, w którym zagrał u boku rozpoczynającej wtedy swoją wielką karierę Scarlett Johansson i jeszcze miał tą wielką zasługę, że stworzył festiwal Sundance, jeden z najważniejszych festiwali na świecie, który jest festiwalem ambitnego kina.
0: Krytyk Łukasz Maciejewski powiedział, że twórczość Roberta Redforda można uznać za kwintesencję amerykańskiego kina.
1: Czyli wszystko to, co w złotej erze Hollywood i dekadach późniejszych stanowiło esencję tego kina. Mądre filmy, filmy mówiące o człowieku, mówiące o naturze człowieka, zarazem kino atrakcyjne, kino komercyjne. No i postać myśląca, postać, która miała swoje poglądy, swoje zdanie, również człowiek zaangażowany i w rzeczywistość polityczną, i w rzeczywistość społeczną.
0: Robert Redford był laureatem kilkudziesięciu nagród i wyróżnień. W 1965 roku otrzymał Złoty Glob dla najbardziej obiecującego gwiazdora za rolę w filmie Inside Daisy Clover. W 1981 przyznano mu Oscara i Złoty Glob dla najlepszego reżysera za film Zwyczajni ludzie. W 2002 roku otrzymał honorowego Oscara za całokształt pracy aktorskiej. Po tym, jak w 2018 zagrał w komedii kryminalnej Gentleman z rewolwerem, w tym samym roku poinformował o zakończeniu kariery aktorskiej. Rok później otrzymał francuską nagrodę filmową César. Skoro mowa o filmie, niech zagra ojciec z polskiego bluesa w Dniu Króla Bluesa. W Polsce to Dzień Bluesa obchodzony od 20 lat w dniu urodzin B.B. Kinga. Ten o tobie film i Tadeusz Nalepa.
3: Cichy wiatru szept, wystarczy biały konar brzozy.

Herzvolle Film.

Nalepa, ten o tobie film, legendarny ojciec polskiego bluesa. Jeszcze dzisiaj zagra po godzinie 14, może uda nam się jeszcze zagrać Graj Nie Żałuj Strun, czyli tak gra polski bluesman w Dzień Bluesa, 8 do 14.

Środa, 16 dzień września 2026 roku. Tu Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Za chwilę wiadomości o 14:00.

0: Reklama.
1: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
2: Optyk Pokorna Staffin w Dębicy to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
0: Po reklamie. Na liście refundacyjnej od 1 października znajdą się 24 nowe terapie. W Bazylice Katedralnej w Tarnowie rozpoczynają się prace badawcze.
3: Co tutaj nam katedra pokaże, to będzie miłą niespodzianką.
0: Na zegarze 14, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Na nowej liście refundacyjnej znalazły się 24 nowe terapie. Wśród nich jest 13 terapii onkologicznych i 11 nieonkologicznych, poinformowała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
4: Dotyczą one przede wszystkim chorób reumatoidalnych, ale też hormonalne terapie zastępcze, leczenie endometriozy. Mieliśmy wiele sygnałów takich, że leki, które były w innych wskazaniach, a niedostępne dla pacjentek z chorobami endometriozy, mogły też zostać objęte refundacją.
0: 8 nowych terapii dotyczy chorób rzadkich. Nowa lista refundacyjna wejdzie w życie od 1 października.
5: Wiadomości ważne dla kierowców.
0: Uwaga kierowcy, będą utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej w miejscowościach Witowice Górne i Bilsko. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że od jutra rozpoczną się roboty budowlane związane z remontem drogi powiatowej Tabaszowa-Witowice Dolne w miejscowościach Witowice Górne i Bilsko. W związku z tym na odcinku trasy wystąpią utrudnienia w ruchu, zawężenie jezdni, a także okresowo zamknięcie odcinka drogi dla ruchu. Prace powinny zakończyć się 28 listopada.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Rodziny kombatantów spotkają się na hali Łabowskiej. Już jutro odbędzie się tutaj 47. turystyczny zlot imienia majora Juliana Zubka-Tatara. Będzie to swoista lekcja historii dla młodzieży z okolicznych szkół. O szczegółach Maria Mułka.
7: Spotkanie rozpocznie się już o 8 w sali reprezentacyjnej oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Beskid w Nowym Sączu. Później zaplanowane jest składanie zniczy na grobach kolegów i koleżanek z oddziału Tatara na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. Po tej części uczestnicy wyjadą samochodem na halę Łabowską, gdzie odbędzie się apel poległych przy pomniku żołnierzy 9. Kompanii 3. Batalionu 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. Złożone zostaną też kwiaty, zapalone znicza i dodatkowo wystąpią przedstawiciele władz samorządowych i zaproszeni goście. Przewidziano również program artystyczno-patriotyczny przygotowany przez Szkolny Zespół Włóczyki ze Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju. Spotkanie uczestników przy wspólnym ognisku, wspomnienia i wspólny śpiew. Po uroczystościach patriotycznych odbędzie się gra terenowa dla młodzieży szkolnej, w ramach której poszukiwane będą pomniki poległych partyzantów z czasów II wojny światowej.
0: W Bazylice Katedralnej w Tarnowie rozpoczynają się prace badawcze. W kościele powstaną dwa wykopy o głębokości 4 metrów. Pierwszy z nich będzie w nawie serca Pana Jezusa, a drugi pod chórem. Badania mają pomóc w stworzeniu projektu budowlanego podziemnej trasy turystycznej, która planowana jest w tej zabytkowej świątyni. Podczas badań będzie wykorzystywany georadar. Prace prowadzić będzie archeolog z Podkarpacia Ewa Kędzierska.
3: Co tutaj nam katedra pokaże, to będzie miłą niespodzianką. Jak ściągamy te pierwsze warstwy, to dopiero wtedy okazuje się, co tam przeszłość schowała, więc takie troszeczkę detektywistyczne to jest. Dopiero jak ściągniemy posadzkę, otworzymy wykop, dopiero wtedy będziemy coś więcej wiedzieć. Są to prace wymagające, trzeba zabezpieczyć kościół, trzeba zabezpieczyć wykopy. Nie możemy pracować, kiedy są msze. Z pierwszym wykopem wycelowaliśmy, mamy nadzieję, żeby odsłonić część ściany fundamentowej, bo to jest tutaj też dla projektantów ważne.
0: Badania mają także pomóc odpowiedzieć na pytanie, czy w katedrze jest kolejna krypta. A przypomnijmy, że powstanie podziemnej trasy turystycznej w Bazylice Katedralnej w Tarnowie planowane jest na jubileusz 700-lecia Tarnowa w 2030 roku.
5: Z życia Kościoła.
0: Rozpoczął się wielki odpust limanowski. Do znajdującej się w tutejszej bazylice figury Matki Boskiej Bolesnej pielgrzymują wierni z całego regionu. W pierwszym dniu uroczystości uczestniczył biskup Andrzej Jesz. Ordynariusz diecezji tarnowskiej przewodniczył sumie odpustowej i w trakcie homilii podkreślał konieczność naśladowania Maryi i pójścia jej śladami. W rozmowie z radiem RDN Nowy Sącz biskup Andrzej Jesz zwrócił też uwagę na przypadającą w tym roku 60. rocznicę koronacji cudownej figury Matki Boskiej Bolesnej.
8: Przeżywamy 60. rocznicę, zawsze zadajemy sobie pytania, jacy jesteśmy po tych 60 latach. No większość tych osób, a było tutaj koło 100 tysięcy na placu koronacyjnym w czasie koronacji 60 lat temu, już odeszło do wieczności, tylko niektórzy świadkowie jeszcze wspominają to wydarzenie, ale Matka Boża jest z nami cały czas z tą samą wielką miłością i prowadzi następne pokolenie do Jezusa Chrystusa w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej w tych czasach, w których przyszło nam dzisiaj żyć.
0: Odpust w Limanowej trwać będzie do wtorku 22 września. Zdjęcia z uroczystości można znaleźć na rdn.pl. Relacja także dzisiaj w Pulsie Regionu o 15.30.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Mamy chyba maksimum temperaturowe, prawie 26 stopni na termometrach w Tarnowie, ale może są miejsca, gdzie już termometry pokazują 28 stopni, bo tak właśnie też zapowiadali synoptycy, a teraz bardzo mocno słońce operuje. Niebo bezchmurne w całej Małopolsce, na Podkarpaciu, w województwie świętokrzyskim także dużo błękitnego nieba. W nocy niestety przewaga chmur i nad ranem może popadać deszcz, ale naprawdę delikatny i przelotny.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Jutro o poranku i w godzinach przedpołudniowych wypada się to, co się ma wypadać, i w godzinach popołudniowych, czyli o tej porze, już też powinniśmy się cieszyć w miarę pogodnym niebem. Więcej słońca w piątek, w sobotę i w niedzielę. Od poniedziałku przyjdzie do nas jesień, będzie pukać mocno do naszych drzwi.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: A Little More i Ed Sheeran.

0: Reklama.
1: Uwaga, Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
2: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Awra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
3: Agencja koncertowa Jolmax i Centrum Sztuki Mościce zapraszają 17 października. Koncert legendarnego zespołu Lombard. 45 lat. Niezapomniane przeboje. Widowisko multimedialne. Zespół Lombard. To nie chwila, to droga. 45 lat na scenie. Tysiące koncertów. Hity, które znasz. Rockowa energia. Przeżyj to sam. Lombard Tarnów. 17 października. O godzinie 18. Bilety. Centrum Sztuki Mościce.
0: Po reklamie.
4: 16 dzień września 2026 roku, środa. Edyta, Kamilia, Kornel, Franciszek, Wiktor, Jan, Łucja, także Cyprian, Ludmiła, Korneliusz, Eufemia, Korneli, Sebastiana, Innocentyna dzisiaj świętują. Dzisiaj także Dzień Bluesa, Dzień Maszynisty, Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej i Światowy Dzień Fryzjera. Wszystkim składamy najlepsze, najgorętsze życzenia i wszystkiego dobrego dla urodzonych 16 września. The Weekend.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

If Only You, dokładnie 25 lat temu, 11 miesięcy i 27 dni. To była sobota w 2000 roku. Łukasz Golec, puzonista słynnej grupy Golec Orchestra, wziął ślub z Edytą Mędrzak, grającą w tym zespole na skrzypcach. Ceremonia odbyła się w zabytkowym kościółku w Łodygowicach, rodzinnej miejscowości Panny Młodej. No jest to doskonała okazja, by przypomnieć utwór Masz jak ja. Piosenka ta to wyjątkowy prezent, jaki Edyta i Łukasz Golcowie podarowali sobie nawzajem z okazji 25-lecia małżeństwa. To również taki, jak sami podkreślają, ich muzyczny hołd dla miłości, która potrafi przetrwać wszystko. W jednym z wywiadów zdradzili, czy istnieje recepta na miłość. Chyba nie ma takiej recepty. Po prostu mamy to szczęście, że trafiliśmy na siebie i połączyła nas wspólna pasja, mimo różnic. To nie jest też tak lukrowo i cukierkowo. Czasami ja jestem w swoim świecie, Łukasz w swoim, ale gdzieś ta nić porozumienia jest między nami, mówi Edyta Golec. Codziennie rano trzeba czułe słówka żonie mówić, robić kawkę, ciasteczko, śniadanko do łóżeczka, słodzić cały czas. To jest na pewno sposób, radzi z kolei Łukasz Golec. Ale jak dodaje Edyta Golec, mimo że są to bardzo miłe gesty, które docenia i które na pewno wspomagają relacje, nici porozumienia należy szukać gdzie indziej. Kobiety są z Wenus, mężczyźni z Marsa, więc będziemy się różnić w różnych kwestiach i w różnych schematach, stylach i poglądach, ale w tym wszystkim najważniejszy jest właśnie ten rezonans, który między nami jest. Mówi o piosence Masz jak ja, Edyta Golec. Mamy piękną rodzinę, ale też gramy, mamy wspólne pasje, wspólne zainteresowania, wspólne tematy, które nas też scalają. Każdy ma też jednak gdzieś tam swój światek i tak się udaje łączyć jedno z drugim, a efekt jest taki, jaki jest. Czyli piosenka Masz jak ja, dodaje Łukasz Golec. 21,5 minuty po 14:00.

takie małżeństwo i wzięli ślub dokładnie w dniu bluesa 26 lat temu. Tak, już wtedy był obchodzony dzień bluesa. No to a propos bluesa, wspominany ojciec z polskiego bluesa. Graj, nie żałuj strun, te słowa wyśpiewa Geiga. Tak gra polski bluesman. 24 minuty po godzinie 14.

0: pani w szkole mówiła co innego.
1: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
0: Nie bujasz?
1: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
2: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
1: Hyundai.
3: Talia po raz 30 od 18 września. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na jubileuszowy festiwal komedii. Zobaczysz m.in. Gwiazdorski Klub Kawalerów z Rafałem Rutkowskim, Izabelą Dąbrowską i Marią Seweryn. Kryminalną Pułapkę z Leszkiem Lichotą i Jędrzejem Hycnarem. Grupę Krwi z Emilią Komarnicką i Łukaszem Lewandowskim, a także spektakl Była sobie Polska, twórców kultowego Pożaru w burdelu. Bilety wciąż w sprzedaży. Zapraszamy. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Tarnowa.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie. Prokuratura rejonowa w Nowym Sączu wszczęła śledztwo w sprawie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło na torach w Kamionce Wielkiej. Tragicznego zdarzenia nie przeżył 78-letni mężczyzna. O szczegółach Krzysztof Niedzielan.
2: Z dotychczasowych wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że mężczyzna przechodził przez torowisko w miejscu niedozwolonym, znajdującym się na zakręcie, określanym jako tzw. dzikie przejście. Z uwagi na wiek i stan zdrowia miał problemy z poruszaniem się. Gdy pokrzywdzony przechodził przez tory kolejowe, został potrącony przez pociąg osobowy relacji Krynica-Zdrój-Tarnów, w wyniku czego pieszy zmarł na miejscu. Przeprowadzono tam m.in. oględziny zwłok, w których uczestniczył prokurator i biegły z zakresu ruchu drogowego. Maszynista oraz kierownik pociągu zostali przebadani na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikiem 0 mg na litr. Od maszynisty pobrano również krew, żeby przeprowadzić dalsze badania. Ciało pokrzywdzonego zabezpieczono do badań sekcyjnych. Trwa postępowanie przygotowawcze zmierzające do ustalenia przyczyn i przebiegu tego tragicznego w skutkach zdarzenia.
1: W Małopolsce najwyższa emerytura sięga blisko 37,5 tysiąca złotych miesięcznie. Rekordzista w regionie pobiera świadczenie z krakowskiego oddziału ZUS. W Nowym Sączu najwyższa wypłacana emerytura to ponad 31 tysięcy złotych, a w Tarnowie ponad 25 tysięcy. Jeszcze wyższe świadczenia wypłacane są w innych częściach kraju. Najwyższa polska emerytura wynosi około 54 tysięcy złotych miesięcznie. Otrzymuje ją mieszkaniec województwa śląskiego.
3: Jak wynika z naszych danych, tak wysokie świadczenie dostają osoby, które mają długi staż pracy i zdecydowały się one przejść na emeryturę wiele lat po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Na wysokość świadczenia emerytalnego składa się bowiem kapitał wypracowany podczas całej naszej aktywności zawodowej i przewidywana długość życia po przejściu na emeryturę. Czyli im dłużej pracujemy, tym więcej składek zgromadzimy. Jednocześnie opóźniając przejście na emeryturę, skracamy przewidywany czas jej wypłaty. Dlatego też świadczenie zdecydowanie wzrasta.
1: Tłumaczy Anna Szaniawska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego. Z drugiej strony są emerytury, które trudno nawet nazwać świadczeniem. W województwach dolnośląskim i lubelskim ZUS wypłaca niektórym osobom zaledwie 2 grosze miesięcznie. W Małopolsce najniższa emerytura wynosi 15 groszy.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Dzięki szkółkom ginących zawodów dzieci chociaż na chwilę odchodzą od smartfonów. Rusza kolejny rok działalności miejsc, w których można się bezpłatnie uczyć gry na instrumentach, ale też garncarstwa, pisania ikon czy rysunku na szkle. Agnieszka Piechocka, która w Łososinie Dolnej prowadzi szkółkę ceramiki, podkreśla, że w warsztatach biorą udział dzieci w wieku od 4 do

0: do kilkunastu lat.
1: Dzieci chyba odczują potrzebę właśnie oderwania się od tych social mediów, telefonu i komputera. Często też rodzice zachęcają dzieci do tego, bo widzą, że dzieci się uczą koncentracji i to jest bardzo ważne, cierpliwości dla młodych osób, to myślę, że to jest bardzo istotne.
0: W regionie sądeckim działa 114 szkółek prowadzonych przez 74 instruktorów.
2: RDN na sportowo.
0: Sądeczanka Paulina Tomasiak zdobyła 2 gole Bayernowi Monachium w piłkarskiej Bundeslidze kobiet. Jej klub Bayer Leverkusen przegrał jednak 2-3. Po 4 kolejkach klub Pauliny Tomasiak zajmuje 8. miejsce w tabeli.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl
2: 25, 26, nawet 27 stopni i więcej mogą pokazywać teraz termometry w regionie, także jest naprawdę bardzo pięknie, słonecznie i bez opadów. Tak jest w całym regionie, w Zakliczynie, w Grudku nad Dunajcem, w Ciężkowicach, w Nowym Sączu, w Tarnowie. No i tak będzie do końca dnia. Częściowe zachmurzenie w nocy, troszeczkę więcej chmur, jutro o poranku i przed południem opady deszczu.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl
2: I believe 14:36.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do kościoła świętego Maksymiliana w Tarnowie 17 września na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz Krajowy Samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
2: Świetny.
1: Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.

0: Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Agencja koncertowa Jolmax i Centrum Sztuki Mościce zapraszają. 17 października. Koncert legendarnego zespołu Lombard. 45 lat. Niezapomniane przeboje. Widowisko multimedialne. Zespół Lombard. To nie chwila, to droga. 45 lat na scenie. Tysiące koncertów. Hity, które znasz. Rockowa energia. Przeżyj to sam. Lombard Tarnów. 17 października. O godzinie 18. Bilety. Centrum Sztuki Mościce.
4: Po reklamie.
5: Witam i pozdrawiam zmotoryzowanych. Na początek o wypadkach, do których doszło na terenie Nowosądeckiej, w terenie Nowosądeckim. Do dwóch poważnych zdarzeń doszło w Piwnicznej Zdroju. Skutki dla kierowców odczuwalne są do teraz. Pierwszy z wypadków dotyczy drogi krajowej 87, gdzie przed rondem niedaleko przejścia granicznego w Miszku samochód dostawczy zderzył się z motocyklem. Ranny motocyklista po przebadaniu przez ratowników medycznych został zabrany do szpitala. Wciąż jest zablokowana ulica Krynicka, osiedle Majerz, przekazał nam dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Utrudnień w ruchu można się spodziewać również w Piwnicznej Zdroju na ulicy Podoli. Przed godziną 14 zderzył się tu samochód dostawczy z osobówką. Kierowca mniejszego auta trafił do szpitala. Duży ruch o tej porze mamy na wylotówkach w Nowym Sączu. Zakorkowane mamy m.in. ulicę Tarnowską, Węgierską, Barską, Lwowską, Nawojowską, ale też drogę krajową 75 w Wielogłowach i Wielopolu. Przybywa też aut w centrum miasta, podobnie jak w Limanowej. W Gorlicach omijajcie drogę krajową 28, ale też ulicę Biecką. W Bochni bez zdarzeń drogowych. Jedna kolizja drogowa, na szczęście niegroźna. W Brzesku bez zdarzeń drogowych. A dębiccy policjanci odnotowali również wypadek w miejscowości Zawada. Trzy osoby poszkodowane. Samochód osobowy stał na pasie skrętu w lewo. Drugi najechał na tył tego pojazdu. Wszystkie trzy osoby trafiły do szpitala w Dębicy. Dwie zostały wypisane, jedna pozostaje pod obserwacją. Ponadto dębiccy policjanci odnotowali jeszcze jedną kolizję parkingową przy ulicy Piłsudskiego. W Tarnowie dzień upływa spokojnie, tutaj bez zdarzeń drogowych. Wyjeżdżam teraz na ulicę Tarnowa. Tutaj ruch większy przede wszystkim na Narutowicze, na ulicy Gumniskiej. Tutaj zrobiło nam się ciasno. Konarskiego ruch wzmożony w kierunku ulicy Tuchowskiej na Narutowicza. Później w miarę płynnie dojeżdżamy do Krakowskiej, ale tutaj znowu postój. Mickiewicza, Aleja Solidarności na odcinkach się korkuje. Przy Goldhammera, przy Piłsudskiego więcej pojazdów. Przy Klikowskiej płynnie jedziemy. Szujskiego, Mościckiego spokojnie. Na Krakowskiej również ruch umiarkowany w tej chwili. Sprawdzam jeszcze, jak ulica Lwowska wygląda, jeszcze w miarę płynnie i spokojnie. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierujących. Konik na biegunach i Urszula na zegarach 13 minut do 15.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Patataj. 10 minut do godziny 15. Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w środę 16 września. O 15.30, czyli za niespełna 3 kwadranse, puls regionu, informacyjne podsumowanie dnia. Ale wcześniej jeszcze uzupełnienie wiadomości dla kierowców, także w Męcinie, w powiecie limanowskim, utrudnienia na drodze powiatowej. Tutaj przed godziną 14 zderzyły się 2 samochody osobowe. Jedna osoba została poszkodowana. Ruch odbywa się w tym miejscu wahadłowo. Czym zajmują się dzisiaj reporterzy radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz? Zajrzeli do Lisiej Góry. Czy tutaj odbędzie się referendum? Rozpoczęło się sprawdzanie podpisów. Rada Miasta Nowego Sącza z października na kwiecień przesunęła termin wprowadzenia strefy C, płatnego parkowania. Mieszkańcy osiedli Szujskiego czy Przydworcowego czekają na proponowane rozwiązania. Rozpoczął się też Wielki Odpust Limanowski ku czci Matki Bożej Bolesnej. O nim będziemy mówić w magazynie informacyjnym. Zajrzymy także do Tarnowskiej Katedry. Archeolog już tam jest. Dokładnie w Tarnowskiej Katedrze, co kryje się pod posadzką, będziemy mówić w magazynie informacyjnym. A gościem Pulsu Regionu po godzinie 16 będzie pułkownik Tomasz Łysek, dowódca małopolskich terytorialsów. Porozmawiamy o realiach służby w mundurze żołnierza WOT, o szkoleniu kandydatów i możliwościach, jakie daje dziś wojsko. Te i inne wiadomości dziś w magazynie informacyjnym, oczywiście także wiadomości sportowe i propozycje kulturalne. Zostańcie z nami.
2: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csm.tarnow.pl.

0: Lekka gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, gminna biblioteka publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu.
4: Po reklamie.

0: Przebaczając, przyjmujemy. Inni ludzie mają dziwny zwyczaj. Ilekroć los nas z nimi zetknie, muszą nadepnąć nam na odcisk. Zgodzicie się ze mną? Każdy chyba może wskazać coś takiego. Na pewno nie chcielibyśmy żyć w świecie, w którym wszyscy są tacy sami. Byłoby wtedy bardzo nudno. Jednak gdy mamy do czynienia z dziwactwami, natręctwami innych ludzi, to chcielibyśmy, aby byli tacy jak my. Dlaczego oni wiecznie się spóźniają? Dlaczego tak dziwnie się zachowują? Proszę mnie dobrze zrozumieć. Nie mówię, że mamy wszyscy akceptować każdy punkt widzenia i każde postępowanie. Będziemy się ze sobą nie zgadzać, to normalne. Chodzi mi o to, aby przyjmować każdego takim, jakim jest. Takim, jakim stworzył go Bóg. Z jego zaletami i z tymi cechami, które odbieramy jako wady. Gdy zaczynamy akceptować innych, pojawia się coś, co nazywam wyprzedzającym przebaczaniem. Bo wiemy przecież, jak oni się będą zachowywać. I taka postawa stępia ostre krawędzie. Może przebaczenie oznacza po prostu przyjmowanie innych takimi, jakimi są.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

0: nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny.
3: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny.
3: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny.
3: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
4: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas.
3: Ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
3: Amen.

0: Reklama.
1: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.

0: Serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Avra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
5: Po reklamie.

zachowajcie ostrożność na drogach. To apel służb po serii wypadków w regionie sądeckim i limanowskim. Wciąż utrudnienia są w Piwnicznej Zdroju, gdzie doszło po południu do dwóch wypadków. Na drodze kierowej 75 przed rondem niedaleko przejścia granicznego w Miszku samochód dostawczy zderzył się z motocyklem. Z kolei na ulicy Podolik samochód dostawczy zderzył się z osobówką. W obu przypadkach były osoby poszkodowane, które trafiły do szpitala. Utrudnienia mamy też na drodze powiatowej w Męcinie w powiecie limanowskim. Po godzinie 14 zderzyły się tu dwa samochody osobowe. Jedna osoba została poszkodowana. Ruch odbywa się nadal wahadłowo. W regionie limanowskim mamy spory ruch w centrum Limanowej, korki m.in. na ulicach Marka Jana Pawła II, Piłsudskiego i w okolicy Ronda w Sowlinach. Duży ruch mamy też na wylotówkach z Nowego Sącza, to m.in. obwodnica Północna, ulice Tarnowska, Węgierska, Barska, Lwowska, Nawojowska, ale też droga krajowa 75 w Wielogłowach i Wielopolu. Zakorkowane jest też w centrum. Dodajmy, że o tydzień wydłużą się prace na ulicy Żeglarskiej. Musicie liczyć się z utrudnieniami w tym miejscu. Na koniec dodajmy też, co dzieje się w Gorlicach. Centrum miasta jest już mocno oblegane. Korki tworzą się na Mickiewicza Krakowskiej, Kołłątaja, drodze krajowej 28 i Bieckiej. Teraz Tarnów. Tutaj sporo samochodów na Narutowicza. No w jedną i w drugą stronę bardzo duży ścisk. Zwłaszcza w kierunku ulicy Tuchowskiej, tutaj zderzak w zderzak jadą samochody, ale w drugą stronę też nie jest lepsza sytuacja, tylko w pewnych odcinkach jest swobodniej. Na Słonecznej w miarę płynnie, Mickiewicza, Aleja Solidarności spokojnie, na Krakowskiej ruch umiarkowany, jedynie przy Warsztatowej ruch nieco większy, Lwowska od Nowego Szpitala w stronę centrum ruch wzmożony. Wszystkiego bezpiecznego, szerokości i takiego oddechu. Tak, spokojniej, wolniej i dalej. Budka suflera, obłoki. Pogoda dzisiaj Wam sprzyja, piękna aura, ale jak widać, to w statystykach policyjnych często, gęsto jest tak, że im lepsze warunki do prowadzenia pojazdów, tym więcej stłuczek i wypadków, do jakich doszło dzisiaj w regionie. Jeszcze raz, wszystkiego bezpiecznego i szerokości.

Marka Suflera i Obłoki z nową wokalistką Ireną Jutą Michalską. A już tutaj Richard Marx czeka, aby zaśpiewać Wait Here Waiting. Właśnie już brzmi. Rok 1963, 16 dzień września. Wtedy to urodził się ten wokalista, pop, kompozytor, twórca tekstów i producent płytowy. W późnych latach 80. i latach 90. wydał takie przeboje romantyczne i ballady jak Under Summer Nights czy Wait Here Waiting. I właśnie teraz Richard Marx. A o godzinie 15.30 Puls Regionu zapraszam w imieniu własnym i reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz do pozostania z nami.

0: Reklama.
1: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
2: Szalik?
1: Zimno.
3: Herbatka?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
1: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Talia po raz 30 od 18 września. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na jubileuszowy festiwal komedii. Zobaczysz między innymi Gwiazdorski Klub Kawalerów z Rafałem Rutkowskim, Izabelą Dąbrowską i Marią Seweryn. Kryminalną Pułapkę z Leszkiem Lichotą i Jędrzejem Hycnarem. Grupę Krwi z Emilią Komarnicką i Łukaszem Lewandowskim, a także spektakl Była sobie Polska, twórców kultowego Pożaru w burdelu. Bilety wciąż w sprzedaży. Zapraszamy. 30. Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu miasta Tarnowa.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13.

0: Zespół Lombard. To nie chwila, to droga. 45 lat na scenie. Tysiące koncertów. Hity, które znasz. Rockowa energia. Przeżyj to sam. Lombard Tarnów. 17 października. O godzinie 18:00. Bilety. Centrum Sztuki Mościce.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Minęła 15:30. Zaczynamy Puls Regionu. Z regionu. Zdarzenia.
2: Najbardziej widać tą właśnie kumulację na przerwach.
1: Interwencje.
3: Ten styropian, który przez tyle lat tam był, nie spełniał swojej funkcji.
1: Opinie.
4: Stęskniłam się ze szkołą i ze znajomymi, więc myślę pozytywnie.
1: Fakty.
5: Wyniki finansowe na tych obiektach są złe.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15:30 do 17:00.
6: Czy w Lisiej Górze odbędzie się referendum? Rozpoczęło się sprawdzanie podpisów.
7: W pierwszej kolejności badamy karty podpisów, czyli czy karty podpisu spełniają wymogi formalne, czyli czy ta główka, tak zwana karty, zawiera wszystkie dane, o których mowa w przepisach.
6: Rada Miasta Nowego Sącza z października na kwiecień przesunęła termin sprawdzania strefy C, wprowadzania strefy C płatnego parkowania. Mieszkańcy osiedli Szujskiego czy Przydworcowego czekają na proponowane rozwiązania.
8: Trzeba autem objechać w koło raz, drugi raz, żeby jakieś miejsce znaleźć.
9: Do ZUS-u jeżdżą, zostawiają samochody, a jest zakaz wjazdu. Stawiają jak im się podoba.
6: Rozpoczął się wielki odpust imanowski ku czci Matki Boskiej Bolesnej.
10: Matka Boska nam pomaga bardzo dużo.
11: No z sercem, do matki, jak każdy.
12: Trzeba to po prostu przeżyć i to będzie na pewno owocowało na następne lata.
6: Archeolog już w Tarnowskiej Katedrze. Co kryje się pod posadzką?
13: Co tutaj nam katedra pokaże, to będzie miłą niespodzianką. Takie troszeczkę detektywistyczne to jest.
6: Gościem Pulsu Regionu po godzinie 16 będzie pułkownik Tomasz Łysek, dowódca Małopolskich Terytorialsów. Porozmawiamy o realiach służby w mundurze żołnierza WOT, o szkoleniu kandydatów i możliwościach, jakie daje dzisiaj wojsko. Propozycje kulturalne, wiadomości sportowe i dobra muzyka. W RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz do godziny 17. Zapraszam w imieniu reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz własnym.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej Ciebie.
0: Po reklamie.
4: ...218 kart z podpisami popierającymi referendum trafiło do Tarnowskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Inicjatywa dotyczy odwołania ze stanowiska wójta Lisiej Góry Arkadiusza Mikuły. Więcej na ten temat Agnieszka Wójcik.
5: Jak informuje komisarz wyborczy Katarzyna Tutaj, urzędnicy rozpoczęli już weryfikowanie dokumentów.
6: W dniu dzisiejszym, czyli 16 września, rozpoczęliśmy o godzinie 9 badanie wykazów podpisów, które pełnomocnik nam przedłożył. Codziennie te podpisy będą przez nas weryfikowane od godziny 9 do 11, aż do momentu oczywiście zweryfikowania wszystkich podpisów. Jeżeli okaże się, że będzie wystarczająca liczba podpisów, będziemy badać dalszą część wniosku, czyli czy wniosek spełnia pozostałe wymagania formalne, czy inicjatorzy ogłosili, uzasadnili referendum i czy mieszkańcy mieli możliwość się z tym ogłoszeniem zapoznać.
5: Sprawdzona zostanie nie tylko liczba podpisów, ale również to, czy zostały zebrane prawidłowo oraz czy podpisały się osoby, które są uprawnione do głosowania w ewentualnym referendum. Na wszystkie te czynności urzędnicy mają 30 dni.
6: Jeżeli chodzi o podpisy, to w pierwszej kolejności badamy karty podpisów, czyli czy karty podpisu spełniają wymogi formalne, czyli czy ta główka, tak zwana karty, zawiera wszystkie dane, o których mowa w przepisach. Oczywiście, czy jest adnotacja o tym, że poparcie nie można odwołać i to jest taka pierwsza czynność, którą robimy, jeżeli chodzi o każdą kartę podpisu. W sytuacji, jeżeli cokolwiek byłoby niezgodne z wymogami formalnymi, czyli cała karta podpisów jest przez nas dyskwalifikowana. Natomiast już później, jak zweryfikujemy tą kwestię formalną karty, będziemy badać podpisy, czyli czy oczywiście jest adres pełny napisany, czy osoba, która się podpisała, jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w gminie Lisia Góra, czy podpisała się faktycznie osoba taka, a nie inna, no i czy PESEL jest zgodny.
5: Minimalna liczba podpisów konieczna do zorganizowania referendum to 1230. Według inicjatorów akcji udało się zebrać ich 1932. Organizatorzy podkreślali, że inicjatywa jest skutkiem kryzysu zaufania mieszkańców do wójta i rady gminy Lisia Góra, w tym ignorowania głosu mieszkańców i lobbowania na rzecz prywatnych inwestorów, farm fotowoltaicznych i magazynów energii. Duża część uwag dotyczyła też planu ogólnego, który w pierwotnej formie zakładał możliwość budowy takich obiektów w gminie Lisia Góra. Jak jednak podkreślał na antenie radia RDN wójt Arkadiusz Mikuła, ostatecznie wzięto pod uwagę zdanie mieszkańców i zostało to wykreślone z dokumentu.
7: Znaczna część tych uwag została zaakceptowana. Duża część uwag dotyczyła wykreślenia z planu ogólnego możliwości realizacji na terenie gminy Lisia Góra inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii i to zostało wykreślone z planu ogólnego. Sprawa jest jasna, czysta na terenie całej gminy. Zgodnie z zapisami planu ogólnego takich dużych inwestycji w odnawialne źródła energii nie będzie można realizować.
5: Arkadiusz Mikuła, komentując zapowiedź referendum, mówił na antenie radia RDN, że to grupa osób próbuje zbijać kapitał polityczny dla siebie, głosząc informacje nieprawdziwe, manipulując faktami, wmawiając mieszkańcom, że cała gmina będzie zabudowana farmami fotowoltaicznymi, co jest nieprawdą.
4: Relacjonowała Agnieszka Wójcik. A już za chwilę w Pulsie Regionu przeniesiemy się na nowosądeckie parkingi. 20 minut do godziny 16:00.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.
2: Tu Puls Regionów i informacyjne podsumowanie dnia. Strefa C płatnego parkowania w Nowym Sączu będzie, ale pół roku później. Władze miasta uzasadniają to potrzebą rzetelnego przeprowadzenia wszystkich procedur. Mieszkańcy ulic, które objęte będą strefą, czekają na dobre rozwiązania, bo jak mówią, sami nie mają gdzie parkować pod własnymi domami. Szczegóły zna Łukasz Raczkowski.
3: Odpowiadając na propozycję władz miasta, radni zdecydowali, że kolejna strefa płatnego parkowania, która obejmie obrzeża centrum Nowego Sącza, wejdzie w życie nie od 1 października tego roku, ale od 1 kwietnia roku 2027. Propozycję tę uzasadniał radnym dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Piotr Gumola.
4: Zasadniczym celem funkcjonowania strefy płatnego parkowania jest zwiększenie rotacyjności pojazdów, co ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w centralnych obszarach miasta, gdzie liczba dostępnych miejsc postojowych jest znacząco ograniczona w stosunku do liczby samochodów poruszających się po mieście. Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały o zmianie terminu wejścia w życie strefy C płatnego parkowania jest w pełni zasadne i podyktowane koniecznością zapewnienia prawidłowego, efektywnego oraz zgodnego z interesem mieszkańców wdrożenia tego zadania.
3: O co dokładnie chodzi? Przede wszystkim, jak można przeczytać w uzasadnieniu do uchwały, wdrożenie nowej strefy C wymaga zapewnienia jej pełnej kompatybilności z funkcjonującymi już w mieście strefami A i B. Obowiązujące w nich rozwiązania obejmują szereg zwolnień, ulg oraz preferencji dla mieszkańców. Z tego względu nowo projektowane oprogramowanie dla strefy C musi zostać dostosowane do rozbudowanego systemu zasad już obowiązujących, tak aby stworzyć spójny, jednolity i prawidłowo funkcjonujący system poboru opłat w całej miejskiej przestrzeni objętej regulacjami. Jak dodał prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, wdrożenie tych rozwiązań wymaga czasu i precyzji.
5: To jest oczywiście cały system, który będzie się rozwijał, także tutaj będziemy poszukiwali prawdopodobnie operatora zewnętrznego, który by przejął na siebie ciężar przygotowania całej tej strefy. Myślę, że to będzie bardziej efektywne i po prostu lepsze dla miasta. Chcemy do tego tematu podejść spokojnie, nie jest to jakaś taka rzecz, która by wymagała działań szybkich. Chciałbym, żeby to było zrobione dobrze, a nie szybko.
3: A co z samymi propozycjami funkcjonowania strefy, między innymi na osiedlach Szujskiego czy Przydworcowym?
5: Chodzi o to, żeby wprowadzić rotację na takich ulicach jak Zamenhofa, Sienkiewicza, jak 1 Maja, bo to są ulice, które są cały czas zajmowane przez osoby przyjeżdżające z zewnątrz i traktowane jako darmowy parking. Tutaj wprowadzenie takiej symbolicznej opłaty w postaci 1 zł wymusi, mam nadzieję, ten ruch. Oczywiście posiadacze karty Nowosądeczanina przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę mieliby prawo parkowania w strefie C za darmo.
3: To dał Ludomir Handzel. Mieszkańcy chwalą sobie te rozwiązania.
6: Z kartą Sądeczanina to ten nie będzie płacił. No właśnie. To by było dobre, no bo by nie było takich stawianych samochodów, że nie ma gdzie postawić czasem.
7: Trzeba autem objechać w koło raz, drugi raz, żeby jakieś miejsce znaleźć, zaparkować, bo nie ma, chociaż tu się mieszka.
8: Ludzie zostawiają czasami samochody, idą do pracy na cały dzień i mieszkańcy nie mają gdzie zaparkować swojego samochodu.
9: Ja mieszkam na Botalańskiej. Do ZUS-u jeżdżą, zostawiają samochody, a jest zakaz wjazdu. I nikt nie respektuje tego i wiarazem przyjeżdża, bo do ZUS-u idą. I zostawiają samochody, niszczą kramężniki, stawiają jak im się podoba.
3: Te problemy powinny się skończyć, gdy strefa C płatnego parkowania zostanie w Nowym Sączu wprowadzona, a planowana rotacja przyniesie skutek. Aby to ocenić, mieszkańcy będą jednak musieli poczekać do kwietnia.
2: Parkingami w Nowym Sączu zainteresował się Łukasz Raczkowski, a za chwilę odwiedzimy Limanową. Zostańcie z Radiem RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz.

0: a wielki odpust limanowski. Pielgrzymi wędrują do sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej, żeby modlić się przed cudowną figurą, której koronacji równo 60 lat temu dokonał ówczesny metropolita krakowski arcybiskup Karol Wojtyła. Limanową z mikrofonem odwiedziła Maria Mułka.
1: W pierwszym dniu uroczystości uczestniczył biskup Andrzej Jesz, ordynariusz diecezji tarnowskiej, przewodniczył sumie odpustowej i w trakcie homilii podkreślał konieczność naśladowania Maryi i pójścia jej śladami. W rozmowie z radiem RDN Nowy Sącz biskup zwrócił też uwagę na przypadającą w tym roku 60. rocznicę koronacji cudownej figury Matki Boskiej Bolesnej.
2: Przeżywamy 60. rocznicę, zawsze zadajemy sobie pytania, jacy jesteśmy po tych 60 latach. No większość tych osób, a było tutaj koło 100 tysięcy na placu koronacyjnym w czasie koronacji 60 lat temu, już odeszło do wieczności, tylko niektórzy świadkowie jeszcze wspominają to wydarzenie, ale Matka Boża jest z nami cały czas z tą samą wielką miłością i prowadzi następne pokolenie do Jezusa Chrystusa w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej w tych czasach, w których przyszło nam dzisiaj żyć.
1: Również proboszcz parafii Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej ksiądz Wiesław Piotrowski podkreśla, że w każdym dniu odpustów wspominane będą wydarzenia z 1966 roku.
3: Wtedy przybyło też wielu biskupów, kapłanów i około 100 tysięcy wiernych. Trzeba zwrócić też uwagę na to, że czasy były trudne, nie było też komunikacji, a komuniści uniemożliwiali między innymi młodzieży wzięcie udziału w tych uroczystościach, gdyż wywozili młodzież poza Limanową. Ta jednak w większości wróciła na główną uroczystość.
1: Ta determinacja i wierność wartościom katolickim także dziś jest widoczna w Limanowej. W odpuście uczestniczą tłumy wiernych z parafii, a do bazyliki codziennie wędrują pieszopątnicy z różnych części regionu. Wszyscy przychodzą prosić Maryję o wstawiennictwo w swoich sprawach. Dziękują też za uzyskane łaski.
4: To jest ten nasz klimat limanowski. Matka Boska nam pomaga bardzo dużo. Jak się tak modlimy konkretnie do niej, to jednak te dary spływają na człowieka.
5: No z sercem, do matki, jak każdy. Wiara, przede wszystkim wiara.
6: No na pewno Matka Boża przyciąga i ta piękna atmosfera, która towarzyszy podczas pielgrzymowania. Trzeba to po prostu przeżyć i to będzie na pewno owocowało na następne lata. Ja teraz z dziećmi przekazuję to dalej. Z pokolenia na pokolenie to już jest piękna tradycja.
7: O co się modlicie? Przeważnie to o bycie lepsze.
8: Za rodzinę.
9: Za wszystko trzeba jej podziękować.
1: Odpust w Limanowej trwać będzie do wtorku, 22 września. W tym czasie w sanktuarium odbywać będą się msze święte dla różnych grup, wspólnot i środowisk. Centralne uroczystości odpustowe odbędą się w niedzielę 20 września o godzinie 10.15. Rozpocznie się droga Matki Boskiej Bolesnej, a o godzinie 11 odprawiona zostanie suma odpustowa pod przewodnictwem biskupa Wiesława Lechowicza, połączona z dziękczynieniem za zbiory. Szczegółowy program odpustu znajdziecie na rtn.pl.
0: Z Limanowej Maria Mułka. A Marta Jadłowska już za 5 minut punktualnie o 16 przedstawi wiadomości radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania? Skuter! Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
1: Po reklamie. Czy w zabytkowym dworcu w Żabnie powstanie restauracja? Miasto nie kupi budynku, ale ma pomysły na jego zagospodarowanie. Będzie też rekord w Tatrach. W wakacje odnotowano ponad 2 miliony wejść. Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Opuszczony budynek dworca w Żabnie mógłby zyskać nowe życie wraz z przywróceniem linii kolejowej z Tarnowa do Szczucina. Gmina nie zamierza odkupywać budynku, ale toczą się rozmowy z PKP na temat innych możliwości wykorzystania tej przestrzeni. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo burmistrz Żabna Tomasz Kijowski, PKP oczekuje wykonania w budynku m.in. toalet i miejsca na biletomat, a resztę przestrzeni mogliby zagospodarować prywatni przedsiębiorcy. Według burmistrza w tym miejscu sprawdziłaby się kawiarnia lub restauracja.
8: Nie ma mowy o kupowaniu budynku dworca. Rozmawialiśmy z przedstawicielami PLK, którzy za te rzeczy odpowiadają i nawet są skłonni dzierżawić albo oddawać je za jakieś symboliczne pieniążki, pod warunkiem, że my ten dworzec w jakiś sposób zaadoptujemy, zmodernizujemy i udostępnimy tą czymś, która jest im potrzebna. Nasz dworzec ma 240 m2. Przewoźnik potrzebuje od nas, abyśmy tam utworzyli ogólnodostępną toaletę, miejsce postojowe jakieś pod wiatą i biletomat. Resztę można było zagospodarować. My jako administrator gminy, no aż nie myślimy o przejęciu, natomiast rozesłaliśmy taką wiadomość do przedsiębiorców, że jest możliwość skorzystać. Piękna restauracja, można zagospodarować teren na zewnątrz.
1: Ponowne uruchomienie Szczucinki wymusiłoby też przebudowę siatki dróg w pobliżu torów. Aktualne plany określają prędkość maksymalną pociągu na linii z Tarnowa do Dąbrowy Tarnowskiej na 80 km na godzinę. Burmistrz przekazał, że jeśli Urząd Marszałkowski wesprze finansowo budowę dróg równoległych do torów, to polskie linie kolejowe będą mogły uruchomić pociągi od grudnia 2028 roku.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Seniorka z Sądecczyzny zgubiła się w czasie grzybobrania. Odnalazła ją załoga śmigłowca. Policja apeluje, by przy tej okazji o zachowanie ostrożności w lesie. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
9: 76-latka straciła orientację w lesie podczas zbierania grzybów. Kobietę poszukiwali policjanci, a ostatecznie udało się ją namierzyć dzięki załodze policyjnego śmigłowca. Tym razem finał był szczęśliwy, ale sądecka policja apeluje o ostrożność i rozwagę podczas rozpoczętego właśnie sezonu na grzyby. Funkcjonariusze przypominają, aby przed wyjściem na grzybobranie powiadomić bliskich, w jaki rejon idziemy i kiedy zamierzamy wrócić. Do lasu zawsze powinniśmy zabrać naładowany telefon komórkowy, wodę oraz, jeśli jest taka potrzeba, niezbędne leki. Zbierając grzyby zawsze zwracajmy uwagę na charakterystyczne punkty, które mijamy, a gdy zdarzy się, że zgubimy drogę, nigdy nie wracajmy na wyczucie. Podczas zagrożenia najprościej zadzwonić pod numer 112. Pamiętajmy, że im szybsza reakcja, tym szybsza pomoc i możliwość bezpiecznego powrotu do domu.
1: To sposób, by chronić dorobek życia, miejsca pracy i bezpieczeństwo rodziny. Mowa o sukcesji. Będzie to główny temat konferencji dla przedsiębiorców, która w najbliższy piątek odbędzie się w sali lustrzanej w Tarnowie. Organizatorki tego spotkania były gośćmi Pulsu Regionu.
6: Dla nas sukcesja to jest czas, kiedy ci, którzy stworzyli firmę, majątek, decydują się na to, żeby zostało to przekazane. Nie po to, żeby zostało oddane, ale po to, żeby przetrwało. Sukcesja to spokój ducha dla tych, którzy stworzyli, ale również bezpieczeństwo dla tych, którzy przejmują, by trwało, by nie zostało zaprzepaszczone i zmarnowane.
1: Mówiła Anna Czech, prezes Fundacji Ludzie z Charakterem. Inauguracja projektu Bezpieczna Firma odbędzie się w piątek w sali lustrzanej w Tarnowie. Początek o 12:00. Wstęp jest wolny.
10: Na górskim szlaku.
1: Rekord w Tatrach. Tylko w lipcu i w sierpniu Tatrzański Park Narodowy odnotował 2 miliony 100 tysięcy wejść. To ponad 245 tysięcy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W sumie od początku tego roku Tatrzańskie Szlaki przemierzało ponad 4 miliony osób. Na razie przyrodnicy nie widzą potrzeby limitowania liczby wejść na teren Tatr, mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN-u.
11: Temu ruchowi turystycznemu już coraz baczniej się przyglądamy. Rozpoczęliśmy proces budowy nowej strategii zarządzania ruchem turystycznym. My wielokrotnie powtarzamy, że nie będziemy wprowadzać żadnych limitów ilościowych, tylko chcemy zarządzać tym bardziej adaptacyjnie, określić pewne wskaźniki, pewne progi, po przekroczeniu których będziemy podejmować działania zarządcze.
1: Na razie Straż Parku zapowiada walkę z tak zwaną nocną turystyką. Chodzi o rosnącą liczbę osób, które wchodzą na teren parku w godzinach obowiązywania zakazu wstępu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Jak było pięknie, tak pięknie jest i jeszcze będzie do końca dnia. Wykorzystajmy ten czas, bo dnia ubywa. 26, 27, 28 stopni, tyle pokazują termometry w regionie. W nocy niestety przewaga chmur, ale jeszcze bez opadów. Jutro o poranku mogą być potrzebne parasole i jeszcze przed południem trzeba będzie mieć ze sobą parasol, ale już w godzinach popołudniowych powinno się rozpogodzić i być więcej słońca.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Opady deszczu, te przedpołudniowe, po południu już rozpogodzenia i kolejne dni, czyli piątek, sobota i niedziela. Ostatni letni weekend zapowiada się rzeczywiście bardzo, bardzo jeszcze wakacyjnie.
1: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: Jest 6,5 minuty po godzinie 16:00.

0: Reklama.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Uwaga, Tarnów! Cyrk na wozie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu!
4: Agencja koncertowa Jolmax i Centrum Sztuki Mościce zapraszają 17 października. Koncert legendarnego zespołu Lombard. 45 lat. Niezapomniane przeboje. Widowisko multimedialne. Zespół Lombard. To nie chwila, to droga. 45 lat na scenie. Tysiące koncertów. Hity, które znasz. Rockowa energia. Przeżyj to sam. Lombard Tarnów. 17 października. O godzinie 18. Bilety. Centrum Sztuki Mościce.
5: Anioły, bieszczadzkie anioły.
6: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły. I największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity. Charakterystyczne brzmienie. Koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
7: O reklamie.
8: Autopromocja.
9: Stęskniliście się za wspólnym gotowaniem?
10: Bo my bardzo.
9: Audycja 4 pory gotowania wraca na antenę po letniej przerwie.
11: Mam nadzieję, że będzie super. Nowe przepisy, sprawdzone patenty i zapach, który poczujecie przez głośniki, a smak wyrobicie sobie w głowie.
9: Słuchajcie nas w każdy piątek o godzinie 13.10. Zapraszają
11: Elżbieta Teper
9: i Justyna Dziedzic.
8: To była autopromocja.
12: To Puls Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w środę 16 września. Pod koniec września obchodzone będzie Święto Wojsk Obrony Terytorialnej. Ten rodzaj sił zbrojnych liczy już 10 lat, a zaangażowanie żołnierzy WOT można było obserwować m.in. podczas kryzysu na wschodniej granicy, czy też w trakcie powodzi na Dolnym Śląsku. Jak wygląda szkolenie terytorialsów? Pracownicy jakich branż są najbardziej pożądani w tej formacji oraz czy oczekiwania kandydatów wobec służby zgadzają się z tym, jak wygląda rzeczywistość w mundurze? O tym w dzisiejszej rozmowie w Pulsie Regionu.
13: W naszym studiu gości dzisiaj pułkownik Tomasz Łysek, dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dzień dobry, panie pułkowniku.
14: Dzień dobry.
13: Spotykamy się w takim czasie, który myślę, że śmiało można nazwać kryzysowym. Słyszymy choćby z mediów o prowokacjach czy działaniach na granicy, na wybrzeżu. Czy z pańskiej perspektywy, jako dowódcy terytorialsów małopolskich, jako społeczeństwo jesteśmy bezpieczni?
14: Ja oczywiście z perspektywy dowódcy brygady uważam, że jak najbardziej tak, ponieważ nie ukrywam, wojsko, jak i poziom rządowy czy samorządowy robi wszystko, aby minimalizować te zagrożenia. Zresztą też w mediach odnoszę się do tego, co pan powiedział. Na bieżąco społeczeństwo jest informowane odnośnie zagrożeń, odnośnie konsekwencji działań, ale też edukowane w tym kierunku, jak z takimi zagrożeniami na bieżąco sobie dać radę, jak działać, jak postępować i jak myśleć o przyszłości działań.
13: To, że społeczeństwo jest informowane, to jedno pytanie, czy my jako cywile potrafimy potrafimy odbierać te informacje, czy potrafimy się uczyć, dowiadywać się i rozumieć to, co specjaliści od bezpieczeństwa próbują nam przekazać. Pani przede wszystkim pracuje z żołnierzami, więc można powiedzieć, że też w pewnym stopniu specjalistami od kwestii bezpieczeństwa, ale czy zwykły cywil, pańskim zdaniem, potrafi rozróżnić sygnał alarmu bombowego od innego zagrożenia?
14: Oczywiście odpowiedź na pytanie jest bardzo trudne, bo jeżeli my mamy tutaj szerokie pole do działania w ramach szeroko pojętej edukacji i bezpieczeństwa, bo takie też zadania ma obrona terytorialna i wspieramy w tym zakresie wszelkie działania samorządów, to o tyle trudno mi jest powiedzieć odnośnie zaangażowania konkretnych obywateli, bo ponieważ musimy ciągle pamiętać, że nie mamy stanu zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Każdy z obywateli ma swoje prywatne i służbowe działania i nieraz nie ma po prostu na to czasu. Dlatego też wychodzimy z szeregu inicjatyw mających na celu dotarcie bezpośrednio do obywateli. Tutaj też szeroko pojęta edukacja w zakresie działań wspierających obronę cywilną, gdzie staramy się edukować w kierunku właśnie poznania konkretnych sygnałów, konkretnych działań, zabezpieczenia i wsparcia służb odpowiednich do działania w ramach odpowiedniej sytuacji kryzysowej.
13: Skoro mamy w studiu dowódcę małopolskich terytorialsów, to chciałbym zapytać o codzienną służbę, codzienną pracę zawodową właśnie pańskich podopiecznych. Wojska Obrony Terytorialnej są przedstawiane jako ten scenariusz łączenia służby w mundurze z tą cywilną rzeczywistością. Czy są jakieś branże, czy są jakieś zawody, które w Wojskach Obrony Terytorialnej są szczególnie pożądane, mile widziane, czy w zasadzie każdy zostanie przyjęty z otwartymi ramionami?
14: Odpowiedź jest bardzo prosta. W rejonie naszego zainteresowania jest każdy zawód, każda profesja i każda możliwość wsparcia naszych działań poprzez zarówno umiejętności zawodowe, jak i teoretyczne, bo też się opieramy w pewien sposób na środowiskach też naukowych. Także tutaj odpowiadając na to pytanie, każdy zawód, dla każdego zawodu, dla każdej profesji, dla każdego rodzaju zainteresowań mamy miejsce. Natomiast nie ukrywam z racji tego, że pole walki się ciągle rozwija, wprowadzamy nowe technologie. Dla mnie, jako dowódcy 11 Małopolskiej Brygady, jest najważniejsze, aby do brygady dołączali kandydaci czy żołnierze dysponującymi umiejętnościami czy wiedzą odnośnie nowych technologii. Mówię tylko o dronowych technologiach informacyjnych, informatycznych, ale są również potrzebni specjaliści, tak? Ja mówię o kierowcach, mam na myśli również też logistyków, ekonomistów, też wszelkie zawody, które docelowo mogły być też ważne dla realizacji zadań naszej brygadzie w naszym terenie.
13: Co pańskim zdaniem najbardziej zaskakuje ludzi, którzy przychodzą do Wojsk Obrony Terytorialnej? Czy następuje takie twarde zderzenie z rzeczywistością względem oczekiwań, jakie się miało, czy raczej chętni na tę służbę wiedzą, na co się piszą?
14: No, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo jak nieraz obserwuję fora, zwłaszcza tutaj wymianę informacji, to następuje między ewentualnymi kandydatami a żołnierzami taka dyskusja na zasadzie troszkę lekkiego straszenia, tak, trudnościami. Natomiast w większości opinii, które zwłaszcza staram się pozyskać po etapie szkolenia podstawowego, to okazuje się, że nie taki diabeł straszny, jeżeli chodzi o samo szkolenie. Natomiast tutaj później, jeżeli chodzi o służbę, to specyfika terytorialnej służby wojskowej polega na tym, że spotykamy się na szkoleniach co najmniej raz w miesiącu. Oczywiście tu w zależności od potrzeb oraz indywidualnego i dobrowolnego podejścia. Oczywiście tych przedsięwzięć szkoleniowych jest więcej, bo mam tutaj na uwadze również szkolenia specjalistyczne, zgrupowania poligonowe i całe spektrum innych przedsięwzięć szkoleniowych. Natomiast w większości jest to pozytywne zaskoczenie, że jest po prostu z jednej strony trudno, ciężko, ale łatwo się do tego przyzwyczaić i te zadania realizowane właśnie w ramach szkolenia podstawowego nie są ciężkie, wręcz nawet normalne, tak, dla zwykłego obywatela.
13: To właśnie może o sytuacjach kryzysowych powiedzmy, w jaki sposób szkolenia te realizowane, tak jak pan powiedział, przynajmniej raz w miesiącu przygotowują żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnych do działania w kryzysie, czy na przykład jeżeli jest potrzeba prowadzenia działań ratunkowych, organizacyjnych przy na przykład powodzi, czy sytuacji kryzysowej na granicy i dochodzi na przykład kwestia zarządzania grupą cywilów i trzeba wytłumaczyć osobom, które z wojskiem, z musztrą, z wykonywaniem rozkazów nie mają nic wspólnego, że przebywanie w danym miejscu nie jest bezpieczne. Jak szkolenie przygotowuje terytorialsów do takich działań?
14: To szkolenie jakby w dwojaki sposób jest realizowane. Przede wszystkim najważniejszym sposobem realizacji zadań w ramach zagrożeń kryzysowych są działania praktyczne, ponieważ w ramach województwa występują różne zagrożenia, są czasowe podtopienia, są pożary, są wypadki drogowe, w których podczas szkolenia my wspieramy odpowiednie służby. I tu jest nauka, nauka tak naprawdę przez działania praktyczne. Drugi kierunek to działania jakby w obszarze teoretycznym, czyli udział we wszystkiego rodzaju ćwiczeniach organizowanych przez samorządy w zakresie reagowania kryzysowego. I to zarówno jak i sztaby, jak i żołnierze biorą w tym udział. I też wspieramy odpowiednie służby w ramach kompleksowych działań na danych obszarach, odpowiedzialności konkretnych batalionów czy kompanii. I jakby trzecim, końcowym obszarem to jest to, do czego jesteśmy przeznaczeni, czyli jesteśmy żołnierzami. Jesteśmy pod oddziałem też zwartym. Nasze główne zadania na czas wojny to oczywiście jest obrona. Obrona granic, obrona obszarów, obrona społeczeństwa. I w ramach tego rodzaju szkolenia szkolimy się tak jak wojska operacyjne, czyli zwykłych zasad taktycznych, działań wsparcia, ogniowych, marsze, przemieszczenia, działania rozpoznawcze. Całe spektrum działań, które są specyficzne dla lekkiej piechoty. Czyli jeżeli nie ma zagrożeń, o których powiedziałem wcześniej, jeżeli nie musimy wspierać lokalnych społeczności, samorządów w realizacji tutaj działań tych kryzysowych, to naszym elementarnymi zadaniami jest po prostu szkolenie programowe.
13: Pan pułkownik ma długą historię w mundurze. Były wojska specjalne, był Afganistan, Irak też. Trochę tego było, więc z kim pracuje się trudniej? Z doświadczonymi żołnierzami, kolegami w mundurze, czy z nowicjuszami, którzy przychodzą do Wojsk Obrony Terytorialnej i dopiero trzeba ich ukształtować na żołnierzy?
14: Tutaj odpowiem, że do Wojsk Obrony Terytorialnej nie przychodzą tylko i wyłącznie kandydaci ze środowiska cywilnego. Wracają też żołnierze, byli żołnierze, wracają z różnymi doświadczeniami. Nasza jednostka jest otwarta również dla byłych żołnierzy zawodowych, którzy chcą tutaj kontynuować swoją służbę w ramach Terytorialnej Służby Zawodowej. Pytanie jest dosyć złożone, ponieważ nie można przyrównywać w naszym środowisku wojskowym Wojsk Obrony Terytorialnej, na przykład do lotnictwa czy do wojsk specjalnych. Każdy rodzaj sił zbrojnych jest osobnym komponentem, który ma zupełnie inne zadania i z tym związany cały proces szkolenia, jak i dowodzenia. Natomiast tutaj trochę pana redaktora zaskoczę. Proszę sobie przypomnieć, że Wojska Obrony Terytorialnej mają już 10 lat i kto tworzył Wojska Obrony Terytorialnej? Wojska Obrony Terytorialnej tworzyli żołnierze z wojsk specjalnych. I te wszystkie metody szkoleniowe, metody nowoczesnego podejścia do żołnierza, metody dowodzenia, czyli popularnie zwane teraz leadership, czy przywództwo, były metodami zaciągniętymi z doświadczeń wojsk specjalnych. I te metody, przez te 10 lat, idealnie są dostosowywane do możliwości nowych kandydatów. Także my jesteśmy jako komponent obrony w ramach całego spektrum wojsk specjalnych jakby prekursorem tego nowego i nowoczesnego podejścia też do dowodzenia, mając na uwadze to, że naszym żołnierzem nie jest tylko i wyłącznie specjalista wysokiej klasy, tak? Tylko to jest też żołnierz, który do wojska przyszedł, który ma jeszcze naleciałości, nawyki cywila, a jednocześnie staramy się ten potencjał, który on dysponuje, wykorzystać do tego, że to jest idealny kontakt ze środowiskiem cywilnym.
13: Żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej to osoba, która już jest na tej ścieżce. A jak przekonać człowieka, który nigdy w życiu nie trzymał broni, nie miał nic wspólnego z wojskiem, ale interesuje się tymi tematami i chciałby wstąpić, przywdziać mundur, złożyć przysięgę. Jak przekonałby pan jako dowódca brygady taką osobę, żeby przynajmniej spróbowała?
14: Zachęcamy do przyjścia poprzez zgłoszenia się przez macierzysty WCR do 11 brygady i najprostszym sposobem jest przekonanie się na własnej skórze, że tak jak już wcześniej powiedziałem, nie jest to coś skrajnie trudnego. Terytorialna służba wojskowa daje możliwość jednoczesnego służenia wojsku, czyli tak jak w moim przypadku w Brygadzie Obrony Terytorialnej, jak i jednocześnie rozwoju zawodowego. I tutaj też można podjąć decyzję, tak? Później, czy zostajemy na dłużej w wojsku, czy dalej realizuje swoje zadania, czy plany w ramach środowiska cywilnego. Natomiast forma, czy formuła naszej służby jest na tyle atrakcyjna i otwarta, że każdy znajdzie tutaj dla siebie odpowiedni rodzaj zainteresowania. Wszystko, co tutaj pan redaktor powiedział odnośnie informacji o wojsku, tak? Na pewno naszej brygadzie się dowie.
13: I na tym na dzisiaj stawiamy kropkę. W naszym studiu gościł pułkownik Tomasz Łysek, dowódca 11 Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
14: Dziękuję bardzo.
12: Z gościem Pulsu Regionu rozmawiał Tomasz Graczewski. Jest 23,5 minuty po godzinie 16.
7: Ogłoszenie społeczne.
15: To jest moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
16: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do kościoła świętego Maksymiliana w Tarnowie 17 września na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz Krajowy Samorządowców.
17: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
3: To było ogłoszenie społeczne.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Chwila, to pan materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.

0: skala Toszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Spraw

0: Grecka i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
1: Po reklamie.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
3: Mamy 27-28 stopni w Polsce południowo-wschodniej. Do końca dnia pogodnie, noc też powinna być pogodna, ale już w nocy od północnego zachodu deszczowe chmury zbliżać się będą do Małopolski nad Podkarpacie, ale być może ta pierwsza fala ominie nasz region Tarnów i Nowy Sącz, ale druga, która będzie napływać z południowego zachodu, może już zahaczyć w godzinach południowych i popołudniowych o Tarnów, o Nowy Sącz i będzie padać.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl

0: Reklama.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off.

0: Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej ciebie.
5: Po reklamie.
6: 16:36 w Pulsie Regionu. Czas na sport.
7: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
8: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. 12 miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Maciej Gładysz w swoim debiutanckim sezonie w FIA Formule 3. 18-letni tarnowianin w ostatni weekend rywalizował w podwójnej rundzie wyścigów na ulicznym torze w Madrycie. Po trudnych kwalifikacjach Gładysz ruszał do trzech ostatnich wyścigów z drugiej połowy stawki. Pierwszy wyścig zakończył na 19 miejscu, w drugim odpadł na pierwszym okrążeniu, po tym jak został uderzony w tył bolidu przez jednego z rywali. Trzeci wyścig zakończył na 22 pozycji. Jak podsumował 18-latek, sezon miał dla niego dwa oblicza. W pierwszej połowie roku regularnie walczył o miejsca w punktowanej dziesiątce. Był też moment, w którym miał szansę na pierwszą piątkę w generalce, jednak ostatecznie spadł z 6 na 12 miejsce w tabeli. Młody kierowca podziękował też swojemu zespołowi, rodzinie, sponsorom i kibicom. Można się jeszcze zapisać na 5. Sądecką Jesień Biegową. Już w sobotę 19 września w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu będzie można na sportowo spędzić czas z całą rodziną. Przewidziano kilka kategorii wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców. W imprezie mogą wziąć udział zarówno najmłodsi, jak i dorośli. Rywalizacja wraz z dobrą zabawą rozpoczną się już o godzinie 10, a przewidziane dystanse to od 60 metrów dla najmłodszych po 1,5 kilometra dla najstarszych. Do udziału w wydarzeniu zachęca Tomasz Balik, zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Nowego Sącza.
9: Zapisy są poprzez stronę dostartu.pl, ale na plakatach, które są już w przestrzeni publicznej, w mediach społecznościowych, jest kod QR, poprzez który też można sobie wejść, zeskanować i od razu wyjdzie lista z zapisami i z podziałem na właśnie te kategorie wiekowe. Można się zapisać wpisując 5. Sądecką Jesień Biegową albo poprzez właśnie ten kod QR. Myślę, że to jest taka najszybsza forma znalezienia. Można wejść na nasze social media, Sport Nowy Sącz.
8: Dla tych, którzy zdecydują się w ostatnim momencie, będzie możliwość zapisania się w sobotę w Biurze Zawodów w Parku Strzeleckim od strony ulicy Ogrodowej w godzinach od 8 do 11. O organizację i zabezpieczenie imprezy zadba Miejski Klub Lekkoatletyczny Brygada Beskidów. Dla uczestników 5. Sądeckiej Jesieni Biegowej przewidziano liczne nagrody i upominki. Dzisiaj dzień derbowy w Tarnowie. MKS Tarnowia na stadionie przy Bandrowskiego 9 podejmuje ZKS Unię Tarnów. Unia aktualnie zajmuje 10. miejsce w małopolskiej 4. lidze, Tarnowia natomiast jest 10. we wschodniej grupie Ligi 5. Zespół z Mościc w rozgrywkach ligowych tego sezonu odnotował 3 zwycięstwa, 2 remisy i 3 porażki. Tarnowia natomiast odniosła 1 zwycięstwo, 3 remisy i 2 przegrane mecze. Spotkanie zostanie rozegrane w ramach ćwierćfinału Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Tarnów. Pierwszy gwizdek o godzinie 16:45. Reprezentacja Polski pozostaje niepokonana w grupowej fazie Mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn. Broniący tytułu biało-czerwoni wygrali w Sofii z Ukraińcami 3-0. Wyniki odpowiednich setów to 25-20, 25-13 i 25-22. Było to ich 4. zwycięstwo. Dzisiaj podopieczni trenera Nikoli Grbicia zagrają z Bułgarami. Początek o 18:00. Niezależnie od wyniku tego spotkania, Polacy zajmą pierwsze miejsce w grupie B.
7: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
6: Już za chwilę wiadomości kulturalne przedstawi Ewa Biedroń. W nich odwiedzimy Nowy Sącz, będzie o sądeckich kursach improwizacji organowej. Będzie też o festiwalu Tarnowianie. Bohaterem najbliższego spotkania będzie aktor Andrzej Zieliński. Zostańcie z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz na zegarach 20 minut do godziny 17. Muzycznie Piotr Nowak, Taki Dom.
5: Zawsze jest ktoś mocniejszy niż ty.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Aktor Andrzej Zieliński otrzyma statuetkę Tarnowianina Roku. Zostanie ona wręczona podczas festiwalu Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce. Andrzej Zieliński pochodzi z Tarnowa, grał m.in. w serialu Na Dobre i na Złe, a także Watacha.
2: Z wielką przyjemnością wręczymy statuetkę Andrzejowi Zielińskiemu. To aktor, który ma imponujący dorobek artystyczny, aktor filmowy, telewizyjny, serialowy. Przypomnę, że jego związki z Tarnowem są oczywiste. Urodzony w Tarnowie, absolwent trzeciego liceum. Po pierwszej nieudanej próbie, kiedy nie dostał się do Akademii Filmowej, podjął pracę w Tarnowskim Teatrze jako maszynista teatralny, więc poznał tą scenę od drugiej strony. No a później już z sukcesem po studiach rozpoczął karierę.
1: Mówiła dyrektor Centrum Sztuki Mościce Anna Chmura. W czwartek o godzinie 18 w Centrum Sztuki Mościce odbędzie się spektakl Teatru Polonia Co po Grace. Po zakończeniu sztuki będzie wręczenie statuetki. Ponadto zaplanowano spotkanie z aktorami Hanną Śleszyńską, Krzysztofem Draczem i Andrzejem Zielińskim. Tymczasem laureata statuetki Młody Tarnowianin poznamy w niedzielę podczas gali festiwalowej. Wydarzenie poprzedzi musical, który rozpocznie się o godzinie 18. W Nowym Sączu trwają sądeckie kursy improwizacji organowej. To przedsięwzięcie artystyczno-edukacyjne. Projekt powstał z myślą o doskonaleniu warsztatu muzyków, integracji środowiska organistów oraz prezentacji sztuki improwizacji na najwyższym światowym poziomie. Wydarzenie gromadzi wybitnych wirtuozów, pedagogów oraz pasjonatów muzyki organowej z Polski i zagranicy. Chcemy, by była to impreza cykliczna, podkreśla Andrzej Zarych, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Soku w Nowym Sączu.
3: To są pierwsze kursy improwizacji organowej, ale mam nadzieję, że to wydarzenie wejdzie na stałe do naszego kalendarza. A Nowy Sącz stanie się ważnym miejscem dla organistów, miejscem, w którym mogą podnosić swoje umiejętności, bo to jest główny cel tego wydarzenia. A oprócz tego świetne koncerty, na które zapraszamy słuchaczy.
1: Koncerty i warsztaty odbywają się w Małopolskim Centrum Kultury Soku w Nowym Sączu oraz w nowosądeckich kościołach. Dziś w kościele świętego Kazimierza odbędzie się recital organowy, zagra Franz Józef Strojber. Koncert rozpocznie się o 19:00, wstęp jest wolny. Natomiast jutro w kościele świętego Ducha koncert improwizacji organowych dadzą Damian Skowroński wraz z uczestnikami kursu. Początek także o godzinie 19:00. Od 18 do 20 września w Akademii Tarnowskiej odbędzie się festiwal Apex Ludzie Góry Wspinaczka. Granice odpowiedzialności między marzeniem a decyzją to motyw przewodni tegorocznej edycji. Ideą festiwalu jest pokazanie, że góry nie kończą się na zdobywaniu szczytów. To także przestrzeń trudnych wyborów, przełamywania własnych ograniczeń. W programie znalazły się spotkania z legendami polskiego himalaizmu i wspinaczki sportowej. Rozmowy poświęcone Jerzemu Kukuczce, kino górskie, wydarzenia dla osób rozpoczynających przygodę ze wspinaniem oraz historie pokazujące, jak doświadczenie zdobyte w górach może przerodzić się w działalność społeczną i pomoc innym. Festiwal rozpocznie się w piątek o 15:00. Pół godziny później Roman Gołędowski i Wojciech Nowak opowiedzą o tym, jak zmieniało się kino górskie na przestrzeni lat. O 17:00 będzie rozmowa z Dariuszem Załuskim i Mają Pietraszewską-Koper, m.in. o tym, jak opowiadać prawdziwe historie ludzi gór, gdzie przebiega granica między dokumentem a emocjami oraz jak pokazywać dramatyczne wydarzenia z szacunkiem dla bohaterów. O 19:00 na terenie kampusu Akademii Tarnowskiej czekać będzie kino plenerowe. Będzie to projekcja filmu Ostatnia Góra. Wstęp na wszystkie spotkania jest wolny. Kino plenerowe Radia Arden Małopolska odwiedzi Bolesław. Będzie to film dla całych rodzin. Skarb Mikołajka będzie można zobaczyć w piątek na stadionie sportowym w Bolesławiu. Kino plenerowe organizowane jest przez wójta gminy Bolesław oraz gminną bibliotekę publiczną w Bolesławiu. Seans rozpocznie się o godzinie 18:30. Czekać będą wygodne leżaki. Jeszcze do 30 września w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu przyjmowane są zgłoszenia do udziału w wojewódzkim przeglądzie Breakdance. Impreza organizowana jest po raz 14. Skupia tancerzy i miłośników breakdance. Sądecki Bit odbędzie się 3 października o 10:00 w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży od 6 roku życia. W wydarzeniu mogą uczestniczyć członkowie klubów oraz amatorskich grup tanecznych. Konkurs będzie rozgrywany w kategorii solowej, w 4 kategoriach wiekowych: maluchy, juniorzy, kadeci i seniorzy. Czas trwania każdej bitwy wynosi do 2 minut, a w finale do 5 minut. Bitwę breakdance poprowadzą bracia Sławomir i Piotr Dobosz, instruktorzy Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.
0: To były wiadomości kulturalne.

0: Puls Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Na zakończenie dzisiejszego wydania programu zaglądamy do Tarnowa, konkretnie do Bazyliki Katedralnej. Co przeszłość schowała pod posadzką tarnowskiej katedry? W Bazylice Katedralnej rozpoczynają się prace badawcze. Relacja Ewy Biedroń.
1: W kościele powstaną dwa wykopy o głębokości 4 metrów. Pierwszy z nich będzie w nawie serca Pana Jezusa, a drugi pod chórem. Badania mają pomóc w stworzeniu projektu budowlanego podziemnej trasy turystycznej, która planowana jest w tej zabytkowej świątyni. Podczas badań będzie wykorzystywany georadar. Pracę będzie prowadzić archeolog z Podkarpacia, Ewa Kędzierska.
2: Co tutaj nam katedra pokaże, to będzie miłą niespodzianką. Jak ściągamy te pierwsze warstwy, to dopiero wtedy okazuje się, co tam przeszłość schowała, więc takie troszeczkę detektywistyczne to jest. Dopiero jak ściągniemy posadzkę, otworzymy wykop, dopiero wtedy będziemy coś więcej wiedzieć. Są to prace wymagające, trzeba zabezpieczyć kościół, trzeba zabezpieczyć wykopy. Nie możemy pracować, kiedy są msze. Z pierwszym wykopem wycelowaliśmy, mamy nadzieję, żeby odsłonić część ściany fundamentowej, bo to jest tutaj też dla projektantów ważne.
1: Badania mają dać odpowiedź na wiele ważnych pytań.
3: Chodzi tutaj o to, aby zbadać naszą katedrę, podziemia pod względem archeologicznym, geologicznym i inżynierskim. I chodzi o statykę budynku przede wszystkim, aby móc potem na podstawie tych badań przeprowadzonych zrobić projekt budowlany i na podstawie tego projektu budowlanego rozpocząć prace związane z naszą misją podziemnej trasy turystycznej.
1: Mówił ksiądz dr Sebastian Musiał, pomysłodawca badania katedralnych krypt, zastępca dyrektora Muzeum Diecezjalnego. Badania mają także pomóc odpowiedzieć na pytanie, czy w Bazylice jest kolejna krypta.
3: Ja myślę, że jest taka opcja, jeśli chodzi o odkrycia, bo tam georadar zlokalizował kryptę, o której istnieniu nikt nie wiedział. Zatem jest to drugorzędna sprawa oczywiście, bo pierwszorzędna to są badania, natomiast krypta jest przy tym i mamy nadzieję, że rzeczywiście ta krypta tam jest, bądź może jakieś inne niespodzianki, które zostawiła przeszłość.
1: Badania to kolejny krok do powstania podziemnej trasy turystycznej w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Finał prac miałby nastąpić w roku jubileuszu 700 lecia Tarnowa w 2030 roku.
0: I tym odkrywczym, archeologicznym tematem kończymy dzisiejsze wydanie Pulsu Regionu. Jerzy Olszówka, dziękuję w imieniu własnym i reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Ten program już jutro. Wszystkiego dobrego, miłego środowego popołudnia. Do usłyszenia. Pa, pa!

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Tego jeszcze nie było.
3: Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza. Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie. Ruszyło sprawdzanie podpisów w sprawie referendum w Lisiej Górze.
10: Codziennie te podpisy będą przez nas weryfikowane od godziny 9 do 11, aż do momentu oczywiście zweryfikowania wszystkich podpisów.
1: Romowie będą pielgrzymować do Limanowej.
11: Będą przechodzić trasą z Mordarki do Limanowej, nawiązując do ich tradycji wędrowania.
1: Jest 17, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. 218 kart z podpisami popierającymi referendum trafiło do Tarnowskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Inicjatywa dotyczy odwołania ze stanowiska wójta Lisiej Góry Arkadiusza Mikuły. Jak poinformowała Katarzyna Tutaj, komisarz wyborczy Tarnów 1, urzędnicy rozpoczęli weryfikowanie dokumentów. Sprawdzona zostanie nie tylko liczba podpisów, ale też to, czy zostały zebrane prawidłowo oraz czy podpisały się osoby, które są uprawnione do głosowania w ewentualnym referendum. Na wszystkie te czynności urzędnicy mają 30 dni.
10: Jeżeli chodzi o podpisy, to w pierwszej kolejności badamy karty podpisów, czyli czy karty podpisu spełniają wymogi formalne, czyli czy ta główka, tak zwana karty, zawiera wszystkie dane, o których mowa w przepisach. Oczywiście, czy jest adnotacja o tym, że poparcie nie można odwołać i to jest taka pierwsza czynność, którą robimy, jeżeli chodzi o każdą kartę podpisu. W sytuacji, jeżeli cokolwiek byłoby niezgodne z wymogami formalnymi, czyli cała karta podpisów jest przez nas dyskwalifikowana. Natomiast już później, jak zweryfikujemy tą kwestię formalną karty, będziemy badać podpisy, czyli czy oczywiście jest adres pełny napisany, czy osoba, która się podpisała, jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w gminie Lisia Góra, czy podpisała się faktycznie osoba taka, a nie inna, no i czy PESEL jest zgodny.
1: Minimalna liczba podpisów konieczna do zorganizowania referendum to 1230. Według inicjatorów akcji udało się zebrać ich 1932.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Rodziny kombatantów spotkają się na hali Łabowskiej. Jutro odbędzie się tutaj 47. turystyczny zlot imienia majora Juliana Zubka-Tatara. Będzie to swoista lekcja historii dla młodzieży z okolicznych szkół. Maria Mułka.
12: Spotkanie rozpocznie się już o 8 w sali reprezentacyjnej oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Beskid w Nowym Sączu. Później zaplanowane jest składanie zniczy na grobach kolegów i koleżanek z oddziału Tatara na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. Po tej części uczestnicy wyjadą samochodem na Halę Łabowską, gdzie odbędzie się apel poległych przy pomniku żołnierzy 9. Kompanii 3. Batalionu 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. Złożone zostaną też kwiaty, zapalone znicze Kopacza i dodatkowo wystąpią przedstawiciele władz samorządowych i zaproszeni goście. Przewidziano również program artystyczno-patriotyczny przygotowany przez Szkolny Zespół Włóczykije ze Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju. Spotkanie uczestników przy wspólnym ognisku, wspomnienia i wspólny śpiew. Po uroczystościach patriotycznych odbędzie się gra terenowa dla młodzieży szkolnej, w ramach której poszukiwane będą pomniki poległych partyzantów z czasów II wojny światowej.
1: Można się jeszcze zapisać na piątą sądecką jesień biegową. Impreza już w najbliższą sobotę odbędzie się w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu i będzie wtedy można na sportowo spędzić czas z rodziną, a przewidziano kilka kategorii wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców. Rywalizacja rozpocznie się o 10:00. Przewidziane dystanse to od 60 metrów dla najmłodszych, po 1,5 kilometra dla najstarszych. Do udziału w wydarzeniu zachęca Tomasz Baliczek, zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Nowego Sącza.
13: Zapisy są poprzez stronę dostartu.pl, ale na plakatach, które są już w przestrzeni publicznej, w mediach społecznościowych, jest kod QR, poprzez który też można sobie wejść, zeskanować i od razu wyjdzie lista z zapisami i z podziałem na właśnie te kategorie wiekowe. Można się zapisać, wpisując piątą sadecką jesień biegową albo poprzez właśnie ten kod QR. Myślę, że to jest taka najszybsza forma znalezienia. Można wejść na nasze social media Sport Nowy Sącz.
1: A dla tych, którzy zdecydują się w ostatnim momencie, będzie możliwość zapisania się w sobotę w Biurze Zawodów w Parku Strzeleckim w godzinach od 8 do 11.
14: Z życia Kościoła.
1: Pójdą 3 kilometry, by dotrzeć przed oblicze Matki Bożej Bolesnej w Limanowskim Sanktuarium. Po raz 40 już odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka Romów. W najbliższą niedzielę o 11:30 uczestnicy będą gromadzić się przy kościele w Mordarce, a o 13:30 pielgrzymi wyruszą do Limanowej.
11: Przybywają całe rodziny. Oni z natury są wierzący, bardzo przeżywają wiarę. Będą przechodzić trasą z Mordarki do Limanowej, nawiązując do ich tradycji wędrowania. Będą bryczki, tabor wypożyczony z muzeum tutaj etnograficznego. Pary młode jadą na bryczkach, konie, nawiązujące do danych czasów wędrowania. Bryczki, tabory. Trasą 3-kilometrową będą przebywać do Matki Bożej.
1: Mówił ksiądz Stanisław Opocki, krajowy duszpasterz Romów, a w sanktuarium w Limanowej Romowie przyjmą sakramenty chrztu, pierwszej komunii świętej, bierzmowania i będą też śluby. Mszy świętej o 14:30 przewodniczyć będzie ksiądz infuat Adam Kokoszka.

0: Reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcę.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
1: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: Optyk Pokorna Staffin w Dębice to rzemieślnicza tradycja i indywidualne podejście do każdego klienta. Pełne badanie wzroku wykonane przez optometrystę. Indywidualnie dobrane rozwiązania optyczne dla starszych i młodszych. Pełen serwis i fachowa opieka. Szeroki wybór markowych opraw. Nie wybieramy okularów z katalogu. Szukamy rozwiązania dopasowanego do Twojego wzroku, potrzeb i stylu życia. Zapraszamy do naszych salonów w Dębicy. Ulica Kolejowa 30C, Rynek 18, ulica Kolejowa 18. Odwiedź Optyk Pokorna Staffin w Dębicy, bo Twój wzrok to nasze oczko w głowie.
7: Uwaga, Tarnów! Cyrk na wozie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
1: Po reklamie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do kościoła świętego Maksymiliana w Tarnowie 17 września na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz Krajowy Samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Uwaga, Tarnów! Cyrk na wodzie. Od 22 do 23 września plac przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, plac Kapłanówka. We wtorek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Radiowe kino plenerowe.
0: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu.
2: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
2: Faryzeusze zachowywali się jak rozkapryszone dzieci. Jan Chrzciciel, który był radykalnie inny od nich, wzywał ich do nawrócenia, był według nich opętany. Jezus, który prowadził inne życie niż Jan Chrzciciel, też nie podobał się przywódcom ludu. Oni domagali się, aby każdy tańczył tak, jak mu zagrają. Podobnie jest i dzisiaj. Pan Bóg potrzebuje odważnych świadków, którzy będą głosić w porę i nie w porę, wbrew fałszywej muzyce, która jest wokół nas i próbuje zagłuszyć melodię Ewangelii. Nie patrzmy na świat, głosząc Boga, ale patrzmy na Boga i głośmy światu, że On jest miłością.

Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w środę 16 września we wspomnienie świętych Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa, męczenników. Zbliża się godzina 18, przenosimy się do kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy dzisiejszą mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Bogusław Sobusiak, proboszcz parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gumniskach koło Dębicy.

Gromadzimy się na mszy świętej. W liturgii wspominamy dziś świętych męczenników Korneliusza i Cypriana. Żyli oni w czasach trudnych prześladowań, a jednak potrafili zachować jedność Kościoła i dać odważne świadectwo wiary aż do przelania krwi. Słowo Boże przypomina dzisiaj, że prawdziwa wiara nie opiera się na powierzchownych znakach. Musi ona opierać się na mocnym fundamencie. Prośmy przedstawiennictwo dzisiejszych patronów o umocnienie naszej wiary i prośmy o prawdziwą miłość. Tę najświętszą ofiarę koncelebrowaną sprawujemy w następujących intencjach. Pierwsza intencja za świętej pamięci Lucynę Wróblewską, msza gregoriańska. Druga za Wiesława Kowalczyk z intencji Zofii z rodziną. Trzecia za Wiesława Augustyn, msza gregoriańska. Polećmy Bogu także te nasze osobiste intencje, które nosimy w swoich sercach. Aby nasz udział we mszy świętej był dobry, na początku przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmieni nam Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadł wszelką wiedzę i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno, wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy największe z nich jednak jest miłość. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do tłumów: z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przemawiają jedne drugim. Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wy nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, nie jadł chleba i nie pił wina, a wy mówicie: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a wy mówicie: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność. Oto słowo Pańskie.
1: Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, drodzy radiosłuchacze, hymn o miłości z pierwszego czytania chce ukazać nam, jak traktuje Ciebie Bóg. On nie pamięta złego, jak słyszeliśmy. Nie lękaj się wpuścić choć trochę tej miłości do Twojego serca, bo ta miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, nie zazdrości, nie szuka swego, nie szuka poklasku. Ona, gdy urośnie, usunie lęk, bo może lękasz się tak kochać jak On, bo wtedy przegrasz swoje życie tak jak On po ludzku przegrał. Ale On chce Cię kochać z tym lękiem, z Twoimi niezadowoleniami. Powiedz Chrystusowi: niech we mnie się stanie Twoja miłość. Tej miłości, kochani, wszyscy tak bardzo pragniemy. Tej miłości, o której pisze święty Paweł, którym dzisiaj słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Bo ona tak dzisiaj, w dzisiejszym świecie jest wszystkim potrzebna. Z miłości do Jezusa oddali życie dzisiejsi patronowie, których wspominamy, Korneliusz i Cyprian. Natomiast Ewangelia dzisiejsza przedstawia realia tego, który jej słucha. Wciąż jesteś niezadowolony może z różnoitych rzeczywistości. Może myślisz, że gdyby twój mąż lub żona trochę się zmienił, wówczas byłoby dobrze w naszym małżeństwie. Może myślisz, gdybym został szefem jakiegoś działu, wówczas rozwinąłbym tą firmę, dodałbym jej skrzydeł. Może myślisz, gdybyś się urodził w innej rodzinie, w innym kraju, może nie jako środkowe dziecko, wówczas twoje życie byłoby piękniejsze. Może wówczas dzisiaj byłbyś w innym położeniu. Kochani, ale Chrystus wie, co jest w każdym człowieku. Tylko On to wie, dlatego dziś mówi i do mnie, i do ciebie, że mamy w sobie wirusa nieustannego zadowolenia. Co gorsza, zawsze to niezadowolenie jest mocno uzasadnione. Przykrywa ono głębszy problem, jak powiedział papież Benedykt XVI. Niechęć do rezygnacji ze swoich przekonań i do wejścia w wiarę. Wiara to zaakceptować, że Bóg stwarza dla ciebie i z tobą historię twojego życia i że Bóg robi to wszystko bardzo dobrze. Dzisiaj Jezus mówi o twardości serca ludzi swego czasu, którzy są tak pewni siebie, że nie ma sił, by ich nawrócić. Nie wzruszają się nawet przed Janem Chrzcicielem. Nie jadł chleba i nie pił wina i oskarżyli go, że był owładnięty demonem. Ani drgną przed Synem Człowieczym, jej pije i oskarżają go o bycie żarłokiem, pijakiem. Co więcej, oskarżają, że był przyjacielem celników i grzeszników. Za tymi oskarżeniami ukrywają swoją pychę i arogancję. Nikt nie musi dawać im lekcji. Nie akceptują Boga, ale tworzą własnego Boga, Boga, który nie bierze ich wygód, przywilejów i interesów. My, kochani, też jesteśmy narażeni na to niebezpieczeństwo. Ile razy może krytykujemy Kościół, mówimy, że to czy tamto jest sprzeczne, czy coś innego krytykujemy. W rzeczywistości być może nieświadomie chcemy usprawiedliwić nasze lenistwo i brak chęci do prawdziwego nawrócenia. Próbujemy uzasadnić komfort i nasz brak uległości. Święty Bernard mówił: czyż nie jest logiczne nie widzieć własnych win, zwłaszcza jeśli ktoś je zasłania, aby nie móc ich widzieć? W ten sposób później, choćby ktoś je wykrył, bronił uparcie, że nie ma winy, pozwalając, by jego serce pochłonęły fałszywe słowa. Drodzy bracia i siostry, pozwólmy, by Słowo Boże dotarło do naszego serca i by nawróciło nas. Pozwólmy się zmienić, przekształcić z Jego siłą. Ale aby to osiągnąć, powinniśmy prosić o dar pokory. Tylko skromny człowiek może przyjąć Boga i pozwolić w ten sposób, by przyszedł do nas, którzy jak celnicy, grzesznicy potrzebujemy, by On nas wyleczył. Biada temu, kto myśli, że nie potrzebuje lekarza. Najgorsze dla chorego jest wierzyć, że jest zdrowym, bo będzie się mu pogarszać i nigdy nie wyzdrowieje. Moi drodzy, wszyscy jesteśmy chorzy na śmierć i tylko Chrystus może nas z tego uratować. I zadajmy sobie pytanie, czy ja zdaję sobie z tego sprawę? Dziękujmy dziś naszemu Zbawicielowi, przyjmując Go, jakim jest. I prośmy dzisiaj przedstawiennictwo dzisiejszych patronów papieża Korneliusza, biskupa Cypriana, abyśmy zawsze oddawali życie dla Chrystusa, abyśmy w tym dzisiejszym świecie żyli tą prawdziwą miłością, bo przecież mamy podane na tacy, jaka ta miłość powinna być. Wracajmy często do tego tekstu świętego Pawła. Amen. Ku Jezusowi, przyjacielowi człowieka, skierujmy pokorne prośby.

0: Prosimy Cię, Jezu, aby papież Leon, biskupi i prezbiterzy, głosząc Ewangelię, stali na straży wiary i moralności członków Kościoła. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Jezu, aby sprawujący jakąkolwiek władzę w swojej służbie kierowali się dobrem każdego człowieka. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Jezu, aby wszyscy ludzie młodzi, wsparci światłem Ducha Świętego, zawsze dokonywali właściwych życiowych wyborów. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Jezu, aby nieuleczalnie chorzy, wpatrzeni w Twoje oblicze, z Twego krzyża czerpali siłę do pokonywania cierpienia. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Jezu, aby nasi bliscy zmarli, świętej pamięci Lucyna, Wiesław Kowalczyk i Wiesław Augustyn, którzy zakończyli czas doczesnego pielgrzymowania, mogli oglądać Ciebie twarzą w twarz w niebie. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Jezu, abyśmy wszyscy obecni na świętej liturgii nigdy nie odstąpili od Ciebie. Ciebie prosimy.
1: Panie Jezu Chryste, który jesteś drogą, prawdą i życiem, prosimy Cię, wspomóż nas swoją łaską w wiernej służbie Tobie i Kościołowi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu złożone ku czci Twoich męczenników. Niech Eucharystia,

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O Wiesławie Lucynie, Wiesławie, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Cyprianem i Korneliuszem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Modlmy się. Boże nasz Ojcze, przez Najświętszy sakrament, który przyjęliśmy, udziel nam ducha męstwa, abyśmy za przykładem świętych męczenników

Zakończyliśmy transmisję dzisiejszej mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. W środę 16 września we wspomnienie świętych Korneliusza papieża i Cypriana biskupa męczenników. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Bogusław Sobusiak, proboszcz parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gumniskach koło Dębicy.

nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą, wszystko znosi.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
6: Co tu się dzieje? Skuter, drift, piana i pizza? Spokojnie, to tylko wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0 w Brzesku. Już w sobotę, 19 września od godziny 11 przy Sobieskiego 10 wraca Brzeska Legenda. I to z hukiem. Pokazy strażackie, profesjonalny drift, piana party, dmuchańce, zabytkowe auta, muzyka DJ-a, Teddy i degustacja pizzy. A do wygrania skuter. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko. Legenda wraca na pełnej.
0: Po reklamie.
7: Ogłoszenie nadawcy.
8: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
7: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy. RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Informacje z życia Kościoła.
9: Ewa Biedroń, zapraszam. Rozpoczął się wielki odpust limanowski do znajdującej się w Bazylice figury Matki Bożej Bolesnej. Pielgrzymują wierni z całego regionu. Biskup tarnowski Andrzej Jerz przewodniczył sumie odpustowej i podczas homilii podkreślał konieczność naśladowania Maryi, pójścia jej śladami. W rozmowie z Radiem RDN Nowy Sącz biskup Andrzej Jerz zwrócił także uwagę na przypadającą w tym roku 60. rocznicę koronacji cudownej figury Matki Bożej Bolesnej.
10: Przeżywamy 60. rocznicę. Zawsze zadajemy sobie pytania, jesteśmy po tych 60 latach. No większość tych osób, a było tutaj koło 100 tysięcy na placu koronacyjnym w czasie koronacji 60 lat temu, już odeszło do wieczności. Tylko niektórzy świadkowie jeszcze wspominają to wydarzenie, ale Matka Boża jest z nami cały czas z tą samą wielką miłością i prowadzi następne pokolenie do Jezusa Chrystusa w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej w tych czasach, w których przyszło nam dzisiaj żyć.
9: W odpuście uczestniczą wierni z parafii, a do bazyliki codziennie wędrują pieszo pątnicy z różnych parafii.
11: To jest ten nasz klimat limanowski. Matka Boska nam pomaga bardzo dużo. Jak się tak modlimy konkretnie do niej, to jednak te dary spływają na człowieka.
12: No z sercem, do matki, jak każdy. Wiara przede wszystkim, wiara.
13: No na pewno Matka Boża przyciąga i ta piękna atmosfera, która towarzyszy podczas pielgrzymowania. Trzeba to po prostu przeżyć i to będzie na pewno owocowało na następne lata. Ja teraz z dziećmi przekazuję to dalej, z pokolenia na pokolenie. To już jest piękna tradycja.
14: O co się modlicie? Przeważnie to o bycie lepsze.
15: Za rodzinę.
16: Za wszystko trzeba jej podziękować.
9: Z pielgrzymami rozmawiała Maria Mołka. Odpust w Limanowej trwać będzie do 22 września. Program znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Pójdą 3 kilometry, by dotrzeć przed oblicze Matki Bożej Bolesnej w limanowskim sanktuarium. Po raz 40 odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka Romów. Już w najbliższą niedzielę o 11.30 uczestnicy będą gromadzić się przy kościele w Mordarce. O 13.30 pielgrzymi wyruszą do Limanowej.
17: Przybywają całe rodziny. Oni z natury
0: są wierzący, bardzo przeżywają wiarę, będą przechodzić trasą z Mordarki do Limanowej, nawiązując do ich tradycji wędrowania. Będą bryczki, tabor wypożyczony z muzeum tutaj etnograficznego. Pary młode jadą na bryczkach, konie, nawiązujące do danych czasów wędrowania, bryczki, tabory. Trasą 3-kilometrową będą przebywać do Matki Bożej.
9: Mówił krajowy duszpasterz Romów ksiądz Stanisław Opocki. W sanktuarium w Limanowej Romowie przyjmą sakramenty chrztu pierwszej komunii świętej, bierzmowania, będą także śluby. Mszy świętej o 14:30 przewodniczyć będzie w niedzielę ksiądz infuat Adam Kokoszka. W programie jest także przegląd romskich zespołów folklorystycznych w Parku Miejskim, który rozpocznie się o 16:30. Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej modli się regularnie za ojczyznę. Przyjść może każdy. Taka okazja będzie już w czwartek w kościele świętego Maksymiliana w Tarnowie.
4: Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej nie ustaje w swoich działaniach, również w tej formacji patriotycznej. Stąd po czasie wakacyjnym, podczas tego właśnie okresu, byliśmy na mszy świętej u Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie. Potem udaliśmy się na szlak pielgrzymkowy do Racławic, aby również tego ducha patriotyzmu zaszczepić w pielgrzymach zdążających na Jasną Górę, a teraz po tym czasie wakacyjnym wracamy z powrotem do kościoła świętego Maksymiliana na nasze comiesięczne msze święte w intencji ojczyzny. Jest to w moim przekonaniu dobra forma takiego uwrażliwiania na sprawy ojczyźniane, patriotyczne.
9: Mówił asystent kościelny Akcji Katolickiej ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek, który będzie przewodniczył mszy świętej i wygłosi kazanie. Msza święta zostanie odprawiona w czwartek o godzinie 18 w kościele świętego Maksymiliana. Liturgia będzie transmitowana w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Radio to nasz przyjaciel, mówią stali słuchacze radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Członkowie klubu dobrze nastawionych chętnie także wspierają działalność diecezjalnej rozgłośni. Od ponad 20 lat każdego dnia od rana do wieczora radia RDN słucha pani Greta. Tarnowianka należy także do radiowego klubu.
15: Jest to moja ulubiona rozgłośnia i najbardziej wiarygodna. Z przyjemnością wspieram radio RDN, bo uważam, że naprawdę warto. Od 7 lat należę do klubu dobrze nastawionych. Jeździmy na wspólne spotkania, integrujemy się. Poznałam właśnie mnóstwo koleżanek, kolegów, gdzie z przyjemnością się spotykamy. Cieszę się, że w naszym mieście w ogóle działa radio katolickie, diecezjalne, bo po prostu nie ma sobie równych i jest to taki przyjaciel dla mnie na co dzień. Taka moja druga rodzina, tak traktuję po prostu pracowników wszystkich i wszystkich członków klubu, do którego należę.
9: Stałą słuchaczką i klubowiczką jest także pani Lucena Starnowa.
17: Interesuje mnie, co się dzieje u nas w naszym regionie, a o wszystkim mogę się dowiedzieć z radia RDN Małopolska. Słucham radia, wspieram i chodzę do radia. Jestem klubowiczką. Należę do klubu dobrze nastawionych.
9: W niedzielę przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Decyzją biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza wprowadzona została składka, która będzie zebrana w kościołach diecezji tarnowskiej w najbliższą niedzielę. Będzie ona przeznaczona na bieżące utrzymanie diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
7: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza na wyjątkowy koncert, który zabierze nas w muzyczną podróż od greckiego wybrzeża przez Bałkany aż po Kraków. Już 20 września z wyjątkowym programem Awra wystąpią w Żabnie Maja Sikorowska i zespół Kroke. Greckie melodie, klezmerska muzyka i bałkańska energia. To spotkanie żywiołów muzycznych sprawdzone na scenach filharmonii, sal koncertowych i festiwali w całej Polsce. Maja Sikorowska i Kroke. 20 września, godzina 18. Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wybiła godzina 19. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzi zespół Ocalić od Zapomnienia z Porąbki Uszewskiej.
1: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
2: Wierzę

0: Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: O wiarę, nadzieję i miłość, zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Część chwalebna Różańca Świętego, tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał, a idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom. Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Dziękujemy Ci, Matko, za dobro i szczęśliwie przeżyty każdy dzień naszego życia i za to, że omijają nas burze, nawałnice i różne kataklizmy, ale i za trudne chwile naszego życia, w których jesteś z nami i nas otaczasz swą matczyną opieką. Chcemy trwać przy Tobie i Twoim Synu, którego chwałę będziemy rozważać w części chwalebnej Różańca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga, wniebowstąpienie Pana Jezusa. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Powierzamy Twojej matczynej opiece dzieci i młodzież, która rozpoczęła kolejny rok szkolny i katechetyczny, i nauczycieli, rodziców, aby przekazywali mądrą, solidną wiedzę, nie odrzucali w programach ich religijnego wychowania.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta

0: Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego na apostołów. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Polecamy Ci Kościół katolicki w Polsce i na świecie wraz z jego duszpasterzami, a szczególnie Kościół prześladowany na Bliskim Wschodzie i różnych rejonach świata. Błogosław Matko Kościołowi, uproś nowe powołania kapłańskie i zakonne, aby nie zabrakło świadków Ewangelii.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i

0: podeszłego. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica czwarta. Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Potem wielki znak się ukazał na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Matko, uproś naszej Ojczyźnie oraz światu pokój i zgodę. Rządzącym daj światło i dary Ducha Świętego. Prosimy za narodami, w których trwają wojny i konflikty zbrojne, za cierpiącymi z tego powodu oraz tymi, którzy giną w wojnach i w różnych kataklizmach. Daj radość nieba.
3: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,

0: Jego miłosierdzia.
1: Tajemnica piąta, ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi. Tyś wywyższeniem Jeruzalem, Tyś ślubą wielką Izraela, Tyś wielką dumą naszego narodu, Tyś wszystko to ręką swoją uczyniła, dobrze zasłużyłaś się Izraelowi i spodobało się to Bogu. Niech Cię Pan Wszechmogący błogosławi na wieczne czasy. Prosimy Cię, Matko, pochyl się nad chorymi, cierpiącymi, samotnymi, opuszczonymi, przebywającymi w szpitalach, domach opieki, sanatoriach, uwikłanymi w różnych nałogach, uzależnieniach. Daj łaskę nawrócenia tym, którzy odrzucili Boga. Matko, bądź z nami nieustannie.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota

0: naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie,
0: a światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie,
0: a światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie,
0: a światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Amen.
1: W intencji Ojca Świętego. Pod Twoją obronę.

0: co nimi tobie.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
2: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: radiowe kino plenerowe.
1: Macie ochotę na filmowy wieczór pełen przygód, humoru i niespodzianek? W najbliższy piątek zapraszamy do Bolesławia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na stadionie sportowym czeka na Was familijna komedia Skarb Mikołajka. Historia pełna zabawnych sytuacji, przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Początek seansu o godzinie 18.30. Na wspólne filmowe emocje zapraszają wójt gminy Bolesław, gminna biblioteka publiczna w Bolesławiu oraz RDN Małopolska. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Widzimy się w Bolesławiu.
2: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
0: Czarny blues o 4 nad ranem. Bieszczadzkie anioły i największe przeboje, które zna cała Polska. Stare dobre małżeństwo na żywo w Tarnowie. 25 września o godzinie 17. Największe hity, charakterystyczne brzmienie, koncert, którego nie można przegapić. 25 września w Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Stare dobre małżeństwo. Muzyka, którą znasz.
3: Po reklamie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
2: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do kościoła świętego Maksymiliana w Tarnowie 17 września na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz Krajowy Samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Kanony wiary.
2: Szczęść Boże, witamy Państwa w kanonach wiary. W studio kleryk Mateusz wraz z księdzem doktorem Maciejem Biedroniem, wykładowcą teologii moralnej i teologii duchowości.
3: Szczęść Boże.
2: Dziś chcemy zapytać, co oznacza termin Chrystus?
3: Termin Chrystus jest greckim tłumaczeniem hebrajskiego pojęcia Mesjasz, które znaczy namaszczony. Pojęcie to stało się imieniem własnym Jezusa Chrystusa, ponieważ on doskonale wypełnił boskie posłanie, które pojęcie to oznacza. Istotnie w Izraelu namaszczano w imię Boże tych, którzy zostali konsekrowani przez Boga do misji zleconej przez Niego. Byli to na przykład królowie, kapłani, a w rzadkich przypadkach prorocy. Takim namaszczonym miał być przede wszystkim Mesjasz, którego Bóg miał posłać, by zapoczątkował ostatecznie Jego królestwo. Właśnie Mesjasz miał być namaszczony Duchem Pańskim, równocześnie jako król i kapłan, ale także jako prorok. Jezus wypełnił tą mesjańską nadzieję Izraela w potrójnej funkcji, więc kapłana, proroka i króla.
2: Czy można więc powiedzieć, że termin Chrystus wskazuje bardziej na posłannictwo Jezusa?
3: Myślę, że tak, dokładnie. Imię Jezusa, Syna Bożego, to właśnie imię Jezus, prawda? Zaś termin Chrystus, który zwykliśmy łączyć z tym imieniem Jezus, wskazuje na posłannictwo Pana Jezusa, na to, że został właśnie namaszczony, aby On się objawił jako Mesjasz. Konsekracja mesjańska Jezusa ukazuje Jego boskie posłanie i na to zresztą wskazuje samo Jego imię, ponieważ w imię Chrystusa, w tym Jego imieniu Chrystusa kryje się ten, który namaścił, ten, który został namaszczony i samo namaszczenie tutaj jest jakoś podkreślone. Tym, który namaścił, jest Ojciec, tym, który został namaszczony, jest Syn, a został on namaszczony w Duchu, który jest tym namaszczeniem.
2: Czy mógłby ksiądz doktor przywołać jakieś wydarzenia biblijne, które są przykładem potwierdzenia wspomnianej mesjańskiej konsekracji Jezusa?
3: Oczywiście, chyba gdzieś do głowy przychodzą nam dwa takie najważniejsze wydarzenia, najbardziej istotne, które możemy tutaj wskazać. Myślę tutaj o chrzcie Pana Jezusa w Jordanie i przemienieniu na górze Tabor. Ta wieczna konsekracja mesjańska Syna objawiła się w czasie Jego ziemskiego życia podczas chrztu udzielonego mu przez Jana, gdy, jak cytuję katechizm, Bóg namaścił Jezusa Duchem Świętym i mocą. Ale mamy także inne wydarzenia, które wspominają o tym, że Jezus jest Mesjaszem, jest tym namaszczonym. No wspomnijmy chociażby to, że Jezus przyjął przecież wyznanie wiary świętego Piotra, który uznał w nim Mesjasza, zapowiadając bliską mękę Syna Człowieczego.
2: A czy ty dziś swoim życiem pokazywałeś bądź przekazywałeś, że Jezus jest Mesjaszem? To pytanie każdy z nas powinien rozważyć w wieczornym rachunku sumienia. I na tym może poprzestajmy. W następnej audycji omówimy kolejny tytuł teologiczny Chrystusowy – Syn Boży. Do usłyszenia w następnej dawce Kanonów Wiary. Żegnają się z Państwem kleryk Mateusz i ksiądz dr Maciej Biedroń. Szczęść Boże!
3: Szczęść Boże!
1: Kanony wiary.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

co zawsze pukają, kiedy zamknięte, bo kończy się dzień. I do winnicy nikt nie chce ich nająć, bo nie są ładni, pokój dać chcieli.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
1: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
2: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: Kiedy bliska osoba przestaje być samodzielna, warto wiedzieć, gdzie szukać profesjonalnej opieki medycznej. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi zakłady opiekuńczo-lecznicze na NFZ w Dąbrowie Tarnowskiej i Siedliskach. W Siedliskach działa także komercyjna Przystań Dobra, a w Dąbrowie Tarnowskiej bezpłatne hospicjum stacjonarne. Przystań Dobra. Telefon 784 960 420. Hospicjum telefon 14 657 82 11. Centrum Zdrowia Tuchów. Opieka, której potrzebujesz, kiedy domowa pomoc już nie wystarcza.
7: Po reklamie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do kościoła świętego Maksymiliana w Tarnowie 17 września na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz Krajowy Samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

0: działalności Radia Watykańskiego Watykan News.
1: Wszyscy ludzie zostali stworzeni na obraz Boga i dlatego stanowimy jedną rodzinę, przypomniał papież na audiencji ogólnej. Leon XIV prosi o modlitwę za polską młodzież, aby nie lękali się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Stolica Apostolska przypomina o aktualności soborowej deklaracji Nostra Aetate. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Kontynuując rozważania o dokumentach Soboru Watykańskiego II, Leon XIV skupił się w dzisiejszej katechezie środowej na drugim rozdziale Konstytucji Gaudium et Spes. Przypomina ona, że Bóg chciał, aby ludzie stanowili jedną rodzinę i traktowali się nawzajem w duchu braterstwa.
2: Wizja ludzkości jako wspólnoty osób jest cennym dziedzictwem, które pozostawił nam Sobór Watykański II. Pomaga ona każdemu z nas dokonywać rozeznania osobistego i wspólnotowego, aby odpowiedzialnie oceniać współczesne projekty społeczne i polityczne w świetle kryteriów godności osoby ludzkiej, sprawiedliwości społecznej oraz wolnego uczestnictwa w budowaniu dobra wspólnego. Przyszłość ludzkości zależy bowiem od zaangażowania każdego z nas we współpracę z Bogiem i z braćmi na rzecz budowania bardziej ludzkiego świata.
1: W słowie do Polaków papież zwrócił się do uczestników zakończonej wczoraj pielgrzymki po śladach świętego Stanisława Kostki. Przemierzyła ona szlak, po którym święty patron polskiej młodzieży uchodził z Wiednia do Rzymu, by wbrew woli swego ojca wstąpić do jezuitów.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków, szczególnie pielgrzymów i seminarzystów diecezji płockiej z ich biskupem, którzy przeszli drogą świętego Stanisława Kostki z Wiednia przez Dillingę do Rzymu. W roku 300. rocznicy jego kanonizacji wraz z Aloizem Gonzagą nie ustawajmy w modlitwie za młodych, by przez wstawiennictwo tych świętych patronów nie lękali się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Wszystkim wam błogosławię.
1: Pomysłodawcą pielgrzymki był biskup płocki Szymon Stułkowski. Dziś na audiencji podzielił się tym doświadczeniem z Ojcem Świętym.
3: Bardzo się cieszę, że Ojciec Święty rozpoczął naszą pielgrzymkę, no i że mogliśmy zakończyć też spotkaniem z Nim, gdzie mogłem też Ojcu Świętemu taką krótką relację zdać o tym, że przeszliśmy, że modliliśmy się w tych intencjach powołaniowych, ale też za Niego, za Kościół, za wiele spraw, którymi dzisiaj też papież żyje. Mam wrażenie, że odkrywam taką przyjaźń ze świętym Stanisławem Kostką. Znam go od dawna, ale przez tę pielgrzymkę cały lukier, który był na jego postaci, już opadł i ukazuje mi się on jako niesamowity wojownik. Wojownik o Bożą sprawę, wojownik o swoje życie, wojownik o swoje powołanie, konsekwentnie idący za tym, co odpowiada Pan Bóg.
1: Stolica Apostolska wydała dokument na temat soborowej deklaracji Nostra Aetate o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Został on przygotowany przez trzy dykasterie: nauki wiary, do spraw popierania jedności chrześcijan oraz dialogu międzyreligijnego. Ponawiają one wezwanie do przeciwstawiania się fundamentalizmowi i ekstremizmowi, ochrony wolności religijnej i współistnienia opartego na braterstwie.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: W drodze do pracy, przy porannej kawie i podczas codziennej modlitwy. Jesteśmy z Wami wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. W najbliższą niedzielę, 20 września, obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiary na tace składane w tym dniu w parafiach naszej diecezji w całości wspomogą bieżące utrzymanie i rozwój Radia RDN Małopolska oraz RDN Nowy Sącz. Pamiętajcie, razem możemy więcej, bo region jest nasz. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: Mario.
1: Maryjo, nasza jasnogórska Matko i Królowo. Stoimy przed Tobą jako żywa historia wierności od 25 lat. Ponad ćwierć wieku temu z wadowickiej bazyliki wyruszył pierwszy skromny bus, rozpoczynając modlitewną sztafetę każdego 16 dnia miesiąca. Dziś dziękujemy za tę wytrwałość i za obecnego pośród nas księdza Infołata Jakuba, który od początku błogosławił tym wyjazdom. Uczyłaś nas, że z Wadowic na Jasną Górę idzie się jak do rodzinnego domu. Do domu bezpiecznego, gdzie zawsze czekasz. Ten wieczór przypomina o świętości Jana Pawła II, pielgrzyma. Papieskie przesłanie pozostaje czytelnym drogowskazem. Przypomina o tym m.in. polichromia na sklepieniu wadowickiej bazyliki, zapis jego encyklik, adhortacji i listów skierowanych do nas. Kolejny raz słuchamy słowa Bożego z Ewangelii według świętego Jana. Niewiasto, oto syn Twój, oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Ten Jezusowy testament z krzyża Karol Wojtyła przyjął jako własny los. Gdy jako osierocone dziecko szukał matczynego wzroku przed obrazem nieustającej pomocy. To samo słowo kształtowało go, gdy na Wadowickiej Górce u stóp świętego Józefa, którego obraz przyozdobił później papieskim pierścieniem, przyjmował karmelitański szkaplerz. Ten skromny znak opieki, zrodzony z bliskości szczerną, był na jego piersi aż do ostatnich chwil. Trzy wizerunki, trzy sanktuaria: Wadowice, Czerna i Jasna Góra, a Matka jedna. Maryjo, w dniu wyboru papieża Kościół karmił nas słowami listu do Galatów o wolności oraz Ewangelią o znaku Jonasza. Z tego przekazu narodziło się jego prorocze zawołanie: nie bójcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Jan Paweł II stał się współczesnym Jonaszem, posłanym, by budzić sumienia i wyzwalać serca z jarzma współczesnych niewoli. To ten nakaz Ewangelii niech dotknie również każdego z nas, pielgrzyma, szczególnie mieszkańców Wadowic, Trójwsi, Nowa Góra, Miękinia i Czerna, złączony w jedną parafię, która świętuje teraz we wrześniu 750-lecie swojej duchowej historii. 13 maj 1276 rok, pleban Jan, syn Trojana, kładł tu duchowe fundamenty. Jakże przedziwne są wyroki Twojej opatrzności. To właśnie 13 maja stał się po wiekach znakiem Twojej fatimskiej obecności, gdy Twoja ręka zatrzymała śmiertelną kulę zamachowca, ratując życie naszego papieża. Pod Twoim szkaplerzem i jasnogórskim płaszczem zawsze jesteśmy bezpieczni. Bóg nie pisze scenariuszy przez przypadek. Każda data z życia świętego papieża dedykowała konkretne Słowo Boże. On to Słowo odszukiwał i nim żył. Prosimy Cię, Maryjo, pomóż i nam odczytywać te konkretne Ewangelie, które Bóg dedykuje każdemu z nas. Boże Słowo wpisane w daty naszych narodzin, chrztów, bierzmowań, ślubów, święceń, sakry. Spraw, abyśmy te czytania odszukiwali i uczynili codzienną, osobistą modlitwą. Niech współczesny człowiek odnajdzie w Bożym Słowie swoją tożsamość, swój pokój i drogowskaz, który uleczy i umocni miłość w naszych rodzinach i całej Ojczyźnie. Wołamy dziś w imieniu wadowickich rodaków oraz mieszkańców parafii Nowa Góra, ale wołamy także za każdego pielgrzyma i turystę, za człowieka zmęczonego życiem, chorego, samotnego, potrzebującego duchowego umocnienia. Spójrz na nas, Maryjo. Niech Twoje oczy dotkną dzisiaj każdego naszego serca, także tych, którzy czuwają przez radio, telewizję i internet. Ty znasz każdą ukrytą łzę, każdy lęk o jutro i tak bardzo upragniony pokój. Święty Janie Pawle II, wyproś nam u Matki łaskę, abyśmy potrafili żyć tak jak Ty, z zaufaniem, bez lęku, z podniesioną głową i sercem przepełnionym Bożym Słowem. Niech owoce Twojego wielkiego pontyfikatu trwają w nas i w przyszłych pokoleniach. Matko jedności i pokoju, weź w swoje dłonie naszą przeszłość, pobłogosław teraźniejszość i poprowadź nas bezpiecznie w przyszłość ku Twojemu Synowi. Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.
0: Serdecznie dziękujemy księdzu Krzysztofowi za dzisiejsze rozważanie modlitewne. Chcemy Tobie, Matko Najświętsza, oddać wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego, a szczególnie tych właśnie pielgrzymujących z Wadowic, z parafii pod wezwaniem Objawienia Pańskiego, z Poznania, Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu, w diecezji przemyskiej, pielgrzymów z Piotrowic, w diecezji krakowskiej, z Olsztyna, z diecezji warmińskiej, maturzyści, którzy tutaj przybywają wraz z księdzem Krzysztofem, grupę pielgrzymów z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie z księdzem prefektem, dyrekcją i nauczycielami, a także hospicjum świętego Jana Ewangelisty w Szczecinie, wszystkich chorych i tych, którzy nimi się zajmują. Prosimy Ciebie, Matko, za wspólnotą parafialną, którą nawiedzasz w swojej ikonie, parafia pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Starym Waliszowie w diecezji świdnickiej. Modlimy się oczywiście za Ojca Świętego, prosząc dla Niego wszelkie potrzebne łaski i siły też przed pielgrzymką do Francji, za całym polskim episkopatem, księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym, obecnym wśród nas księdzem arcybiskupem Wacławem, wszystkimi kapłanami. Matko, prosimy Ciebie, wzbudź w sercach młodych ludzi, aby zapragnęli służyć Kościołowi Jezusa Chrystusa. Polecamy Tobie nasz pauliński zakon, ojca generała, ojca przeora, wszystkich ojców i braci. Miej w swojej opiece wszystkich ubogich, chorych, cierpiących, tych, których intencje są zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Dziękujemy Tobie, Maryjo, za wszystkich ofiarodawców tego miejsca i tych, którzy tutaj w tym dniu Twój wizerunek mogli ujrzeć i to miejsce nawiedzili. Modlimy się tajemnicą Różańca Świętego, tajemnica zesłania Ducha Świętego. Ojcze nasz,
2: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,
3: ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci
6: naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,

0: O dar pokoju dla świata pod Twoją obronę.
1: Święta Boża Matko, naszymi prośbami, racz nie wiedzieć w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przyjęć. Niech nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas pomocy, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: Księdza arcybiskupa prosimy o błogosławieństwo.
2: Przeżywając kolejne trudne polskie dziś, powracają słowa Jana Pawła II ze Skoczowa z maju 1995 roku. Czas zmagań polskich sumień trwa. Polsce potrzeba ludzi sumienia. Pan z wami
3: i z Bogiem Twoim.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Zdarta płyta. Na muzyczną opowieść zaprasza Maciej Tutaj.

Dobry wieczór Państwu. Na zegarach 21.36, no jak kilka sekund dodamy, to już będzie 21.37. W kalendarzach 16 września 2026 roku, w środa. A więc jak co tydzień o tej samej porze zapraszam Państwa na kolejną odsłonę audycji pod tytułem Zdarta Płyta na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. 7 lipca 1991 roku, 51 dni przed premierą debiutanckiego albumu zespołu, pojawia się właśnie ten utwór. Jako singiel czegoś, co nadchodzi i coś, co zmieni całą muzykę rockową, jeśli chodzi właśnie o początek lat 90. Lata 90., zwłaszcza te z początku i zwłaszcza te spod znaku Seattle i wielu innych miejsc Stanów Zjednoczonych, będą pod kątem grunge'a rozpatrywane, czyli muzyki, która była

troszeczkę bardziej brudnym rockiem, ale takim rockiem, który wyrażał tamtejsze nastroje społeczne i rockiem, który po prostu będzie rezonował nie tylko na początku lat 90. To nie była taka kometa, która po prostu przemknęła przez nieboskłon amerykański, tylko to jest muzyka, która rezonuje w nas do dnia dzisiejszego, co jest tego najlepszym przykładem właśnie to, że po 35 latach wracamy do debiutu tej konkretnej grupy i ta konkretna grupa cieszy się niezmienną popularnością po wielu, wielu latach. No i właśnie, cytując słowa z tej piosenki, z refrenu tej piosenki, ja wciąż żyję. I'm still alive. Alive. I zespół Pearl Jam, rok 1991 i debiutancka płyta tego zespołu, płyta Ten. To będzie płyta, która będzie naszą dzisiejszą przewodniczką po audycji Zdarta Płyta. I tak sobie myślę, to jeden z moich najbardziej ukochanych albumów. Bardzo lubię do niego wracać. I dzisiaj w całości sobie poświęcimy właśnie temu albumowi. Dzisiaj nie będziemy odskakiwać nigdzie w bok, nawet na chwilę. Nie zdążę zagrać całej płyty, bo to byłoby 11 piosenek, ale większość uda się tutaj zmieścić. No i będzie to po prostu piosenka za piosenką, szlagier za szlagierem i ikona rocka za ikoną rocka. Jak to brzmi po 35 latach? Zapraszam serdecznie do wysłuchania dzisiejszej Zdartej Płyty. I jeszcze taka jedna myśl, która mi przyszła słuchając przecież tej niesamowitej kompozycji, jaką przecież jest Alive, to za trzy miesiące i tydzień, jakoś tak mniej więcej, będziemy mieć święta Bożego Narodzenia i wtedy będzie cicha noc, ale dzisiaj to zdecydowanie nie będzie cicha noc. To mogę Państwu obiecać. Facebook, Instagram, mail, zdartapleta@rdn.pl. To są adresy, na które Państwa kieruję i serdecznie Państwa zapraszam do kontaktu, do wyrażania swoich opinii, swoich przemyśleń i swoich wspomnień, bo myślę, że 35 lat temu z płytą Pearl Jam na pewno Państwo mieli piękne wspomnienia, a może nawet nie 35 lat temu, tylko Państwo odkryli to dużo wcześniej. Ja na przykład nie miałem takiej możliwości, by te płyty, które sobie ogrywamy we wrześniu, by je posłuchać w czasie premiery. Z przyczyn no po prostu takich, że urodziłem się 4 lata później, także ja je gdzieś odkrywałem dużo później i dużo później je wszystkie smakowałem, ale Państwo może mieli okazję je przesłuchiwać na nośnikach CD, kasetach, winylach, gdzieś te wszystkie piękne płyty i proszę się tym dzielić. Facebook Zdarta Płyta, Instagram Zdarta Płyta, no i także mail zdartapleta@rdn.pl. No to cóż, wracamy do muzyki i niech ta muzyka nas dzisiaj poprowadzi. Zespół Pearl Jam i płyta Ten z roku 1991.

Spływają te pozdrowienia, spływają. Bardzo za nie wszystkie serdecznie dziękuję. Mail zdartapleta@rdn.pl tutaj od pani Magdy, naszej stałej słuchaczki. Pozdrawiamy pana redaktora i słuchaczy RDN. Oczywiście te pozdrowienia dalej przesyłamy. Facebook tak samo od pana Jacka. Serdeczne pozdrowienia dla pana redaktora. Przesyłam te pozdrowienia dalej. Bardzo dziękuję za nie. No i także przecież jedna rzecz tutaj muszę napomknąć, bo te środowe nasze spotkania także są wyznaczane, że w tym czasie trwają mecze w europejskich pucharach i to z każdym rokiem jest po prostu ta sama historia. No a teraz przecież Jagiellonia Białystok gra w Lidze Europy przeciwko Olympiakosowi. 1-1 jest w tym spotkaniu, więc będę was informował na bieżąco, jak to spotkanie się toczy. Można oglądać bez dźwięku, bo najlepszy dźwięk to tylko na antenach Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, właśnie przy okazji audycji Zdarta Płyta. Wróćmy więc do muzyki. Klęczy, przegląda gazetę, mimo że nie umie czytać. Modli się teraz do czegoś, co nigdy niczego mu nie pokazało. Czuje, rozumie pogodę zbliżających się zim, sufity rzadkie pośród sal wstydu. Zastyga, kładzie głowę na poduszce z betonu znów. Czuje, może za kilka dni będzie się czuł lepiej. Wyciągnięte ręce, twarze, które widzi po raz kolejny, już nie tak znajome. Ciemny uśmiech, nic nie poradzi, że gdy jest szczęśliwy, wygląda na obłąkanego. Spokojny przepływ myśli nadlatują jak motyle. On nie wie, więc odgania je. Pewnego dnia jeszcze zacznie swe życie. Od początku znów zacznie życie. To przed momentem utwór Even Flow, czyli właśnie spokojny przepływ i piosenka, która także była singlem z płyty Ten zespołu Pearl Jam z 91 roku. To był drugi singiel po piosence Alive. A wcześniej piosenka, która otwierała cały album Ten zespołu Pearl Jam, czyli piosenka Once, czyli pierwszy utwór na tej płycie. I chociaż Once pojawiło się na płycie wcześniej niż utwór Alive, to tak naprawdę utwór Once to jest kontynuacja tej historii, która się pojawiła także na Alive. Także tam się to wszystko po prostu pięknie spina i do tych historii także zapraszam, żeby się z nimi zapoznać. A najważniejsza historia to jest przecież zespół Pearl Jam. To jest amerykański zespół rockowy, który pochodzi z Seattle w stanie Waszyngton. I on został założony w 1990 roku. A więc to była bardzo świeża sprawa, kiedy muzycy założyli zespół i nagrali album, który no niemalże z miejsca stał się albumem kultowym. Dwa albumy już mieliśmy na tapecie w roku 91 w Zdartej Płycie we wrześniu. To była Metallica i Czarny Album. No to Metallica tworzyła już ładnych parę lat, zanim dotarła do tego miejsca, gdzie trochę się przebranżowili, gdzie nie grali mocnego metalu, a trochę swoje horyzonty poszerzyli na muzykę popularną i wpłynęli na nią w sposób, wydaje się, nieodwracalny. I tydzień temu też przecież mieliśmy piękny album z roku 91, tego magicznego roku 91, bo przecież to jest taki przecież rok, w którym się wydarzyło mnóstwo niesamowitych rzeczy i właśnie dlatego też postanowiłem, że to będzie ten wrzesień, w którym porozmawiamy sobie o roku 91, a tydzień temu to przecież był zespół U2 i płyta Achtung Baby, nagrana częściowo w Niemczech po spektakularnym sukcesie, który się pojawił po nagraniu płyty The Joshua Tree z roku 87. Później spotkali się z wielką falą krytyki zespół U2, no a potem wrócili na swoje miejsca właśnie płytą Achtung Baby. Czyli też już tworzyli i w rok 91 znów był dla nich przełomowy. A Pearl Jam od roku 91 zaczęli, jak zaczęli, to już przepięknie dalej popłynęli.
I z miejsca stali się też jednym z najważniejszych zespołów ruchu grunge'owego początku lat 90. A pod względem sprzedaży i przetrwania też wielu swoich współczesnych zespołów, jest uważany za jeden z najbardziej wpływowych zespołów tamtej dekady. Na płycie ten możemy usłyszeć takie postaci. Takie postaci się zapisały muzyczne jak Dave Crewson, który grał na perkusji w tamtym pierwszym składzie zespołu Pearl Jam, Jeff Ament, który grał na gitarze basowej, Mike McCready, który grał na gitarze prowadzącej, i tą fantastyczną solówkę mogliśmy usłyszeć Mike'a McCready'ego w tej pierwszej piosence Alive, Stone Gossard, grający na gitarze rytmicznej, no i wokal, najważniejsza postać zespołu Pearl Jam, także twórca wszystkich tekstów na tę płytę, czyli Eddie Vedder. Zespół Pearl Jam to też jest bardzo ciekawe. Na początku nie nazywał się Pearl Jam, ale zanim o tym opowiem, to może rozszyfrujmy, dlaczego ta płyta debiutancka nazywała się Ten. No bo można by było pomyśleć, że to może być już 10. płyta, ale nic z tym związanego. Można by było pomyśleć, że na tej płycie znalazło się 10 piosenek. Także pudło, ponieważ na pierwszym wydaniu tej płyty było piosenek 11, a może de facto 12, ale to jeszcze też o tym Państwu będę miał okazję opowiedzieć. Później na tych nowych wznowieniach, jakichś europejskich wydaniach, to nawet i 14 piosenek się pojawi, więc to także jak kulą w płot. Piątka wykonawców, 5 razy 2, ten, no, troszkę naciągane. Także nie, tam z muzykami sesyjnymi, no to jeszcze 8, także jeszcze do 10 brakuje. Dlaczego więc ta płyta nazywała się Ten? Otóż trzeba poszukać inspiracji w koszykówce i w lidze, najlepszej lidze koszykarskiej świata, czyli właśnie amerykańskiej NBA, ponieważ Pearl Jam na początku nie nazywał się Pearl Jam, tylko nazywał się Mookie Blaylock. A Mookie Blaylock to był taki koszykarz, który grał w lidze NBA na pozycji rozgrywającego i był bardzo znanym koszykarzem właśnie w latach 90. Grał chociażby w New Jersey Nets, później miał jeszcze epizody w Atlanta Hawks i Golden State Warriors, a w lidze uniwersyteckiej, bo tam też w Stanach Zjednoczonych to jest takie bardzo ciekawe, że przechodzi się właśnie przez te college, przez ligi uniwersyteckie. Bardzo często się trafia dopiero do NBA na wskutek draftu, czyli takiego wyboru zawodników, że się, powiedzmy, ustawiają w takiej wirtualnej kolejce zespoły i mają pierwszeństwo w wyborze najbardziej zdolnej młodzieży. No i taki zawodnik jak Mookie Blaylock został wybrany w ligi uniwersyteckiej do zespołu New Jersey Nets. I właśnie Eddie Vedder, który był liderem zespołu Pearl Jam, ale no właśnie, wtedy jeszcze nie mieli nazwy, stwierdzili, że będą się nazywać Mookie Blaylock. No, ostatecznie ta nazwa nie przetrwała, wybrali sobie nazwę Pearl Jam, ale żeby zostawić po sobie jakiś ślad właśnie w tamtej działalności, to postanowili, że płyta, która będzie ich debiutancką, będzie miała nazwę Ten na cześć numeru, z jakim występował właśnie w New Jersey Nets Mookie Blaylock, bo występował właśnie z 10. Czyli to była taka jedyna pozostałość po Mookie Blaylock. No i też kiedy wysłali swoje demo do wytwórni muzycznej, żeby ich przesłuchali, to także, chociaż już się nazywali Pearl Jam, to dołączyli taką kartę, w Stanach Zjednoczonych to jest bardzo popularne, że zbiera się karty z zawodnikami z danego sezonu, czy to w koszykówce, czy to w baseballu, czy to w futbolu amerykańskim, no to mieli taką kartę właśnie Mookiego Blaylocka i dołączyli ją do płyty. I taka jest historia, że Pearl Jam nazwało swoją debiutancką płytę Ten. Płyta, która ocieka wielkimi hitami, i hitami, które zmieniły rok nie... No, zmienił rok na zawsze. To chyba tak to trzeba określić.
ale także zmieniły tamtejszy światopogląd, ponieważ nie wahali się brać trudnych tematów na tapet. No i też zmieniali, jak się później okazało, telewizję. Też już nieodwracalnie. Dlaczego tak to się wszystko potoczyło? Między innymi przez ten konkretny utwór.

Słuchają Państwo audycji pod tytułem Zdarta Płyta na antenach Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. 6 minut po godzinie 22, a Jagiellonia wciąż remisuje 1 do 1. Tak to się toczy. Na Facebooku Zdarta Płyta, Pani Małgorzata, serdeczne pozdrowienia. Te kwiaty to może też zapowiedź pięknej jesieni. No tak, to jest coś, czego nie mogę Państwu przedstawić w radiu, ale zapowiadając dzisiejszą audycję na profilu facebookowym wstawiłem zdjęcie przepięknych kwiatów, które tutaj mamy na dziedzińcu naszego radia, o które dba nasza kochana pani Alinka. Także to jest przepiękny widok i to też przepięknie motywuje człowieka nawet tutaj tu przychodzić, jak tak się widzi takie zadbane ogrody i też ta muzyka jakoś na audycję jakoś też przyjemnie przychodzi. A na maila zdartapleta@rdn.pl od Spanglera: dla audycji o Pearl Jam warto zarwać ten wczesny wieczór. Pozdrawiam słuchających. Również serdecznie pozdrawiamy. To tyle z kolorów, bo teraz już się zrobi troszeczkę mniej kolorowo. Piosenka Jeremy, która przed momentem wybrzmiała na Państwa słuchawkach, w Państwa radioodbiornikach, w Państwa pięknych domach tej środowej nocy, to piosenka, która jest inspirowana niestety prawdziwą historią, którą Eddie Vedder, czyli lider, wokalista i główny tekściarz zespołu Pearl Jam, przeczytał o sytuacji, gdzie młody chłopak Jeremy Wade Dell, uczeń szkoły w Richardson w Teksasie, spóźnił się na lekcję języka angielskiego. Pani nauczycielka okrzyczała go z tego powodu, wysłała go do dyrekcji, jednakże chłopak do tej dyrekcji nie poszedł, tylko na oczach z uczniów i tej nauczycielki wyciągnął pistolet i popełnił samobójstwo. Bardzo trudna historia, bardzo ciężka. Chłopaka, który miał duże problemy w domu rodzinnym, był nieakceptowany przez swoje otoczenie, także przez swoich rodziców. No i to wszystko gdzieś pchnęło go do takiego czarnego scenariusza. No i właśnie Eddie Vedder bardzo chciał poruszyć ten wątek w swojej twórczości, w swoim utworze i poświęcił temu właśnie piosenkę pod tytułem Jeremy. Piosenka, która jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów zespołu Pearl Jam do dnia dzisiejszego. No i też ten utwór zyskał rozgłos ze względu na teledysk, który także poruszał właśnie tę trudną sytuację, o której przed momentem opowiedziałem. No i też ten teledysk został ocenzurowany i nie mógł być i nie jest do dnia dzisiejszego puszczany właśnie w tej pierwotnej, trudnej wersji, tylko właśnie w takiej bardziej ocenzurowanej, tej bardziej przystępnej, co nie zmienia faktu, że jednak ta piosenka zawsze porusza do takiej rozmowy, że może nie warto sięgać po te rzeczy ostateczne, tylko zawsze warto rozmawiać, zawsze warto szukać pomocy i zawsze jeśli są takie trudne myśli, trudne sprawy, to żeby sięgnąć po fachową pomoc, do czego bardzo serdecznie zachęcam i nalegam, no bo też takie historie czają się za tymi piosenkami, które przecież wszyscy znamy, wszyscy nucimy, ale nie zawsze to jest przecież radosna, kolorowa paleta barw, tylko czasami to jest po prostu ciemność i czerń.

Cała miłość obróciła się w pył, zabarwiła wszystko na czerni, przeniknęła moje oczy, moją duszę, to kim jestem i kim się stanę. Płyta ten to nie jest radosna płyta. Płyta ten to jest bardzo trudna płyta, to jest bardzo ciemna płyta. Ciemna i czarna, jak właśnie przed momentem ten utwór Black, właśnie od zespołu Pearl Jam i z płyty ten. Płyta, która dużo podejmuje tematów trudnych społecznie, takich właśnie jak odrzucenie, jak bezdomność, jak depresja, jak morderstwo, czy właśnie samobójstwo. I to wszystko zostało tak opakowane specjalnie, żeby te wszystkie tematy poruszyć i pokazać się ówczesnym Amerykanom, że trzeba się nad tymi sprawami po prostu pochylić i nie można wobec nich przechodzić obojętnie. Dlatego ta płyta jest tak dobra, nawet teraz w roku 2026, 35 lat po jej wydaniu. Chociaż przecież już nawet wtedy były fantastyczne wyniki, które ten album notował, bowiem album ten znajdował się przez 264 tygodnie na listach przebojów Billboard, co daje, jak mamy 52 tygodnie, no to około 5 lat z hakiem znajdowała się właśnie ta płyta na listach przebojów. Najwyżej była tylko na miejscu drugim, tylko albo aż przez 4 tygodnie, bowiem tylko ustępowała innemu albumowi, płycie Some Gave All Billego Raya Cyrusa, także bardzo znanego artysty w Stanach Zjednoczonych. No ale ta płyta wielokrotnie sprzedawana pobiła wynikiem chociażby płytę Nevermind Nirwany, czyli także inny kultowy album z roku 1991 i także album, który wyznaczał ścieżkę dla całego grunge'u. I chyba właśnie ten autentyzm to jest ta wielka siła zespołu Pearl Jam, że od wielu, wielu lat jest ona umieszczana na liście 500 najlepszych albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone. Ta płyta znalazła się najwyżej w 2012 roku, kiedy przygotowano takie zestawienie, na miejscu 209. A nawet widzę, że w 2020 roku to nawet na 160, czyli to była najwyższa pozycja według magazynu Rolling Stone. A z kolei inne muzyczne czasopismo, bardzo znane Q, zdecydowało, że to będzie 42 najlepszy album wszechczasów. No i tak to się właśnie kręci, że Pearl Jam i album ten jest wielokrotnie wskazywany jako przełomowy album historii rocka, a przecież inspirowali się takimi wielkimi jak Led Zeppelin, jak Jimi Hendrix, dlatego też nie umieszcza się Pearl Jamu jako stricte właśnie muzyki grunge'owej, ale też jako muzykę, można powiedzieć, taką bardziej szerszą, rockową, czerpiącą tych inspiracji sprzed dekad, no bo przecież lata 70. to są najważniejsze lata dla Zeppelinów, lata 60. też to przecież Jimi Hendrix i jego początki działalności. Czy najlepszy gitarzysta wszechczasów? Na pewno jeden z najwybitniejszych. To tutaj bez dwóch zdań. Ale też z takich ciekawostek odnośnie płyty 10, no to właśnie ten utwór Black, który przed momentem mogliśmy wysłuchać, no to tam początkowo mieli wyciąć 45 sekund tej bardzo takiej intensywnej melodii z tym śpiewem Eddiego Vedera. No ale ten utwór wtedy by nie brzmiał tak samo i ostatecznie zostawiono w tej wersji, którą nagrano, i bardzo dobrze, że tak zostawiono. Eddie Vedder
też miał spać w samym studiu, otaczać się swoimi rysunkami, swoimi wyobrażeniami na temat tej płyty, nie tylko nutami, nie tylko słowami, ale także malował to, co chciał przekazać. I kiedy panowie, reszta panów przychodziła do studia nagraniowego z samego rana, to Eddie Vedder już tam był i już się dzielił swoimi spostrzeżeniami. Tak mocno wkręcił się w tę płytę i o tym, że tak mocno wkręcił się w tę płytę, to pokazuje także jeszcze jeden fakt, że Eddie Vedder już ze swoimi kompanami rozmawiał o trzeciej i o czwartej płycie zespołu. Jeszcze ta pierwsza nie została wydana, jeszcze nie wiadomo było, jak ona zostanie przyjęta. Ale wiedział, że to wcale nie jest koniec, że na płycie ten to się nie skończy, tylko to będzie początek pięknych rzeczy w przyszłości. No i tak to się wszystko toczy właśnie przy okazji zespołu Pearl Jam i przy okazji albumu Ten. I na koniec zostawię Państwa z taką jedną długą kompozycją, kompozycją, która kończy płytę Pearl Jam. Ponieważ ja wspomniałem o tym, że płyta ma na liście 11 piosenek, ale tak naprawdę ta piosenka, która za chwilę wybrzmi, ma w sobie dwie piosenki. I jeśli Państwo będą bardzo uważni, to z pewnością to wychwycą, chociaż mają jeden wspólny tytuł. I właśnie z tej płyty wybrałem właśnie na zakończenie kończącą piosenkę, żeby się tak pożegnać z rokiem 1991 dziś, bo jeszcze do niego wrócimy za tydzień i za dwa tygodnie. A co jeszcze z takich kultowych albumów i jakie kultowe zespoły Państwu omówię? No to przesyłajcie maile, przesyłajcie komentarze. Chętnie poczytam, chętnie też się może posugeruję, no bo też tych zdartych płyn do zdarcia mamy naprawdę mnóstwo. A tych spotkań środowych jeszcze przed nami co niemiara i z tego się też bardzo cieszę. Ja nazywam się Maciej Tutaj. To była ogromna przyjemność z Państwem się spotkać w audycji Zdarta Płyta na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Życzę Państwu dobrej nocy, dobrej reszty tygodnia, jak zawsze, dobrego weekendu i wszystkiego dobrego na każdy dzień życia i cokolwiek Państwo planują. I żeby Państwa życie było kolorowe i piękne, nie tak jak ten album, który dzisiaj sobie przesłuchaliśmy, chociaż warto wracać do takich momentów, żeby się zastanowić, co jest w życiu ważne i gdzie można sobie pewne rzeczy poprostować, pod którym kątem. O, to tak bym to zakończył. Ja nazywam się Maciej Tutaj. To była wielka przyjemność z Państwem się spotkać. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Pomyślmy przez chwilę o jednym człowieku, o osobie, przy której czuliśmy się spokojniejsi. Może to była mama, może tata, może babcia, może dziadek, a może nauczyciel, który potrafił powiedzieć: jestem, pomogę ci. Bardzo często właśnie ta jedna osoba zostaje z nami w naszych wspomnieniach przez całe nasze życie. Nie dlatego, że rozwiązywała wszystkie problemy, ale dlatego, że przy niej problemy przestawały być takie przerażające, a my nie czuliśmy się tacy samotni, bezradni, opuszczeni.
1: Okno pociągu.
0: Na dworcu kolejowym często można zobaczyć małe dziecko. Oddala się kilka kroków od rodzica, patrzy z ciekawością, po chwili odwraca głowę, sprawdza, czy mama nadal stoi, czy tata jest blisko, i dopiero wtedy rusza dalej. To niezwykle piękny obraz, bo pokazuje coś, co psychologia odkryła już wiele, wiele lat temu, że dzieci nie stają się odważne dlatego, że nie potrzebują dorosłych, ale stają się odważne dlatego, że wiedzą, że w razie potrzeby mogą do nich wrócić. I myślę, że ta myśl jest taka niezmiernie istotna i ważna wtedy, kiedy myślimy sobie o rodzicu jako takiej bezpiecznej przystani, bo to jest ten pierwszy przystanek.
1: Przystanek drugi. Bezpieczna baza.
0: Brytyjski psychiatra John Bowlby, twórca teorii przywiązania, opisał zjawisko, które nazwał właśnie bezpieczną bazą. I według niego dziecko rodzi się z taką naturalną potrzebą poszukiwania bliskości osoby, która daje mu poczucia bezpieczeństwa. I to właśnie ta więź pozwala z czasem coraz odważniej poznawać świat, coraz pewniej wchodzić w nowe obszary tego świata. I to przywiązanie, które kształtuje się bardzo wcześnie w naszym życiu, czyli do około 3 roku życia, daje taką matrycę, daje taki sposób na to, jak później budujemy nasze relacje, jak później budujemy nasze więzi. Tworzy się coś, co daje nam właśnie to pierwotne poczucie bezpieczeństwa. Dzieci, które mają bezpieczną taką relację z opiekunem, no właśnie, chętniej podejmują nowe wyzwania, łatwiej radzą sobie ze stresem, szybciej wracają do równowagi po trudnych doświadczeniach. I my bardzo często obserwujemy w przedszkolu, ale też i w domu, jak szybko nasze dziecko się reguluje, czyli wraca do spokojnego rytmu, czy do zrównoważonego rytmu zabawy, bycia z dorosłymi, czy z rodzeństwem po jakichś trudnych przeżyciach. Jest to dla nas, rodziców, bardzo ważna informacja, ponieważ bliskość nie ma zatrzymywać rozwoju, ale bliskość ma dawać siłę, żeby dziecko rozwijało się samodzielnie.
1: Historia z życia.
0: Kilkuletnia Zosia przyszła do poradni z mamą. Mama martwiła się i tak zgłaszała, że córka bardzo przeżywa każde rozstanie. I mama zgłasza, że no chciałabym, żeby moja córka była bardziej samodzielna. Kiedy zostałam z Zosią, zapytałam: gdy jest ci trudno, to co wtedy robisz? Ta dziewczynka, jako że była bardzo taka rezolutna i śmiała, mówi: patrzę, czy mama jeszcze się uśmiecha. I wiecie państwo, to zdanie zostało ze mną na bardzo długo, dlatego że dzieci nie szukają rodziców dlatego, że są słabe, ale szukają ich dlatego, że z ich twarzy odczytują informację: świat jest bezpieczny.
1: Przystanek trzeci. Nauka.
0: Już wspomniany w moich audycjach Donald Winnicott, psycholog, psychoterapeuta, stworzył pojęcie wystarczająco dobrego rodzica. I właśnie takiego nieidealnego, nie zawsze cierpliwego, nie zawsze spokojnego, ale takiego, który tworzy taką dostępną emocjonalnie przestrzeń. Takiego, który potrafi powiedzieć: widzę, że jest ci trudno. Słuchaj, jestem tu obok, razem damy radę. Czyli pomaga to, taki dorosły, spokojny, regulować układ nerwowy dziecka. Czyli dziecko, wiemy już, że nie rodzi się z taką gotową umiejętnością radzenia sobie z emocjami. Najpierw się uczy tego od rodzica. My często mu używamy takiej metafory lustra, ale mówimy też o tak zwanych neuronach lustrzanych, czyli szukamy takiego potwierdzenia w kimś, że świat jest spokojny, że ja mogę się wyregulować. I dlatego ten rodzic, który potrafi nas wyregulować, możemy go traktować i myśleć o nim, o jakiej takiej przestrzeni współregulacji. Czyli najpierw uspokajamy dziecko, a dopiero później ono samo uczy siebie uspokajać.

0: Przystanek czwarty. Rodzic jako port.
1: Wiecie Państwo, lubię takie porównanie rodzica do portu. Statek nie stoi w porcie przez całe życie. Wypływa, wraca, znowu wypływa, znowu wraca. Dobry port nie zatrzymuje statków. Pozwala im bezpiecznie wypływać i to samo jest z dzieckiem. Naszym zadaniem nie jest zatrzymanie dziecka przy sobie. Naszym zadaniem jest stworzenie takiego miejsca, do którego dziecko będzie zawsze mogło i będzie zawsze chciało wracać. Nawet wtedy, kiedy będzie miało 20, 30 czy 40 lat. To takie zadanie dla rodziców, którzy czasem chcą być tacy bardzo opiekuńczy, którzy nadmiarowo przeżywają rozstanie i lęk z dzieckiem. Pamiętajmy o portach. Do portu się wraca, ale z tego portu też się wyjeżdża.
0: Sygnał ostrzegawczy.
1: Zatrzymajmy się przy zdaniu, które pewnie wielu z nas słyszało. Nie przytulaj tyle dziecka, bo się przyzwyczai. To mit. Psychologia rozwojowa od wielu lat pokazuje coś zupełnie odwrotnego, czyli dzieci, które doświadczają czułości, bliskości, przewidywalnej obecności dorosłych, nie stają się bardziej zależne, wręcz przeciwnie, stają się bardziej pewne siebie, bo wiedzą, że nie muszą samotnie walczyć z całym światem.
0: Walizka psychologa. Dłoń.
1: Czasami najważniejszą pomocą nie jest dobra rada, a jest obecność. Jest dłoń, która nas przytrzyma, która nas przytuli. Otwarta dłoń rodzica w stosunku do dziecka.
0: Kotwica.
1: Bądź dla dziecka miejscem, do którego zawsze może wrócić. Nie tylko wtedy, kiedy odnosi sukces, ale także wtedy, kiedy ponosi porażkę.
0: Latarnia.
1: Patrz na dziecko z ciekawością. Nie tylko oceniaj jego zachowanie. Spróbuj dostrzec emocje, które się kryją pod czasem uśmiechem, czasem pod opuszczonymi oczami, a czasem pod oczami schowanymi pod grzywką.
0: Serce.
1: Nie pytaj codziennie, jak ci poszło. Od czasu do czasu zapytaj, a jak się dzisiaj czułeś?
0: Złota myśl z walizki psychologa.
1: Najlepszym prezentem, jaki rodzic może dać dziecku, nie jest życie bez trudności, ale jest pewność, że w każdej trudności nie będzie samo.
0: Pytanie na cały tydzień.
1: Czy moje dziecko wie, że może przyjść do mnie nie tylko z sukcesem, ale również z porażką, lękiem i wstydem?
2: Psychologiczny pociąg.
0: Na podróż po kolejnych stacjach dojrzewania zaprasza psycholog dr Renata Smoleń. To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Wzruszam się na myśl o naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się tak jak wtedy.

tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją trwogę.